0: Dobrá noc z Rádiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Mnich benedyktyński, świetnie wykształcony historyk, a w końcu duszpasterz i obrońca miasta. Tak, błogosławiony Alfred Ildefons Schuster to postać niezwykła. Początkowo chciał poświęcić się jedynie modlitwie i nauce. Pasjonował się archeologią, sztuką sakralną, historią monastyczną i liturgiczną. Miał dwa doktoraty z filozofii i teologii. Jednak latem 1929 roku zostaje mianowany arcybiskupem Mediolanu i jeszcze do tego kardynałem. To niestety jest trudny czas dla Italii. Z jednej strony nad Włochami zbierają się czarne chmury faszyzmu, z drugiej Duce podpisuje konkordat i roztacza wizję wielkiej narodowej wspólnoty. Nawet kardynał Schuster ulega jej czarowi i dopiero przepisy antyżydowskie z roku 1938 działają na niego niczym kubeł zimnej wody. Wybuch II wojny światowej i spadające na Mediolan alianckie bomby budzą w tym naukowcu i hierarsze duszpasterza, i to takiego, który na zniszczonych ulicach swego miasta przypomina o pilnej potrzebie stawiania człowieka i jego godności w centrum naszej uwagi. Staje się przez to solą w oku Duce. Tym bardziej, że w jednym z największych włoskich miast zaczyna budować zupełnie nową wspólnotę. Nie jest ona już skupiona na marzeniach o wielkiej Italii, którymi Benito Mussolini zwodził przez lata Włochów. Ta tworzona przez dzisiejszego patrona, arcybiskupa Mediolanu, błogosławionego Alfreda Ildefonsa Schustera, ta wspólnota ma ludziom na nowo pomóc spotkać się z Bogiem. I temu zadaniu jest wierny aż do swojej śmierci. Nie mam nic innego do ofiarowania poza zaproszeniem was do świętości, mówi tuż przed swoją śmiercią 30 sierpnia roku 1954.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Yeah.

0: dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bazylii Wielki powiedział: Maryja jest jak kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to schronisko.

Muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Według Ewangelii nie można iść za Jezusem, jeśli człowiek nie zaprze się samego siebie. Dziś o tym będziemy słyszeć. Z punktu widzenia psychologicznego wydaje się to jakieś nierozsądne w ogóle.
3: No tak, bo liczy się moje ja, tak? Ja jestem najważniejszy i mój dobrostan.
2: To, co mam, to ja, więcej nie mam.
3: A jednak to, co mam, to wcale nie jest tylko ja. Bo ja nie mam siebie sam z siebie. Ja nie powstałem sam z siebie. Ja mam swojego Stwórcę, mam swoją przyczynę. Mam tego, który podzielił się ze mną istnieniem.
2: Mam?
3: No zdecydowanie, jako ludzie wierzący, przyjmujemy to jako fundament naszego istnienia i naszej drogi życiowej. A skoro tak, to nie należy sam do siebie. W związku z powyższym jest nade mną ktoś, kto jest większy niż ja, kto mnie przekracza w stopniu niewyobrażalnym i kto zupełnie z innej perspektywy patrzy na moje istnienie. I warto się na niego otworzyć.
2: Ja po tym świecie ładnych parę lat chodzę, ale powiem sobie szczerze, ja wciąż sobie to pytanie zadaję i ja nie mam wcale na to prostej w ogóle odpowiedzi, czasem nie mam. Jak to jest zaprzeć się samego siebie, żeby być sobą? Trudne to jest i dzisiaj o tym będziemy...
3: Spróbujmy.
2: O tym zapieraniu się i byciu sobą rozmawiać. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 20, wersy od 7 do 9.
4: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.

0: wiele w tych audycjach i w ogóle wiele się mówi o tym, że Bóg daje wolność. Ale jak ja słyszę te słowa, to się zaczynam zastanawiać. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię, mówi prorok. Ale wtedy zaczął trawić moje serce, jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
1: No czym jest ten ogień? To jest pytanie, które trzeba sobie odpowiedzieć, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym słowie. Pan to fajnie powiedział, czytając to słowo tutaj, zaczynając je. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. No tu chodzi o miłość. I Jeremiasz naprawdę kochał Pana Boga. Kochał, bo go poznał, bo zobaczył miłość Pana Boga do całego tego, nie tylko do siebie samego, ale do całego Izraela, tego ludu wybranego, umiłowanego, uratowanego, przeprowadzonego przez różnego rodzaju doświadczenia, trudy, walki Boga, który walczy o tego Izraela. I widzi, ta miłość Izraela jest nie... Znaczy, jest malusieńka, tak? Izrael nie potrafi odpowiadać miłością. A niejako Jeremiasz trochę w zastępie być może tego Izraela naprawdę kocha Boga i naprawdę zależy mu na tym, żeby ta miłość Boga była kochana. I doświadczając trudu tej pałej posługi, ma takie zwyczajne ludzkie pokusy, żeby sobie dać z tym spokój. To jest, no tak, czy miłość jest łatwa, prosta i przyjemna? My chcielibyśmy miłość traktować jako coś, co będzie mi sprawiało przyjemność, tak? I takie dzisiejsze przedefiniowanie miłości, to żeby było fajnie, żeby mi było fajnie.
0: No ale jak nie jest, to też trochę jest bez sensu.
1: Myślę, że w miłości jest jedno i drugie, tak? Ale jest ta troska o drugiego człowieka, jest cierpienie. W miłości jest bardzo dużo cierpienia. Miłości matki, która widzi, prawda, chorujące swoje dziecko, czy zagubione dziecko, czy małżonków, którzy nawzajem widzą, że chorują, że cierpią, że się nie udaje, że w pracy jest źle i że ona się o to troszczy. To jest miłość, ale w niej jest dużo, dużo, dużo, dużo trudu. Ale oczywiście są i takie chwile piękne. Więc to się wszystko ze sobą łączy. Natomiast Jeremiasz miał takie widać doświadczenie, że zwłaszcza na tym etapie, kiedy tych dobrych momentów było mało.
0: No, to jest trochę tak, że on jest symbolicznie, wszyscy mają w kółka, on w kwadrat, tak? Czyli świat mówi jakąś narracją, jakimś tonem, a on przez tą miłość Bożą, którą sobie ma dokładnie przeciwny wektor. I ta miłość wskazuje go, żeby on po prostu szedł i rozwalał. I on przeżywa potężne rozdarcie, ale my w naszym życiu też możemy przeżywać takie rozdarcie. Pan Bóg i miłość jedno. Na przykład życie sobie poukładałem według jakichś zasad, a potem Bóg mnie dotyka, nawracam się i widzę, że to całe życie trzeba by po prostu młotem rozwalić, na nowo stawiać. Panie, co ja mam z tym zrobić? Można wpaść w panikę co najmniej.
1: Tak, no właśnie, to prawda. A nawet jeżeli nie w panikę, to przynajmniej czuję się bardzo niezadowolony z tego, że Pan Bóg ode mnie oczekuje rzeczy zupełnie innych. Nawet ostatnio miałem dzisiaj taką sytuację miałem, kiedy przychodzi do kancelarii osoba, która chce zostać matką chrzestną i zaczynamy rozmawiać, że to ludzie wierzący, tak w ogóle, ale od słowa do słowa i okazuje się, że są po ślubie, owszem, ale po ślubie cywilnym. Mhm. Po ślubie już mieli jedno dziecko, jakaś tam była tragedia i tak dalej, no i oni się szykują do ślubu dopiero. Ona chce być dzisiaj matką chrzestną. I ja mówię, nie możesz być matką chrzestną. Nie spełniasz wymagań. Nie idziesz przez życie, nie idziesz z Jezusem. Żyjesz w grzechu ciężkim. Owszem, masz jakiś pomysł, żeby zaplanować tak, żeby Pan Bóg może zacząć układać życie według Pana Boga, ale ty masz dopiero w planach. Ale na tu i teraz ty nie żyjesz z Panem Bogiem. Pan Bóg ci mówi, nawróć się. Zaproś mnie do swojego życia, otwórz na mnie. No jeżeli się jest niezadowolenie, rozczarowanie, bo ja chcę, bo ja mam, prawda, oczekiwania, bo inni mnie proszą, żebym był, jak tutaj można dziecku odmawiać.
0: Świat patrzy.
1: Tak, no właśnie. I to jest to zderzenie. Prawda? To jest właśnie takie w tej naszej codzienności zderzenie, że ja nagle odkrywam, że droga, którą sobie wybrałem, poukładałem, która jest taka nawet według świata całkiem normalna i zwyczajna, przecież kochamy się, jesteśmy razem, że to nijak nie przystaje do tego, czego uczy Pan Bóg, co przekazuje Kościół i no jest bunt, jest opór. Jeremiasz tego bardzo mocno oporu doświadczał.
0: To ciekawe, bo z jednej strony można starać się dopasować Boga do świata i jego obraz do tego, jaki jest dookoła świat, a z drugiej strony można, jeżeli jest to autentyczne spotkanie z Bogiem, można, trzeba dopasowywać świat do Boga.
1: A przede wszystkim siebie. Mhm. Świat jak świat, my nie mamy wpływu na to, jak świat funkcjonuje, mamy wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Tu chodzi o to, żebyśmy nasze drogi połączyli, czy wpisali w drogi Pana Boga, nasz sposób myślenia, wpisali sposób myślenia Pana Boga, żebyśmy podporządkowali swoje życie Jego woli, Jego miłości, Jego planowi, żebyśmy Jemu dali pierwszeństwo i Jego wolę postawili na pierwszym miejscu, poddając swoją własną wolę.
0: A czy to jest dobre, przepraszam, że wchodzę w słowo, ksiądz właśnie o tym teraz mówi, to są takie słowa, ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Czy to jest dobra modlitwa, Boże, ujarzmij mnie?
1: Jak
0: po prostu mam jakiś, jak mi to wszystko trzeszczy, ja coś chcę z tym zrobić, ale kompletnie nie wiem, jak mam zrobić.
1: Tak, nie wiem, czy to słowo ujarzmi, ono będzie dla nas dzisiaj rozrozumiałe, ale jeżeli je będziemy dobrze rozumieli, to tak, pociągnij mnie, Panie, możemy też mówić, tak? Pociągnij mnie, Panie, więzami miłości, pociągnij mnie ku sobie, przyciągnij mnie do siebie.
0: Ale jak mi nie wychodzi, to mogę powiedzieć, ja nie umiem, ty zrób?
1: Ależ zdecydowanie tak. To jest coś, co jest doświadczeniem każdego człowieka, który próbuje sam siebie zbawić, sam siebie przemienić, sam siebie nawrócić, sam siebie

0: Pana Boga jako taką karykaturę kogoś, kto chce nas zniewolić, ograniczyć, coś nam pozabierać.
1: Jakieś przykazania nam daje.
0: Tak, i on są tak opresyjne, one mają tak bardzo, ograniczają moją wolność, moją swobodę działania, że to jest po prostu wręcz odrażające, że można w ten sposób żyć. Ale to jest tylko i wyłącznie w propagandzie takiej złego ducha, który pokazuje nam tylko i wyłącznie to, co najbardziej zewnętrzne i to takie to totalnie powierzchowne. W istocie te przykazania Boże, one pokazują mi moją własną bezradność wobec rozmaitych przestrzeni mojego życia i jak ja do tego dojdę, to mówię, Panie Boże, rzeczywiście ja potrzebuję Ciebie, żebyś to Ty w moim życiu zadziałał i Ty mnie uzdolnił do tego, żebym umiał być wolny, żebym był szczęśliwy. I Pan Bóg naprawdę czeka, On jest, do bólu daje mi wolność, do bólu, do tego stopnia, że dopóki ja Mu nie powiem, Panie Boże, pozwalam Ci, zrób, to Pan Bóg będzie czekał na to moje pozwalam, aż ja czasami zaryję twarzą w ziemię bardzo boleśnie. Kiedy będę cały czas pozwalał, ja sam, Ty, Panie Boże, się nie mieszaj do mojego życia. No Pan Bóg naprawdę, naprawdę szanuje moją wolność.
1: Czyli mieszaj się.
0: Tak, czyli mówmy Panu Bogu, Panie Boże, wmieszaj się, dlatego że On, kiedy się On wmiesza w moje życie, to taki sposób, żeby moją wolność podkreślić i docenić, a nie mi ją zabrać.
1: Wmieszał się w życie świętego Pawła dość radykalnie. Za chwilę przeczytamy fragment jego listu do Rzymian.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 12, wersy od 1 do 2.
1: Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
0: Na początku zadawaliśmy sobie pytanie, co to znaczy zaprzeć samego siebie. To dość mocno brzmi, ale tutaj ta moc się znacznie zwiększa, bo Paweł mówi, proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, jeszcze przez miłosierdzie, żeby było lepiej, abyście dali ciała swoje, ciało to ja wiem, co to jest, żebyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Ciała mamy dać? Wiara się wydaje przestrzenią ducha, rozmyślań, modlitwy, a co z tym ciałem? Po co te ciała?
2: Ciało to my, no. Ciało to my. My się wyrażamy przez ciało, żyjemy przez ciało, działamy przez ciało. Uczynki dokonujemy w ciele, dobre lub złe. Ciało jest sposobem naszego funkcjonowania, przeżywania naszego życia, czyli podporządkować swoje życie Panu Bogu. Właśnie, żeby moje życie w moim ciele przeżywał, żebym je w ten sposób, żebym realizował przykazanie miłości w praktyce. Najbardziej ogólnie mówiąc, tak? Czyli żebym wypełniał w moim ciele, w moim życiu wypełniał wolę Pana Boga. Dlatego wiara, nie można tak mówić, że to się ogranicza tylko i wyłącznie do mojego ducha, dlatego że ja istnieję jako wspólnota, czyli jedność duchowo-cielesna, tak? Duchowo-cielesna, jedność. I całe moje życie, także to życie wiary, wyraża się w moim sposobie funkcjonowania w ciele, w moich relacjach z ludźmi, w moich relacjach ze sobą samym, w moich obowiązkach, które wypełniam, zadaniach, które podejmuję drogą, w drodze, którą kroczę. I teraz Paweł mówi, abyśmy to dali Panu Bogu. Pan Bóg nam tego nie odbiera. Mówi, dajcie to Panu Bogu, oddajcie to, poddajcie to Jego miłości, Jego, dajcie Mu to do dyspozycji, żeby On mógł się posługiwać, żeby mógł się posługiwać wami. I zaprasza nas do takiego aktu wolności, żeby to było możliwie żywe, możliwie święte. Tak? Czyli taki akt mojego serca, mojego życia, którym ja mówię, Panie Boże, przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem. Panie Boże, przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem, takim, jakim potrafię być. Przychodzę do Ciebie prawdziwy, przychodzę do Ciebie znowu z prawdą mojego życia. Czyli nie tylko i wyłącznie z wszystkimi chwalebnymi tajemnicami mojego życia, tylko każdymi innymi, w tym także i bolesnymi. Tymi, co jest ciemnością w moim życiu, co jest bezradnością, co jest grzechem. To wszystko mam dać na ofiarę. Nie tylko to, jak ja, Panie Boże, chcę wspaniale Tobie służyć i jak chcę wypełniać Twoją wolę i jak ja chcę być piękny i podobny do Ciebie. Owszem, wyposażyłeś mnie, obdarowałeś mnie, rozmaite charyzmaty w sobie odkrywam jako działanie Ducha Świętego w moim życiu. Ale też i doświadczam tego, że jest we mnie wiele ciemności, bezradności, grzechu, słabości, które też chcę Ci oddać na ofiarę żywą, świętą i miłą Tobie, bo Ty chcesz mnie przemienić, bo Ty chcesz mnie udoskonalić, bo chcesz, żebym był do Ciebie podobny.
0: Co to jest rozumna służba Boża?
2: Rozumna, czyli świadoma. Chcę świadomie służyć Panu Bogu moim życiem. I kieruję się w moim życiu rozumem. To są te dwie władze, które mam, które czynią mnie bytem osobowym. Czyli mam rozum i mam wolną wolę.
0: To ciekawe, bo tu jest napisane, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Czyli mamy się przemieniać przez odnawianie umysłu. Nie przez kontemplację?
2: Nie, tam kontemplacja od razu. No to kontemplacja jest owszem pięknym sposobem modlitwy i darem Pana Boga, jest wzniesieniem się na wyżyny relacji z Nim. Natomiast odnawianie umysłu to jest pokazanie nam, że nawrócenie jest czynnością intelektualną.
0: Czyli po układaniu sobie różnych rzeczy.
2: Sobie? Czy raczej pozwolenie Panu Bogu na to, żeby On poukładał różne rzeczy w moim życiu. Ja rozpoznaję w moim umyśle, że jest cały szereg przestrzeni, które wcale nie są Panu Bogu podporządkowane, że ja do tej pory w moim życiu błądziłem, że są rzeczy, które doświadczam upadków, uświadczam ciemności, rozpoznaję rozumem też i to, że Pan Bóg przyszedł do mnie, objawił się mi jako ten, który jest Zbawicielem, który dał mi Ducha Świętego, aby On mnie prowadził. W związku z powyższym ja, używając swojego rozumu, oświeconego światłem Ducha Świętego, podejmuję decyzję, że chcę od tej pory iść za Panem Bogiem i chcę Jego słuchać, chcę słuchać Jego nauki, Jego Ewangelii, kształcić się, chcę być Jego uczniem, wchodzić w tą relację coraz bardziej, po to, żeby to On moim życiem kierował tak, jak będzie to dla mnie najlepsze. Czyli mówię, nawracam się, Panie Boże, to znaczy przyjmuję Twoją łaskę i chcę z nią współpracować. Właśnie, abyście umieli rozpoznać, po co? No po co? Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
0: I ciekawe są te trzy słowa, bo jeżeli coś jest dobre, to znaczy od razu, że jest Bogu miłe i że jest doskonałe. Doskonałe jest, bo jest w Bogu.
2: Tak. To oczywiście pewnie można byłoby na czynniki pierwsze rozbierać i mi się to w jakiejś konferencji zdarza rozbierać. To jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Temu trzeba byłoby więcej czasu poświęcić, dużo więcej czasu. Ale Panu Bogu miłe jest to, żebyśmy my się potrafili czasami uprzeć przy tym, co jest słuszne. Czyli w takiej drodze nawracania się, w takim wytrwaniu w dobrym postanowieniu, zaangażowaniu się, żeby to nie było tylko tak, że będę czekał na to, że spłynie coś na mnie i jakoś tam siłą rozpędu to wszystko pójdzie. Nie. O pewne rzeczy trzeba w naszym życiu zawalczyć. I to, że ja o coś chcę zawalczyć, że zmagam się troszeczkę ze sobą, że upieram się przy tym, żeby być blisko Pana Boga, to jest Panu Bogu miłe. To jest Panu Bogu miłe, że ja się angażuję, nie? W relacje z Nim. Rzeczywiście, nie czekam na to, że tylko On będzie działał, ale ja też chcę się zaangażować, też chcę się postarać, też chcę zadbać o to, żeby w moim sercu było jak najwięcej miejsca dla Niego. Czyli na przykład spowiadam się, pomimo że ciągle z tych samych grzechów i często upadam, to jednak wracam do tej spowiedzi. Zawalczę o modlitwę, o lektura Słowa Bożego, tak? O jakąś medytację nad Ewangelią niedzielną, na przykład, czy z dnia powszedniego, żeby chociaż to jedno zdanie, drugie, poświęcić Jemu czas, żeby je zrozumieć. Nie trafia to od razu do mnie, może powiem, nic nie rozumiem w tym momencie, ale mimo wszystko się uprę i wytrwam.

0: nie, i nie tylko, że jej nie skrócę, ale może ją jeszcze o 2-3 minuty wydłużę, żeby pójść naprzeciw, prawda, na przekór pokusie złego ducha, a opowiedzieć się jeszcze bardziej po stronie Jezusa, czyli takie moje zaangażowanie. Bóg się bardzo mocno angażuje w relację ze mną i chce, żebym ja się też zaangażował w relację z Nim.
1: Może po prostu jestem zmęczony i powinienem iść spać.
0: A może te 2-3 minuty jednak zbawią mnie.
1: Bo mówimy o zapieraniu się.
0: Tak, zapieramy się siebie.
1: I ciało mówi mi coś. Ono cały czas coś mówi. Być może jest najczęstszym źródłem komunikatów, jeśli umiem je czytać. Moje myśli też coś mówią. Uczucia coś mówią, ciało coś mówi. I ja mogę postąpić wbrew niemu. To jest dobre? W takim przypadku?
0: Tak, ale musi to też być rozumne. Pamiętajmy o tym. Moje ciało mi mówi wyraźnie, że mój styl życia w ogóle w dłuższej perspektywie czasu jest fatalny, że ja nie mam czasu na odpoczynek, że śpię po kilka godzin na dobę, a powinienem spać przynajmniej te 7-8, prawda? I to znaczy, że moje ciało mi mówi i tu wcale upieranie się przy tym, żeby to ja teraz dalej będę 2 godziny spał po to, żeby jeszcze ciału dowalić grzesznemu, prawda? To nie jest zdrowy sposób, to nie jest rozumne. Nie, wręcz przeciwnie. Nie. Ciało mi mówi różne rzeczy. Jeżeli ja to ciało traktuję z szacunkiem i w ciele swoim żyję w sposób właściwy, szanując swoje człowieczeństwo, jego potrzeby, żeby ono się też, moje ciało mogło być zdrowe, mocne, no to i wtedy moja relacja z Panem Bogiem będzie też mogła się spokojnie rozwijać coraz bardziej.
1: Za chwilę posłuchamy fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, werset 21 do 27.
2: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
1: Twarda mowa, bo Jezus poszedł na krzyż i po ludzku zginął okrutną śmiercią. Śmiercią najgorszego niewolnika. Bo tak było. A tu jest napisane: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, a w tym czasie krzyż był znakiem hańby, upokorzenia, odrażającym. Nie był robiony ze złota i z bursztynu. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Uff. Aż mi ciarki przechodzą. Jak widzę Jezusa biczowanego, któremu wkładają na głowę koronę cierniową.
3: To prawda. To była droga Jezusa. Każdy z nas ma swoją własną drogę do świętości.
1: Więc w czym go naśladować?
3: Myślę, że w konsekwencji. W konsekwentnym wypełnieniu w moim życiu woli Ojca. Planu Pana Boga, w konsekwentnym zrealizowaniu swojego życia chrześcijańskiego, swojego bycia uczniem Jezusem, czyli w konsekwentnym wsłuchiwaniu się w to, czego Jezus mnie uczy i do czego mnie zaprasza. My nie wiemy dzisiaj, do czego nas zaprasza. My nie musimy być wszyscy ksiądz Popiełuszko, Maksymilian Maria Kolbe, czy sam Pan Jezus, prawda?
1: Możemy być tylko sobą.
3: Tak.
1: To dużo i mało.
3: To jest wszystko. To jest wszystko, ponieważ każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga i w każdym z nas jest niesamowity potencjał, żebyśmy stali się podobni, dojrzeli do tego podobieństwa, żebyśmy stali się podobni do Jezusa, tak? No to jest ta świętość. Czyli żebyśmy przy pomocy łaski Bożej wypracowali ten ideał człowieczeństwa, którego obraz mamy w Jezusie Chrystusie, a który Pan Bóg zamierzył w stosunku do każdego z nas, kiedy sobie nas wymyślił i ukochał i wymyślił, prawda, przed założeniem świata. I On w nas ten potencjał widzi i my mamy możliwość odkryć go i idąc za Jezusem go zrealizować. I teraz konsekwentne bycie przy Jezusie jako Jego uczeń, którego właśnie On prowadzi, jest tym dźwiganiem krzyża i naśladowaniem Pana Jezusa, czyli pójściem za Jezusem. Słowo za jest tutaj bardzo ważne w kontekście tego, co się w tym dialogu Jezusa z Piotrem dokonywało.
1: Jednakowoż Jezus mówi o krzyżu. Weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje.
3: Pytanie, co jest moim krzyżem?
1: A no właśnie.
3: No właśnie.
1: No bo Jezusa krzyż też nie jeden, bo oczywiście krzyż miał drewniany, na którym zawisł, ale też krzyżem na pewno jego był naród wybrany, krzyżem byli faryzeusze i jeszcze parę innych rzeczy.
3: No nasze grzechy były jego krzyżem.
1: Tak.
3: Nasze zło, ten krzyż Jezusa to jest suma wszystkich możliwych nieszczęść ludzkości od grzechu pierworodnego, zaczynając, kończąc na tym wszystkim, co się jeszcze złego dokona do końca świata. To jest krzyż Jezusa. Ale to jest jego krzyż.
1: No, a mój?
3: A mój krzyż to jest trud mojego życia jako dziecka Bożego, jako ucznia Jezusa Chrystusa, jako chrześcijanina. To jest trud mojego życia.
1: Pomyślałem przez chwilę, że żeby ten krzyż przyjąć, to trzeba na niego realnie spojrzeć. I to już jest wielki dar i odwaga, żeby realnie ocenić swoje życie, nie uciekając od niego, bo jak będę uciekał, to nawet nie wiem, co mam wziąć na plecy, szczerze mówiąc.
3: Tak. Nasze życie jest naprawdę konkretne i każdy z nas ma swoje własne życie i swoją własną drogę i realizujemy swoje indywidualne powołanie. Wiele osób żyje w małżeństwie, jest żonami, mężami, matkami, ojcami, czy później dziadkami, prawda, babciami. Są osoby, które żyją samotnie, podejmujemy różnego rodzaju drogi rozwoju zawodowego, które służą naszemu też, no właśnie, utrzymaniu się. No, pokonujemy trudności, utrzymujemy swój własny dom, rodzinny czy osobisty. Zmagamy się ze swoimi słabościami, grzechami. W tym wszystkim zawiera się krzyż naszego życia. To jest ta codzienność. Jesteśmy mniej lub bardziej, prawda, kondycyjnie sprawni, intelektualnie sprawni, ładniejsi bądź brzydsi, prawda, owłosieni mniej lub bardziej, albo totalnie łysi. Patrzymy na siebie z miłością albo jakimiś kompleksami, nie akceptując siebie. W tym wszystkim zawiera się krzyż mojego życia. Udały nam się rozmaite rzeczy i nasze plany co do życia się zrealizowały, albo się wszystko rozsypało. Tu jest krzyż mojego życia.
1: Ja bardzo nie chcę stracić swojego życia. Nikt nie chce go stracić. Każdy chce, tak sądzę, żeby życie jego miało sens, było spełnione. I to jest po prostu, mi się wydaje, wbudowane w nasze DNA. A tu jest napisane, że kto chce zachować swoje życie, straci je.
3: No, a w jaki sposób my stracimy swoje życie?
1: No, na pewno taki, że odejdziemy pewnego dnia.
3: Dokładnie.
1: Się skończy.
3: Dokładnie. Więc jeżeli ja będę chciał tylko i wyłącznie patrzył na swoje życie w kontekście doczesności, to cokolwiek bym tutaj nie osiągnął, ja to stracę. To jest na 100% pewne, bo umrę i nic ze sobą do grobu nie wezmę.
1: Czyli mogę już teraz stracić, bo i tak stracę.
3: Dokładnie. Co to znaczy stracić? To nie znaczy, że ja muszę zrezygnować z moich planów, które mam w stosunku do swojego życia, czy jakichś pragnień. Mogę, ale nie muszę. Znaczy, w sensie chodzi mi o to, żeby oddać to Panu Jezusowi, podporządkować to Jego miłości, Jego planowi. Ja mogę zrealizować bardzo wiele z tych rzeczy, które są gdzieś w moich pragnieniach dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg się posługuje moimi pragnieniami. On mi dał te pragnienia. On mi dał różnego rodzaju zdolności, talenty, umiejętności. Jeżeli ja patrzę w sposób jakiś dojrzały, w miarę na swoje życie, to idę za tym, w co Pan Bóg mnie wyposażył, w sposób naturalny. Realizuję różnego rodzaju rzeczy, w których większość jest naprawdę dobrych. Chodzi o to, żeby znaleźć w tym właściwe miejsce dla Pana Jezusa, żeby to nie było tylko i wyłącznie moje, żeby to nie opierało się tylko i wyłącznie o moje ambicje, o moje możliwości, bo jeżeli ja będę, ja ciągle będę w tym moim życiu, ja muszę, ja jestem, ja mam, ja sobie nie radzę, ja przegrałem moje życie, ja będę taki stragan z jajami, no to nigdy nie dopuszczę do tego Pana Boga. A Pan Bóg mówi, daj mi to swoje życie, takim, jakim ono jest. I tak stracisz się. Ty już nawet czasami być może widzimy, że już się tracimy. Bo może wiele osób ma takie poczucie, że to mi się z łap wymknęło już dawno, że ja nad tym kontroli nie mam, że to się nie udało, że jest źle. Mówi, oddaj mi to. Oddaj mi to. A ja ci to życie dam przemienione. I może jeszcze tutaj w doczesności doświadczysz przemiany tego życia, że będziesz na to patrzył w nowy sposób, w inny sposób, w pokoju, serca, jakiejś takiej też i radości w tym, że przez to wszystko, co się dokonało w twoim życiu, także co było porażką i jest porażką, to ty może właśnie spotkałeś Boga, otworzyłeś się na Niego, zdecydowałeś się Mu zaufać. A w innych przestrzeniach Pan pomnoży to, tak żebyś miał rzeczywiście poczucie, że to wszystko, co się dzieje, co się wydarzyło, że to nie jest pozbawione sensu, pozbawione nadziei.
1: Czyli niech się wali.
3: Niech się wali. Niech się dzieje wola nieba.
1: No.
3: Niech się dzieje wola nieba.
1: Z nią się zawsze zgadzać trzeba.
3: Dokładnie tak. To mądrość wielkiego Aleksandra. Jest w tym coś, takiej mądrości życiowej, że zgodzić się na to, że Pan Bóg wie, co się dzieje w moim życiu. Pan Bóg widzi moje dramaty, Pan Bóg widzi moje sukcesy, Pan Bóg widzi moje porażki. I Bóg cieszy się tym, co mi się udaje, Bóg się smuci razem ze mną nad tym wszystkim, co mi się nie udaje. Ale On na to patrzy z zupełnie innej perspektywy i On jest w stanie nadać temu wartość nieprzemijającą.
1: No, co może dać człowiek w zamian za swą duszę?
3: Ważne pytanie. No właśnie. No to pytanie retoryczne przecież.
1: Znaczy, patrząc na to, dusza jest z innego wymiaru, jest nieśmiertelna. Duszy może sięgnąć tylko sam Bóg. Jeżeli ją położy na szali, to tam nic się nie da położyć na drugiej szali. No nic nie mam, no.
3: No to jest, ale to jest to pytanie, prawda, że my czasami zapominamy, że mamy duszę nieśmiertelną.
1: No bo to jest ciekawe. Jeżeli ja cokolwiek mam, to mam samego siebie i to tylko na jakiś czas.
3: A mogę mieć siebie na wieczność. I mieć więcej, mogę mieć także Pana Boga na wieczność. Bo my często patrzymy tylko, że ja mam siebie właśnie. Że mam to, co mam.
1: No właśnie, ale jak sobie wyobrażę tą szalę, o której mówi Jezus, co mogę dać w zamian? Jeśli mam tylko tą swoją duszę, to ja mam tylko jedną rzecz i mogę ją położyć na jedną szalę, a na drugą nic nie położę, bo po prostu nic więcej nie mam.
3: Ale to dopiero wtedy, kiedy sobie uświadomię, że ja mam duszę nieśmiertelną i że nic nie jest tak naprawdę cenniejsze niż ta moja dusza nieśmiertelna, że żadne dobra tego świata i moje wszystkie plany i ambicje i moje porażki, klęski i poczucie przegranej nie są ważniejsze niż moja dusza nieśmiertelna. I czasami warto właśnie to wszystko oddać Panu Bogu po to, żeby tą moją duszę zachować w Jego ręku, taką zaopiekowaną i przygotowaną do wieczności.
1: Czyli zaprzeć się samego siebie i to oddać Bogu swoją duszę.
3: Oddać tak naprawdę to swoje ja po to, żeby wybrać boskie ty. Mhm. Czyli rezygnuję ze swojego egoizmu, ze swojego samozbawienia, czy po prostu takiego samorealizacji, czy... Nie wiem, jak to określić. Takiego też, bo to też tym negatywnym, prawda, że takiego poczucia totalnej przegranej mojego własnego, a zgodzić się na to, żeby popatrzeć na moje życie oczami Pana Boga i zrozumieć, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I że z tego, co było dobre, coś było złe, co mi się udało, co mi się nie udało, co jest sukcesem i porażką, że to wszystko może służyć mojej świętości.
1: Amen.
3: Amen.
1: Jeżeli ktoś chce wesprzeć dzieło Radio Warszawa, choćby w tworzeniu tych audycji Księga, to bardzo to prosimy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. Życzymy dobrej niedzieli, a za uwagę dziś dziękuję.
3: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
0: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Świętych, o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bazylii Wielki powiedział: Maria jest jak kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to schronisko.

0: Ma teoria
1: i praktyka.
0: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Wybiła godzina 8. Z tej strony Julia Szymańska. Dzień dobry. Rozpoczynamy dobry dzień z dobrym radiem Emaus. Przed nami o 8.30, już niedługo, kartka z kalendarza, a o godzinie 10.00 transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry. A oprócz tego dużo dobrej, podnoszącej na duchu muzyki. Proponuję, żebyśmy spokojnie weszli w tę niedzielę razem z Teddy Swimsem i piosenką Bad Dreams.

Słuchacie dobrego Radia Emaus w niedzielę 30 sierpnia. Przysłowie na dziś to: w sierpniu mgły w górach, mroźne gody, kiedy mgły w dolinach, to wróżba pogody. Czego możemy się w takim razie spodziewać? O tym powiem nieco więcej o godzinie 9, ponieważ wtedy będzie prognoza pogody. 30 sierpnia to Dzień Taksówkarza, Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego, ale też Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych. Jeszcze do tego wrócimy. Warto też wspomnieć, że dzisiaj imieniny obchodzą Felix, Tekla, Małgorzata, Piotr, Jan, Miron, ale też Ingeborga czy Rebeka. Z tego miejsca, ze studia emisyjnego Radia Emaus na poznańskim Hartowie, życzę Wam wszystkiego najlepszego dzisiaj i przypominam o dzisiejszym koncercie życzeń, który startuje o 13:15. Jest to audycja poświęcona, jak sama nazwa wskazuje, Waszym życzeniom, ale też podziękowaniom, pozdrowieniom, no tak naprawdę wszystkim dobrym słowom. Jeśli chcecie je przekazać komuś bliskiemu, komuś ważnemu na antenie Radia Emaus, to wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze, które to SMS-y, maile i komentarze przeczytam dzisiaj od godziny 13:15 do 13:45. SMS-y wysyłajcie na numer 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Maile wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. A komentarze zostawiajcie pod postem na temat koncertu życzeń na naszej stronie na Facebooku. I tutaj tradycyjnie polecam udać się pod najświeższy post na ten temat, który widzę, że już na naszym fanpage'u na Facebooku wisi. No i przypominam, że możecie też od 13:15 zadzwonić pod numer 61-659-3795 i na żywo podczas trwania programu przekazać swoje podziękowania, życzenia lub pozdrowienia. Powtarzam, numer 61-659-3795. I podkreślam, że numer do zadzwonienia i powiedzenia swoich życzeń na żywo oraz numer do wysyłania wiadomości SMS to dwa oddzielne numery. Czekam na wszystkie Wasze SMS-y, maile i komentarze do godziny 13:15. A tymczasem

0: z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
2: Czasem ktoś mówi nam coś trudnego i odruchowo reagujemy. Nie przesadzaj, to się nie musi tak skończyć. Da się tego uniknąć. Piotr też tak robi. Nie mieści mu się w głowie, że droga Jezusa prowadzi przez cierpienie. Chciałby go poprawić i ułożyć wszystko po swojemu. Trudno weryfikować własne wyobrażenia o Bogu, ale Jezus chce, byśmy przyjęli Jego sposób patrzenia. Pomyśl, co w

0: moim życiu najbardziej kłóci się z Bożym sposobem myślenia.
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 30 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych. Według statystyk policyjnych średnio rocznie odnotowuje się około kilkunastu tysięcy zaginięć i częściej dotyczy to mężczyzn niż

zaginiona zostanie szybciej odnaleziona. Warto podzielić się tym oczywiście, jak zaginiony wygląda, a więc w co był ubrany, gdzie i kiedy go ostatnio widziano, czy jest chory, czy przyjmuje jakieś leki lub czy posiada znaki szczególne. Bardzo przydatne są również aktualne fotografie. Policja apeluje, że jeśli posiadacie informacje na temat kogoś zaginionego, warto zgłosić się do najbliższej jednostki policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Jeden z ostatnich letnich poranków z Radiem Emaus trwa. Zostańcie z nami, bo już za chwilę o 8.30 kartka z kalendarza. Segment poświęcony różnym wydarzeniom danego dnia na przestrzeni lat.

0: z Radiem Emaus. Kartka z kalendarza.
1: Przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się 30 sierpnia na przestrzeni lat. Dzisiejszą kartkę z kalendarza spędzimy w XX wieku i zaczniemy od 1961 roku, ponieważ to właśnie wtedy, 30 sierpnia, uchwalono konwencję ONZ o ograniczeniu bezpaństwowości. Z kolei 14 lat później tego dnia weszła w życie konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji. Sierpnia 1987 roku podczas odbywających się w Rzymie drugich mistrzostw świata w lekkoatletyce Bułgarka Stefka Kostadinowa ustanowiła rekord świata, który obowiązuje do dziś. Jest to rekord w skoku wzwyż, a jej wynik to 2,09 metra. Tego dnia, 30 sierpnia, Michael Schumacher, uznawany za jednego z najlepszych kierowców Formuły 1, wygrał swój pierwszy wyścig na Grand Prix w Belgii. Przenieśmy się do XXI wieku, ponieważ 30 sierpnia w 2014 roku rozpoczęły się, rozgrywane po raz pierwszy w Polsce, Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn. Była to ich 18. edycja. W meczu otwarcia na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska pokonała Serbię 3-0. A dzisiejszą kartkę z kalendarza zakończymy tym, że 30 sierpnia również w 2014 roku w Gdańsku otwarto Europejskie Centrum Solidarności.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dobry dzień! Trwa projekt o nazwie Serce od Serca, w ramach którego projektu wszyscy chętni mogą uszyć poduszki dla osób, które zmagają się z chorobą nowotworową. Jest to projekt, który trwa przez całe wakacje, a kończy się dzisiaj o godzinie 11. Kończy się on dokładnie w kawiarni i restauracji Umberto w poznańskiej Cytadeli, bo właśnie tam dzisiaj o godzinie 11 odbędą się ostatnie warsztaty. Jak już wspomniałam, celem tych warsztatów jest uszycie poduszek dla osób zmagających się z chorobą nowotworową, a dokładnie z rakiem piersi. I są to poduszki w kształcie serca. Jak mówią organizatorzy, taka poduszka, oprócz tego, że jest symbolem wsparcia, może zmniejszać napięcie barku, chronić przed przypadkowymi uderzeniami i pomagać w łagodzeniu obrzęku. Organizatorzy gwarantują też ze swojej strony wszystkie materiały, które są niezbędne do wykonania poduszek, a sami zapraszają, twierdząc, że potrzebują rąk do pracy oraz motywacji i dobrych chęci. Co ważne, każda osoba, która taką poduszkę uszyje, będzie mogła specjalny list przygotować też i w ramach tego listu napisać z głębi życzenia. Wszystkie poduszki trafią na oddział Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu i będą do pacjentów przekazywane przez lekarzy. Jeśli jesteście chętni uszyć taką poduszkę i wesprzeć osoby zmagające się z nowotworem piersi, to możecie zgłosić się na stronie facebookowej właśnie, żeby się zapisać na taki warsztat. Można zajrzeć na stronę facebookową Umberto Cafe i Ristorante. Start godzina 11:00.

The Monkees z piosenką I'm a Believer wprowadzają nas w dobry nastrój, który podejrzewam, że będzie dzisiaj o godzinie 10 w Gowarzewie. A dlaczego? Ponieważ miłośnik kwiata 126P, Daniel Iczakowski, ekipa Gowarzewiaków, Urząd Gminy w Kleszczewie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie organizują 6. zlot klasyków PRL-u w Gowarzewie właśnie, którego start to dzisiaj godzina 10. W ramach tego zlotu klasyków PRL-u odbędzie się rajd slalomem przez gminę Kleszczewo, a jego trasa będzie prowadzić przez Gowarzewo, Kleszczewo, Poklatki, Krerowo, Zimin, Poznańską Śródkę, Krzyżowniki, Nagradowice, Komorniki i w Gowarzewie meta tego rajdu slalomem przez gminę Kleszczewo będzie miała miejsce. Dodatkowo odbędzie się rajd o godzinie 16, start w Gowarzewie, a meta w Tulcach przy Kościele. Co ważne, honorowym autem 6. edycji zlotu klasyków PRL będzie Żuk. Wszystkie pojazdy tej marki, które zostały zgłoszone, będą wyeksponowane w oddzielnym sektorze. Będą też jechać na czele rajdu i wezmą udział w plebiscycie auto zlotu. Podczas tego szóstego zlotu klasyków będzie można nie tylko uczestniczyć w rekreacyjnym rajdzie slalomem przez gminę, ale będzie też rodzinna atmosfera i dodatkowe atrakcje przeznaczone zarówno dla dużych, jak i dla małych. Przypominam, start godzina 10 dzisiaj w Gowarzewie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
3: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Przysłowie na 30 sierpnia to w sierpniu mgły w górach, mroźne gody. Kiedy mgły w dolinach, to wróżba pogody. Chyba możemy się spodziewać w takim razie pogody, ponieważ w Poznaniu temperatura dzisiaj będzie maksymalnie wynosić 26 stopni Celsjusza i podobnie będzie na terenie całej Wielkopolski. Najcieplej w Rawiczu, tam 28 stopni, a nieco chłodniej w Złotowie, tam maksymalna temperatura, podobnie jak w Wągrowcu, wyniesie 25 stopni Celsjusza. Temperatura w Poznaniu obecnie wynosi 14 stopni Celsjusza, jest bardzo wilgotno, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1012 hektopaskali. Nieco później przejdę jeszcze do prognozy pogody. Tymczasem idziemy dalej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jeśli jesteście fanami rajdów rowerowych i chcecie skorzystać z ostatków letniej pogody w zorganizowany sposób, to macie ku temu okazję, ponieważ dzisiaj o godzinie 12.15 spod Galerii Poznania rusza dziecięcy rajd rowerowy organizowany w ramach inicjatywy Nasz Sportowy Fyrtel, który to fyrtel obejmuje mieszkańców wybranych rejonów czy dzielnic w Poznaniu. O czym dokładnie mowa? Taki dziecięcy rajd rowerowy to rajd, na który można wybrać się z dziećmi w każdym wieku. Jedynym wymogiem to jazda na rowerze dwukołowym. Tutaj odpadają biegówki. Ważne też, żeby młodzi uczestnicy mieli umiejętność dłuższej jazdy bez zatrzymywania się co 50 metrów. Żeby uczestniczyć w takim rajdzie dzisiaj o godzinie 12.15 należy na stronie sportowyfyrtel.pl wypełnić i przesłać dedykowany formularz. Warto też na takiej stronie sprawdzić, czy jesteście objęci tą inicjatywą, ponieważ Sportowy Fyrtel na przestrzeni miesięcy na różne rajdy, czy są to rajdy dziecięce, rodzinne czy przedłużone, zaprasza mieszkańców różnych fyrtlów poznańskich. Także na stronie poznańskiej sportowyfyrtel.pl możecie zweryfikować, czy możecie się zapisać na ten dziecięcy rajd o godzinie 12.15. Organizatorzy apelują, żeby zabrać ze sobą po pierwsze dobry humor, a po drugie zapasową dętkę oraz narzędzia niezbędne do jej wymiany, kask w przypadku osób niepełnoletnich, światło stałe przednie oraz tylne, chociaż to w przypadku udziału w rajdzie wieczornym oraz dokument tożsamości.

Rana. Na zegarach 9:22, już w przyszłą niedzielę o tej godzinie będziecie mogli posłuchać audycji siostry Ines, owieczka Magda i przyjaciele. Jednak zarówno siostra, jak i owieczka jeszcze przebywają na zasłużonych wakacjach. Jeszcze chwilę te wakacje potrwają, w końcu od wtorku dzieci i młodzież wracają do szkoły. Niektórzy wracają, niektórzy wybierają się do niej po raz pierwszy. Bardzo ważny moment. To od wtorku, a od poniedziałku przypominam, że czeka nas nowa jesienna ramówka w Radiu Emaus. Co dokładnie z tym się wiąże, powiemy nieco później, a ja już teraz zdradzę, że od poniedziałku dyżury prezenterskie będą trwały od godziny 6 do 19.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Już w przyszłym tygodniu w Radiu Emaus o godzinie 9:10 w niedzielę będziecie mogli posłuchać audycji Owieczka, Magda i Przyjaciele. Tutaj w roli głównej siostra Inesy, Owieczka Magda oraz nasi młodzi goście. Jest to audycja tworzona przez młodych i dla młodych. Na razie Owieczka udała się na zasłużone wakacje, podobnie jak dzieci i młodzież. W Poznaniu dzisiaj i jutro jest wiele okazji, które możecie spędzić razem ze swoimi dziećmi, bo o godzinie 11 w kinie pałacowym odbędzie się poranek dla dzieci razem z Płciem. Odbędzie się projekcja filmu Płcio kocha zwierzaki i tytułowemu Płciowi tutaj będą na ekranie towarzyszyć pies Funio i kot Mimi, a Płcio oprócz tego, że uda się na wakacje do dziadków na wieś, to będzie musiał pomóc swojemu pieskowi w momencie, w którym ten będzie czuł się gorzej i wymyślić, co tu zrobić, żeby poprawić mu humor oraz być może też z konieczności po raz pierwszy odwiedzić weterynarza. Jeśli jednak nie macie okazji, żeby dzisiaj o godzinie 11 w kinie pałacowym obejrzeć tę bajkę, to warto wiedzieć o tym, że jutro odbędzie się ostatni seans w ramach kina plenerowego na Winiarach. Film czy też bajka polecą o godzinie 20. No i będzie to właśnie film dla młodszych widzów. A jaki? To jeszcze nie wiadomo, ponieważ głosowanie na to, jaki film poleci na Winiarach, odbędzie się, czy wyruszy wkrótce na stronie facebookowej wydarzenia w zakładce Dyskusja. Wystarczy odszukać kino plenerowe na osiedlu Winiary i zaproponować to, co moglibyście obejrzeć właśnie jutro o godzinie 20. Jest to projekt realizowany przez Ferment Collective i Fundację Kultura Trakcja.

Miasto z Radiem Emaus. Wyjrzyjmy na chwilę poza granice Poznania i przenieśmy się do Środy Wielkopolskiej, ponieważ Średzka Kolej Powiatowa dzisiaj przez cały dzień do godziny 10, od godziny 10.30 organizuje przejażdżki Średzką Koleją Wąskotorową. Jest to wydarzenie dla rodzin z dziećmi, dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Trasa taką Średzką Koleją Wąskotorową wynosi 14 kilometrów i biegnie na odcinku między Środą Wielkopolską a Zanimyślem. Jest to niepowtarzalna okazja do tego, żeby w tych umykających już letnim klimacie umykającym pooglądać się, popodziwiać wielkopolską przyrodę i poczuć klimat dawnych podróży koleją. W związku z tym będzie można dzisiaj w Środzie Wielkopolskiej nie tylko przejechać się historyczną kolejką wąskotorową, ale też popodziwiać piękne widoki, skontaktować się z naturą, no i zrobić dużo pięknych zdjęć.

0: Szlagierek. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
8: Na zegarach 9:57 słuchacie dobrego Radia Emaus. Już za niecałe 3 minuty transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry. W tle już w emausowym eterze tezę z utworem Bless the Lord, który wprowadza nas w refleksyjny nastrój w przygotowaniu do Eucharystii.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Słowo Boże dotyka nas dzisiaj, może nawet w sposób trudny i bolesny, bo Chrystus mówi o konieczności podjęcia krzyża, złożenia ofiary. Uczestniczymy w Najświętszej Ofierze, która jest tym centrum Bożego miłosierdzia, które objawiło się na krzyżu, w ofierze krzyżowej Chrystusa. Abyśmy w tej Eucharystii mogli godnie uczestniczyć, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Świata od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujrzałeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał, ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, zarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Oto Słowo Boże.

0: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i zaczął robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Moi drodzy, dobiega końca czas wakacyjny, ale jeszcze, chyba także widać to dzisiaj w katedrze, jeszcze gdzieś tam jeździmy, gdzieś tam się udajemy, odpoczywamy. Nastrój jeszcze taki, takiego letniego wyluzowania trwa w naszych sercach chyba i słusznie, bo człowiek tego potrzebuje. Ale jak gdyby w kontraście do tego słyszymy dzisiaj Słowo Boże pełne takiej surowości, wręcz powiedzielibyśmy, które z pewnością nie koi na pierwszy rzut oka, ale troszeczkę drażni nasze serca. Najpierw prorok Jeremiasz uskarża się: stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Tak słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. Wielkim ciężarem dla proroka Jeremiasza musiało być głoszenie słowa, głoszenie, spełnianie misji proroka. Może nie tyle samo głoszenie, co raczej świadomość po pierwsze tego, że ci, do których to słowo jest skierowane, mają serca twarde i to słowo nie przynosi spodziewanych efektów. To jest bolesne dla proroka. Bolesną jest także agresja, z jaką się spotyka ze strony swoich pobratymców, kiedy głosi im to upomnienie Boga w kontekście doświadczeń historycznych Izraela. Ale jednocześnie doświadcza jeszcze innego bólu, mianowicie kiedy podejmuje próbę wycofania się z misji prorockiej, w jego wnętrzu, w jego sercu gorzeje ogień, który go pali, który go parzy. To po prostu wyrzuty sumienia, to świadomość, że tym razem sprzeniewierzył się Panu Bogu. I tego bólu prorok nie potrafi sam ukoić. I dlatego, jak wiemy z historii całego jego życia, podejmuje to dzieło prorockie i kontynuuje je i wieńczy całe swoje życie wiernością wobec Pana Boga. W Ewangelii Jezus zapowiada swoją mękę, upominającego Piotra, któremu niewątpliwie nie można w tej chwili odmówić dobrej woli, życzliwości wobec Jezusa. Sam tego Piotra gani w sposób dosyć surowy. Tym bardziej jest to zaskakujące, że w ewangelicznym opisie ta scena następuje krótko po tym, jak Piotr słyszy słowa, które słyszeliśmy my w liturgii tydzień temu. Błogosławiony jesteś, Szymonie, Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. A dzisiaj ten sam Piotr od tego samego Jezusa słyszy: zejdź mi z oczu, szatanie, bo jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. I dalej, jak gdyby w komentarzu do tego słowa skierowanego do Piotra, Jezus mówi: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Wielka jest cena, której oczekuje od swoich wyznawców Jezus. Zaparcie się siebie, krzyż, odrzucenie świata. Można by powiedzieć z innego miejsca, cytując słowa Ewangelii: trudna jest ta mowa. I dalszy ciąg możemy znaleźć niejako w drugim czytaniu u świętego Pawła, który wzywa nas, abyśmy dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Trud przepowiadania, szyderstwa, ofiara, krzyż, zaparcie się siebie, odrzucenie w pewnym sensie świata, doświadczenie pogardy ze strony świata. To jest coś, co może budzić w nas. Znowuż, kiedy nie wejdziemy w głębiej w sam przekaz ewangeliczny, może budzić w nas pewien wewnętrzny opór, pewien wewnętrzny sprzeciw. A jednak trzeba nam, co jest oczywiste, wejść i próbować odkryć przesłanie dzisiejszego słowa skierowane do nas, które to przesłanie pozwala nam odkryć coś, co moglibyśmy nazwać mądrością krzyża. Jezus mówi do Piotra: nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Myślenie, przejaw mądrości. Święty Paweł także o tym odkrywaniu w myślach tego Bożego przekazu mówi. Co to znaczy odkryć mądrość krzyża? Jezus mówi dzisiaj, że musi iść do Jerozolimy. Musi. Przecież nikt Jezusa do tego pójścia do Jerozolimy nie zmusza. Nikt nie wywiera na niego nacisku. A wie, że pójście do Jerozolimy oznacza właśnie wyrogi krzyż. Ale musi tam iść, ponieważ czuje ten wewnętrzny imperatyw, ten wewnętrzny nakaz. Bo krzyż dla nas, ludzi, znowuż tylko patrząc na niego zewnętrznie, może oznaczać cierpienie, pohańbienie, odrzucenie. I tak był odbierany krzyż zawsze, zwłaszcza w czasach Jezusa. Ale kiedy spojrzymy na krzyż od strony Boga, mądrości Bożej, po Bożemu, jak mówi Ewangelia dzisiaj, to wtedy krzyż jest znakiem największej z możliwych miłości Boga do człowieka. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. A więc Jezus wzywa nas do patrzenia na nasze życie w świetle krzyża, w takim właśnie, w jakim On go przeżył, jakim On go przyjął. Cóż to znaczy? Krzyż Chrystusa był przyjęty w imię miłości, w imię ofiary, ofiarnej miłości. Jeżeli zabraknie nam tego myślenia według Bożej mądrości o krzyżu, to wtedy, czyli o ofierze w imię miłości, to wtedy nasze życie nabiera zupełnie innego kształtu. Jeżeli w naszym życiu jest bogactwo, sukces, zdrowie i wszystko inne, to w tym momencie bez ducha ofiary pełnej miłości, to taka sytuacja, takie doświadczenia mogą człowieka wpędzić w egoizm, w zamknięcie się w siebie, w pychę. To wszystko ja zrobiłem, to wszystko są moje osiągnięcia. I w tym momencie pojawia się coś, co jest zupełną egzystencjalną, duchową pustką. Ustawicznie niezaspokojone oczekiwania, potrzeby i poszukiwania właściwie stają się drogą ku bezsensowi. Dzisiaj plaga, epidemia duchowych kryzysów, depresji czy innych, to jest jeden z elementów takiego właśnie patrzenia na życie w duchu tylko tych doznaniowych wymiarów. Ale jeżeli posiadamy, czy dysponujemy w naszym sercu, naszych myślach, tą zdolnością myślenia w kategoriach krzyża Chrystusowego, to każde doświadczenie, i to ten sukces, i to powodzenie,

miłości każe nam się podzielić, aby je wewnętrznie w nas pomnożyć. Jeżeli dotyka nas doświadczenie bólu, samotności, odrzucenia, smutku, to może być czysta duchowa ofiara złożona Panu Bogu. Bez ducha krzyża takie doświadczenia będą dramatem. W duchu krzyża takie doświadczenia przeżyjemy w sposób godny i w sposób pełen dobra. Mądrość krzyża, do której dzisiaj wzywa nas Jezus, to nie jest działanie cierpiętnicze. Mądrość krzyża to jest przyjęcie życia takim, jakie ono jest. W duchu miłości, ofiary, jedności z Bogiem, a wtedy sukces będzie przeżyty z wdzięcznością, a porażka w duchu ofiary i pokory. Niech w naszych sercach tej mądrości, Bożej mądrości krzyża, nie zabraknie.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, i po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z pokorą i ufnością przyzywajmy Tego, który przed Ojcem jest naszym wspomożycielem i obrońcą.
1: Módlmy się za Ojca Świętego i wszystkich pasterzy Kościoła, aby mogli się cieszyć wzrostem wiary i miłości we wspólnocie ludu Bożego. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rządzących państwami, aby kierując się prawdą, zależało im na świętości i jedności wszystkich ludzi. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za uczniów i nauczycieli, aby w rozpoczynającym się roku szkolnym doszli do poznania prawdy. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za powołanych oraz dzieła wspierające powołania, aby nigdy nie brakowało dobrych pasterzy, którzy będą kierować owce na pastwiska. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za dobroczyńców naszej katedry, aby żyjącym Bóg błogosławił, a zmarłym dał wieczną radość w niebie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas tu obecnych przy ołtarzu Pana, byśmy nieustannie trwali w nadziei zmartwychwstania. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Ojcze, wysłuchaj naszych próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Uczcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy, przez Chrystusa.

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa.

0: Ogłoszenia duszpasterskie na 22. niedzielę zwykłą. Po wakacyjnej przerwie msze święte w kościele świętej Małgorzaty w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godzinie 8.30 i 18.00 oraz w sobotę o godzinie 8.30. We wtorek 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Chrześcijańskich rodziców prosimy, uczyńcie wszystko, aby dzieci i młodzież uczestniczyła w katechezie szkolnej, aby nie tylko poznali Jezusa Chrystusa, ale z Nim ułożyli swoje życie. Po wakacyjnej przerwie msze święte w kościele świętej Małgorzaty w dni powszednie o godzinie 8.30 i 18.00. W środę nowenna do Matki Bożej w kościele świętej Małgorzaty o godzinie 8.30. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek odwiedziny chorych z sakramentami świętymi na Śródce o godzinie 16.30 oraz w piątek na Chlebowej i Zawadach o godzinie 9.30. Spowiedź święta dla dzieci w czwartek od godziny 17.00 oraz w piątek dla pozostałych dzieci i młodzieży o godzinie 17.00 w kościele świętej Małgorzaty. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 17.00 w kościele świętej Małgorzaty. W piątek o godzinie 19.00 w salce parafialnej odbędzie się pierwsze po wakacjach spotkanie dla młodzieży. W sobotę o godzinie 8.30 w kościele świętej Małgorzaty odprawione zostanie nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci niepokalanego serca Maryi. W przyszłą niedzielę o godzinie 11.00 dzieciom klas pierwszej szkoły podstawowej poświęcimy tornistry i przybory szkolne. W przyszłą niedzielę o godzinie 7.00 z katedry wyruszy piesza pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach. Msza święta odpustowa w Tulcach o godzinie 12.00. W krypcie kościoła rozprowadzany jest przewodnik katolicki. Ogłoszenia podpisał ksiądz Ireneusz Szwarc, proboszcz. Mszę świętą i homilię wygłosił ksiądz kanonik Adam Sikora, przy organach pan Jacek Pupka.
1: Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Idźmy w

0: Radio Emaus. W środku dnia. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Temperatura w Poznaniu wynosi 18 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, wilgotność na wysokim poziomie, wieje łagodny południowo-zachodni wiatr. Synoptycy zapowiadają, że w pierwszej połowie tygodnia temperatura będzie się często i mocno zmieniać. Termometry pokażą do 28 stopni jeszcze w poniedziałek, a na południowym wschodzie nawet do 32 stopni. Jednak we wtorek i środę czeka nas ochłodzenie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Niedziela 30 sierpnia trwa przedpołudnie z dobrym radiem Emaus. Za nami transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry. Wczoraj odbył się doroczny archidiecezjalny dzień katechetyczny przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, który to rok szkolny coraz bliżej. Dzień ten odbył się w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu. Jak mówił podczas tego dnia arcybiskup Zbigniew Zieliński do katechetów, modlimy się dziś, by wasza posługa, pełniona w zmieniających się i nie zawsze przychylnych okolicznościach, była realizacją tego samego zadania, przekazywania skarbu wiary następnym pokoleniom i formowania ich poprzez dzielenie się osobistym doświadczeniem. Mszę świętą poprzedził wykład księdza doktora Marcina Wojtasika, dyrektora Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Łódzkiej i referat dr Joanny Staniś-Rzepki. Co więcej, dzień wcześniej, dokładnie 28 sierpnia, arcybiskup Zbigniew Zieliński wydał dekrety 6 nowym proboszczom, a są to ksiądz Waldemar Bączkowski, ksiądz Maciej Borysiak, ksiądz Paweł Nowak, ksiądz Marcin Przybylski, ksiądz Tomasz Rogoziński i ksiądz Jarosław Trojan.

Już za dwa dni, 1 września, rozpoczynamy rok szkolny, a 3 października w Luboniu w Sanktuarium Błogosławionego Księdza Stanisława Strajcha odbędzie się archidiecezjalne spotkanie młodych. Odbędzie się ono dokładnie 3 października. W ramach tego archidiecezjalnego spotkania młodych na uczestników czeka dużo atrakcji niemalże od rana do wieczora. Mówię niemalże, ponieważ start to godzina 11, a więc jest szansa, żeby tego dnia się dobrze wyspać. To spotkanie młodych rozpoczyna się oczywiście od rejestracji, wydanie pakietów uczestnika i od gry miejskiej, która właśnie po godzinie 11 startuje przy kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. O godzinie 15 odbywa się koronka do Bożego Miłosierdzia, a pół godziny później msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego. I msza ta odbędzie się w sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha przy parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko. O godzinie 17 w szkole podstawowej nr 5 w Luboniu będzie okazja zjeść ciepły posiłek, a godzinę później poznać krótką historię Lubonia w obrazach. O 18.15 odbędzie się konferencja, o 19.00 koncert, a w 19:30 wieczorem adoracja Najświętszego Sakramentu. Zakończenie to godzina 21.00. Sami słyszycie, że program jest wypełniony po brzegi. Jeśli jesteście zainteresowani, zgłoście się, zapisujcie się. Archidiecezjalne spotkanie młodych w Luboniu 3 października będzie miało miejsce.

0: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
1: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia.

Radio Emaus, po prostu dobre radio. Właśnie go słuchacie i tak mogliście o nim przed chwilą usłyszeć ustami naszej radiowej redakcji, ponieważ od poniedziałku, od jutra rusza w Radiu Emaus nowa jesienna ramówka i w związku z tym między innymi dyżury prezenterskie będą trwały od godziny 6 do godziny 19. Przypominam z kolei, że jeszcze dzisiaj w ramach starej ramówki czeka nas o 13.15 koncert życzeń. Koncert, który oczywiście jesienią będziemy kontynuować. Jest to audycja poświęcona życzeniom, podziękowaniom, pozdrowieniom. Jeśli chcecie je przekazać komuś bliskiemu, komuś ważnemu, to wysyłajcie nam SMS-y, wysyłajcie wiadomości mailowe i zostawiajcie komentarze. SMS-y wysyłajcie na numer 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Maile wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. A komentarze zostawiajcie pod postem na temat koncertu życzeń na naszej stronie na Facebooku. Wystarczy, że wpiszecie oczywiście Radio Emaus i napiszecie komentarz pod najświeższym postem na ten temat, który widzę, że już od wczoraj wisi na naszej stronie na Facebooku. Przypominam też, że możecie od 13.15 zadzwonić i na żywo podczas trwania programu przekazać wasze dobre słowo. W tym celu dzwońcie pod numer 616593795. Powtarzam, 616593795. Już teraz z wielką niecierpliwością i dużą ciekawością czekam na wasze SMS-y, maile i komentarze i przypominam, że na wszystkie wiadomości, czy to pisemne, czy to telefoniczne na żywo, mamy czas od 13.15 do 13.45.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Szanowni słuchacze, wprowadziłam was w błąd, ponieważ w związku z pojawieniem się nowej jesiennej ramówki koncert życzeń od poniedziałku znika z Emausowego rozkładu jazdy. W związku z tym dzisiaj jest ostatnia okazja, żeby przekazać swoje życzenia, podziękowania czy pozdrowienia. Na zegarach 11:40 zostańcie z nami, bo już za 5 minut muzyczna podróż w czasie, segment poświęcony rynkowi muzycznemu.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Co wydarzyło się 30 sierpnia na rynku muzycznym? Dzisiejsza muzyczna podróż w czasie jest poświęcona urodzinom czy ważnym rocznicom. Zacznijmy od tego, że 30 sierpnia w 1935 roku urodził się John Phillips, amerykański wokalista i kompozytor i również twórca zespołu The Mamas and The Papas, który to John Phillips niestety zmarł 25 lat temu. 4 lata później, również 30 sierpnia w Heswell w Anglii urodził się John Peel, a właściwie John Robert Parker Ravenscroft, który był dziennikarzem muzycznym i popularnym prezenterem radia BBC. Co więcej, był pierwszym DJ-em, który zaczął prezentować tamże muzykę z gatunku progresywnego i psychodelicznego rocka, a do tego promował mało znane zespoły podczas słynnych już sesji nagraniowych. Przenieśmy się do Polski, ponieważ dzisiaj swoje 73. urodziny obchodzi Rudy Schubert, satyryk i piosenkarz, członek zespołu Wały Jagiellońskie i kabaretu Tej. Wylansował wiele klasyków polskiej muzyki, na przykład takie piosenki jak Monika, dziewczyna ratownika, córka rybaka, Wars wita, czy tylko mi ciebie brak. Co więcej, wielokrotnie pojawiał się w telewizyjnych programach rozrywkowych i w serialach. A dzisiejszą muzyczną podróż w czasie zakończymy również w Polsce i zakończymy tym, że swoje 55. urodziny obchodzi Katarzyna Nosowska, oczywiście autorka tekstów i wokalistka zespołu Hej przede wszystkim. To właśnie z działalności w Hej Katarzyna Nosowska jest najbardziej znana, jednakże ma też w swoim dorobku płyty solowe, a oprócz działalności muzycznej napisała kilka książek i prowadzi ze swoim synem podcast Blisko Znaczni. Zanim jednak dołączyła do Hej, rozpoczynała karierę od udziału w formacjach Włochaty czy Szklane Pomarańcze. Poza tym współpracowała z wieloma znanymi polskimi wykonawcami czy zespołami, na przykład z Jugotonem, Świetlikami czy WW. I dzisiaj z dedykacją dla Katarzyny Nosowskiej i z okazji jej urodziny posłuchamy sobie jednego z najnowszych utworów od Katarzyny, które nagrała razem z Błażejem Królem, utworu pod tytułem Można.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania powierza.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
10: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
6: Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Temperatura w Poznaniu wynosi 24 stopnie Celsjusza, ciśnienie jest umiarkowane, wieje łagodny południowo-zachodni wiatr. Maksymalna temperatura w Poznaniu, jak i na terenie całej Wielkopolski wyniesie dzisiaj około 26 stopni. Słońce wzejdzie o godzinie 19.28, co znaczy, że dzisiejszy dzień trwa dokładnie 13 godzin i 44 minuty. Synoptycy zapowiadają, że w przeciągu nadchodzących dni ta temperatura utrzyma się, jednak już we wtorek i w środę czeka nas ochłodzenie, gdzie najmocniej będzie można je odczuć nad morzem. Tam temperatura będzie sięgała zaledwie 19 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
2: Czasem ktoś mówi nam coś trudnego i odruchowo reagujemy. Nie przesadzaj, to się nie musi tak skończyć. Da się tego uniknąć. Piotr też tak robi. Nie mieści mu się w głowie, że droga Jezusa prowadzi przez cierpienie. Chciałby go poprawić i ułożyć wszystko po swojemu. Trudno weryfikować własne wyobrażenia o Bogu, ale Jezus chce, byśmy przyjęli Jego sposób patrzenia. Pomyśl, co w moim życiu najbardziej kłóci się z Bożym sposobem myślenia?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Od jutra, 31 sierpnia, w transporcie publicznym na liniach miejskich Zarządu Transportu Miejskiego wróci zasadniczy rozkład jazdy. To oznacza m.in. częstsze kursy na liniach tramwajowych w godzinach komunikacyjnego szczytu co 10 minut, a od 1 września, od wtorku, powrócą tzw. kursy szkolne. Co ważne, na liniach podmiejskich zasadniczy rozkład jazdy wraca również od wtorku, czyli oczywiście od 1 września. No i właśnie od wtedy, wraz z wprowadzeniem zasadniczego rozkładu jazdy w komunikacji podmiejskiej, zostaną uruchomione dwie nowe linie, 806 i 890. Jednocześnie zlikwidowana będzie linia numer 826. Zmiany są związane z reorganizacją linii na terenie gminy Tarnowo-Podgórne. Zmienionymi trasami będą też kursować autobusy na liniach numer 802, 811, 813 i 821 i zostanie jeszcze przywrócona linia numer 825. Co więcej, będą wprowadzone korekty rozkładów jazdy. Linia numer 806 połączy Tarnowo-Podgórne z Ogrodami, a autobusy będą kursowały w dni robocze. Skomunikowana będzie miejscowość Więckowice w gminie Dopiewo i tym samym zyskają pasażerowie mieszkający przy dużym fragmencie drogi wojewódzkiej numer 307 oraz działek na Ławicy, które są zlokalizowane przy ulicy Bukowskiej. Jeśli zaś chodzi o autobusy numer 890, pojadą one na trasie z Kokoszczyna do Sierosławia.

0: Dodatku dnia.
1: 30 sierpnia to niedziela handlowa, w związku z czym Zarząd Transportu Miejskiego zachęca do tego, żebyście korzystali z komunikacji miejskiej, i z tego właśnie powodu, że dzisiaj handlowa niedziela, to transport zbiorowy będzie wzmocniony. Autobusy na linii numer 180 będą kursować zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy i będą dojeżdżać do centrum handlowego przy ulicy Sycowskiej. Natomiast przystanki przy centrum handlowym na Marcelinie będą obsługiwać autobusy linii numer 177. Na liniach podmiejskich komunikacja odbywać się będzie według świątecznego rozkładu jazdy, ale autobusami linii numer 611, 703 i 707 będzie można dojechać do przystanku Sycowska Centrum Handlowe. Natomiast autobusami linii numer 811, 812 i 813 do przystanku Swadzim-Oszą.

Lato kończy się. Co prawda do początku astronomicznej jesieni jeszcze trochę nam zostało, ale trudno nie zgodzić się z tym, że lato się kończy, no bo kończą się wakacje. Pojutrze rozpoczyna się rok szkolny, a przeróżne wakacyjne inicjatywy, które towarzyszyły nam przez lato, dobiegają również końca. I jedną z takich inicjatyw jest Lato na Madalinie. Tam dzisiaj od godziny 11:30 do godziny 17:00 czeka uczestników dużo dobrego i mam tutaj na myśli uczestników zarówno małych, jak i dużych, ponieważ na Madalinie zdążył wystąpić już teatr Mozaika, a właśnie też trwa minibal na koniec lata. O godzinie 15:00 wystąpi teatr Kurtynka, a godzinę później będzie można zagrać w bingo Madalingo. Przypominam, że Lato na Madalinie, które odbywa się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, jest zorganizowane ze środków budżetowych miasta Poznania. No i Lato na Madalinie to nie jedyna inicjatywa, jeśli można tak powiedzieć, która się w tym sezonie zamyka na ten moment, ponieważ właśnie dzisiaj do godziny 18:00 jest ostatnia okazja na odwiedzenie palmiarni, ponieważ od 1 września w palmiarni właśnie rozpoczyna się długi remont. Prace w części obiektu potrwają do końca 2028 roku, a w całej palmiarni zakończą się w roku 2030. A więc przez długi, długi czas palmiarnia nie wróci do takiego kształtu, jaką znamy ją dotychczas. Do godziny 18:00 mamy okazję nacieszyć się tą palmiarnią, jaką znamy.

Na zegarach 12.58 wysłuchacie dobrego Radia Emaus. Możecie nas słuchać w Poznaniu na 89,8 czy w Lesznie na 90,2. W związku z nadchodzącym 1 września w naszym radiu szykuje się jesienna ramówka, a w niej dużo nowości.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: Temperatura w Poznaniu wynosi 24 stopnie Celsjusza. Jest wysoka wilgotność na poziomie 62%, co sprawia, że odczuwalna temperatura może być nieco wyższa. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, 1012 hektopaskali, wieje umiarkowany południowo-zachodni wiatr, dokładnie z prędkością 19 km na godzinę. Taka aura utrzyma się jeszcze dzisiaj i jutro, od wtorku i środy w całej Polsce synoptycy zapowiadają ochłodzenie i zwiększenie prawdopodobieństwa opadów deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Autopromocja.
2: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
3: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
4: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
5: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze Wasze ulubione audycje.
2: Tej jesieni przyłącz się do nas.
3: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
2: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Niestety dla wielu dzieci, dla wielu młodych ludzi powrót do szkoły to powrót do środowiska, w którym nie czują się bezpiecznie. Według raportu Rówieśnicy 2026 wykonanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, aż 87% dzieci w wieku od 10 do 17 lat doświadcza przemocy rówieśniczej. I właśnie o tym raporcie ze szczegółami porozmawialiśmy 28 sierpnia w piątek z doktorem Szymonem Wójcikiem z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę właśnie. I jeśli nie mieliście okazji tej bardzo potrzebnej i bardzo wartościowej rozmowy wysłuchać na żywo, to możecie wejść na stronę radioemaus.pl do zakładki aktualności i tam pełną rozmowę macie okazję odsłuchać. Przypominam, dr Szymon Wójcik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Mnich benedyktyński, świetnie wykształcony historyk, a w końcu duszpasterz i obrońca miasta. Tak, błogosławiony Alfred Ildefons Schuster to postać niezwykła. Początkowo chciał poświęcić się jedynie modlitwie i nauce. Pasjonował się archeologią, sztuką sakralną, historią monastyczną i liturgiczną. Miał dwa doktoraty z filozofii i teologii. Jednak latem 1929 roku zostaje mianowany arcybiskupem Mediolanu i jeszcze do tego kardynałem. To niestety jest trudny czas dla Italii. Z jednej strony nad Włochami zbierają się czarne chmury faszyzmu, z drugiej Duce podpisuje konkordat i roztacza wizję wielkiej narodowej wspólnoty. Nawet kardynał Schuster ulega jej czarowi i dopiero przepisy antyżydowskie z roku 1938 działają na niego niczym kubeł zimnej wody. Wybuch II wojny światowej i spadające na Mediolan alianckie bomby budzą w tym naukowcu i hierarsze duszpasterza, i to takiego, który na zniszczonych ulicach swego miasta przypomina o pilnej potrzebie stawiania człowieka i jego godności w centrum naszej uwagi. Staje się przez to solą w oku Duce, tym bardziej, że w jednym z największych włoskich miast zaczyna budować zupełnie nową wspólnotę. Nie jest ona już skupiona na marzeniach o wielkiej Italii, którymi Benito Mussolini zwodził przez lata Włochów. Ta tworzona przez dzisiejszego patrona, arcybiskupa Mediolanu, błogosławionego Alfreda Ildefonsa Schustera, ta wspólnota ma ludziom na nowo pomóc spotkać się z Bogiem. I temu zadaniu jest wierny aż do swojej śmierci. Nie mam nic innego do ofiarowania poza zaproszeniem was do świętości, mówi tuż przed swoją śmiercią 30 sierpnia roku 1954.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.
3: Na zegarach godzina 13:12, a to znaczy, że już za chwilę ruszamy z koncertem życzeń w Radiu Emaus. Koncertem wyjątkowym, ponieważ jest to ostatni koncert w Radiu Emaus, koncert życzeń. Od poniedziałku jesienna ramówka.

Rozpoczynamy koncert życzeń w Radiu Emaus, audycję poświęconą, jak sama nazwa wskazuje, waszym życzeniom, podziękowaniom czy pozdrowieniom. Jeśli chcecie je przekazać na antenie Radia Emaus od teraz do godziny 13:45, wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. Wszystkie te wiadomości przeczytam na antenie Radia Emaus. SMS-y wysyłajcie pod numer 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Maile wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. A komentarze zostawiajcie pod postem na temat koncertu życzeń na naszej stronie na Facebooku. Przypominam też, że możecie telefonicznie podczas trwania programu od teraz do 13:45 przekazać to, co macie do przekazania. W tym celu dzwońcie pod numer 616593795. Oczywiście, jeśli zadzwonicie pod ten numer, będziecie mieli okazję przekazać wasze życzenia, podziękowania czy pozdrowienia w Emausowym eterze we własnej osobie. Czekam na wasze kolejne wiadomości i komentarze, a tymczasem rozpoczniemy od życzeń, które przesłała nam pani Magda. I pani Magda pisze dokładnie tak. Kochane siostry Alicjo i Krystynko, dziękuję Bogu za dar waszego życia. Każdego dnia modlę się o to, aby wasze serca zawsze były pełne pokoju. Niech dobry Bóg prowadzi was swoimi ścieżkami. Z miłością i stałą modlitwą, wasza siostra Madzia.

trwa koncert życzeń w Radiu Emaus. Ostatnia okazja do tego, żeby przekazać swoje życzenia, podziękowania i pozdrowienia, ponieważ w jesiennej jarmówce naszego radia koncertu życzeń już nie uświadczymy. 601 077 033. Pod ten numer wysyłajcie wiadomości takie jak pani Magda, jeśli chcecie, żebym przeczytała je na antenie Radia Emaus do godziny 13.45. Wiadomość wysłała nam również pani Aneta, która zawiera dwa życzenia. Pierwsze dla Maksa, życzenia zdrowia, miłości i wszelkich błogosławieństw z okazji urodzin. Są to życzenia od Anety i od Rafała, a od Anety jeszcze życzenia miłości, szczęścia i radości we wspólnym odkrywaniu codzienności na nowej drodze życia dla Zosi i Szymona.

Otrzymaliśmy życzenia od pana Andrzeja i pani Krystyny. Pan Andrzej przesyła życzenia dla sąsiadów, przyjaciół z Podlesia, jedynych i niepowtarzalnych, a pani Krystyna przesyła życzenia wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla mamy Anny z Kamiennej Góry, najlepszej mamy na świecie.

Zerkam na nasz fanpage na Facebooku i widzę, że komentarz zostawił pan Mariusz, który przesyła serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i całej redakcji Radia Emaus z redaktorem naczelnym księdzem Mariuszem Sokołowskim na czele. Szczególne pozdrowienia pan Mariusz przesyła dla słuchaczy wakacyjnego rozkładu jazdy i nocnej linii i dla prowadzącego Krzysztofa Fąki, którego macie okazję nieraz usłyszeć w weekendy w Radiu Emaus. Poza tym pan Mariusz przesyła życzenia wszystkim pięknej ostatniej niedzieli, wakacji. Bardzo dziękuję panie Mariuszu w imieniu swoim i całej redakcji i przypominam, że jeśli chcecie wysłać SMS, żeby przeczytać podobne życzenia na antenie Radia Emaus, dzwońcie pod numer 601 077 033. Jeśli zaś chcecie na żywo do godziny 13.45 przekazać w naszym eterze życzenia, pozdrowienia lub podziękowania, to dzwońcie pod numer 61-659-3795. Powtarzam, 61-659-3795.

otrzymaliśmy wiadomość od pani Alicji, która pisze tak. Życzenia dobrej drogi dla wszystkich pielgrzymów przemierzających szlak świętego Jakuba i nie tylko. Dla tych, którzy wędrując poszukują siebie, odpowiedzi na najważniejsze pytania oraz otuchy. I pani Alicja zakończa swoją wiadomość pozdrowieniem charakterystycznym dla pielgrzymów przemierzających szlak świętego Jakuba, a więc słowami Buen Camino Peregrinos.

Dostaliśmy życzenia dla Moni. A dlaczego? Bo Monia świętuje swoje urodziny. I Tosia, Jagna, Marcelina oraz Maciek życzą Moni jednorożców, serduszek, drzewek spokoju, zdrowego kota i cudów, a do tego dedykują następującą piosenkę.

Koncert Życzeń w Radiu Emons powoli dobiega końca. W jesiennej ramówce Radia Emons już niestety się nie pojawi. Odnosi się do tego trochę pan Zbigniew, który pisze: jesień idzie, nie ma na to rady, i przekazuje błogosławieństwo dla rodziny Komarów. Co więcej, pan Bartek przysyła najserdeczniejsze życzenia dla żony Kasi od ukochanego męża i słowa: dziękuję, że jesteś.

0: Na zegarach 13:56, a to znaczy, że czas najwyższy mi się niestety z wami żegnać. Tradycyjnie zachęcam was do tego, żebyście spędzili popołudnie i wieczór z Radiem Emaus, tym bardziej, że około godziny 14:10 jest powtórka audycji Spojrzenie Ojca, zaś o godzinie 15 tradycyjnie koronka do Bożego Miłosierdzia. Przypominam też, że od poniedziałku rusza nowa jesienna ramówka Radia Emaus, w której będzie jeszcze więcej dobrego w naszym dobrym radiu. Między innymi dyżury prezenterskie będą nieco dłuższe, od 6 do 19. Ja tymczasem kłaniam się, życzę udanego popołudnia, udanego wieczoru, a na sam koniec...
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Bazylii Wielki powiedział: Maria jest jak kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to schronisko.
1: Radio Emaus. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Ma teoria
1: i praktyka.
0: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka.
1: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: Do czego potrzebna nam jest historia? Czy warto żyć historią? Czy warto z historii wyciągać wnioski? O tym spróbujemy dzisiaj porozmawiać, bo dobrze obie wiemy, że ksiądz prymas Stefan Wyszyński dobrze znał historię Polski. Wiedział też, co musi się wydarzyć, żeby nasz naród odrodził się duchowo. Wiemy też, jakie kroki podjął, żeby doprowadzić do takiego duchowego odrodzenia społeczeństwa polskiego. Ale czy to, co działo się 50, 40, 60, 70 lat temu, czy to ma jakikolwiek wpływ na to, jacy my dzisiaj jesteśmy? Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego jest razem z nami ponownie. Dzień dobry, szczęść Boże, Pani Aniu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Myślę, że dużo trudnych pytań zadałam na początku, prawda? Tak górnolotnie idziemy.
3: Czy historia jest nam potrzebna? To świadczy o tym nasze ludzkie życie. Czy jest nam potrzebne dzieciństwo? Czy są nam potrzebne te lata wzrastania? Czy człowiek to jest taki od razu gotowy, nowy, kiedy ma lat 50, 80? Na to wszystko składa się całe nasze życie. Podobnie jest w życiu narodu. Ksiądz prymas Wyszyński mówił, że naród nie jest kategorią ilościową, zbioru jakichś tam anonimowych łebków iluś milionów. Naród jest rzeczywistością podmiotową. Naród jest podmiotem. Naród ma swoją duszę. Naród ma swoją historię. Naród ma swój język, swoją ziemię, swoją przeszłość chlubną i trudną. I to wszystko składa się tak jak na nasze życie. Wszystkie doświadczenia, jakie w życiu przeszliśmy i przechodzimy, to wszystko składa się na naszą tożsamość. Dlatego ksiądz prymas mówił, że naród bez historii jest właściwie narodem bez podstaw, bez przyszłości z kolei. Nie wolno nam zapomnieć tego, co się składa na nasze życie. Podobnie właśnie jak w życiu człowieka.
2: Powiedziała Pani o tym, że naród to właśnie to nie jest wielki krąg obywateli, tak moglibyśmy powiedzieć, albo tak medialnie, że tutaj set tysięcy osób głosuje na tę osobę, set tysięcy osób na tę osobę, a 2 miliony jest za tym, 2 miliony jest przeciwko, czyli operujemy takimi wielkimi liczbami i wtedy każdy z nas jako pojedynczy obywatel czy pojedynczy człowiek czuje się tylko pionkiem w takiej wielkiej masie. Czy to znaczy, ta wizja księdza prymasa, że każdy z nas jednak ma swój ważny wkład w budowaniu naszego narodu? Czy takie patrzenie to nie jest trochę założenie idealistyczne, że każdy z nas jest ważny?
3: Gdybyśmy wykluczyli z naszego życia idealizm, to byśmy troszkę tak człapali po ziemi. A jeżeli chcemy iść, jeżeli chcemy być normalni, to musimy zakładać po prostu tę naszą ludzką wartość, te wymagania, to ciągłe dążenie do czegoś. I tu w tym czasie, kiedy był przełom, kiedy kończył się komunizm, nam się wszystkim wydawało, no już teraz to będzie raj na ziemi, prawda? A ksiądz prymas wtedy mówił, każdy z nas musi się odradzać. Każdy z nas musi się odmieniać, bo jeżeli my nie będziemy się odmieniać, nie odmieni się naród. Musimy od nowa zacząć od siebie. Każde dobro, bo mówił ksiądz prymas, tylko dobro istnieje, zło jest nihil, to znaczy nic. Każde dobro ma ogromną wartość i w takich swoich rozważaniach społecznych, pisanych w czasie wojny, pisał, że często naród powstawał dzięki sile ducha tych obywateli drugiej kategorii, tych, którzy odrabiali zaległości tej inteligencji tak zwanej, tych wyższych sfer, tych, którzy za nich płacili podatki, tych, którzy szli do wojska. Bo tak się mówi, zwyciężył ten król, tamten król, prawda? A to zwyciężali ludzie. Nie liczy się tych, ilu poległo. Tak z mojego doświadczenia wydawało mi się w latach 80., że już ten duch narodu tak osłabł. Ale kiedy przyszła Solidarność, te 10 milionów ludzi, którzy nie wiadomo skąd powstali, zobaczyłam, a nie, duch narodu nie umarł i nie umrze. Bo to jest doświadczenie dziejów. To tak jak mówił Mickiewicz, nasz naród jest jak lawa, z wierzchu zimna i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pchajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. I gdzieś w głębi człowiek po prostu ma jakieś DNA swojego narodu, jakiś kod, którego się nie wymarzy. Polak zostanie Polakiem. Trzeba tylko czuwać, żeby te obce naloty nie zniekształciły tej naszej narodowej tożsamości, tej naszej narodowej duchowości, która jest duchowością opartą o Boga, o szacunek dla człowieka, o przebaczenie.
4: Wracam do tych słów, które zobaczył na skrawku papieru, które przyfrunęły z płonącej Warszawy, z Warszawy płonącej podczas Powstania Warszawskiego do księdza prymasa, wtedy księdza Stefana Wyszyńskiego jeszcze w Laskach. Te słowa będziesz miłował. Te słowa, które pani przywołała o tym, żeby zstąpić do głębi, to nie jest łatwe wbrew pozorom, bo tak jak pisał Mickiewicz, to jest skorupa. Przez skorupę trzeba się przebić i być może niektórym po prostu się nie chce. Być może niektórzy są już zmęczeni albo stracili nadzieję, że tam w środku, w tych sercach jest jeszcze trochę tego ognia, jest jeszcze tak dużo tego ognia, żeby zapalić cały naród. Jak pani dzisiaj patrzy na budowanie naszego patriotyzmu? Jak budować taką zdrową miłość do naszej ojczyzny?
3: Myślę, że tak jak przysłowie mówi, historia jest nauczycielką życia. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest przywoływanie różnych wydarzeń z historii Polski, żeby tę historię znać, żeby mieć poczucie dumy, że jesteśmy Polakami, żeby nie mieć kompleksów. To teraz już coraz częściej, jak się kupuje jakiś towar, to kiedy pani chce powiedzieć, że to jest dobre, to mówi, to jest polskie. Kiedyś to, co dobre, to było zagraniczne, a teraz to, co dobre, jest polskie. I myślę, że z takich drobiazgów składa się ta wielka rzeczywistość, jaką jest poczucie narodu i więzi z własną ojczyzną. Wydaje mi się to bardzo ważne dzisiaj, kiedy jest dążenie, tak jak kiedyś, do zrobienia takiej masy komunistycznej, tak teraz jest dążenie do zrobienia takiej masy liberalnej. Europa nie ma być Europą ojczyzn. Europa ma być jedną zmieszaną masą. My nie mamy wspominać rocznic, my nie mamy pamiętać naszych dziejów, naszej historii. My mamy się zmieszać, jak w betoniarce. Mamy się zmieszać z całą kulturą, multikulti, wszystko dobre, każde wyznanie, najlepiej w ogóle bez wyznania. I to jest groźne. To jest groźne. Ale na szczęście młodzież ma duże wyczucie historii. I kiedy nieraz się słucha i wystąpień młodych ludzi, i różnych inscenizacji, które młodzi przygotowują, mają naprawdę wyczucie. Ja się o tym przekonałam, kiedy uczestniczyłam w konkursach wiedzy o kardynale Wyszyńskim. Jak zapytaliśmy młodego człowieka, czego cię nauczyło życie kardynała Wyszyńskiego, to jeden mówi, mnie nauczyło tego, że nie istnieje niemożliwe. Kiedy człowiek w łączności z Bogiem czegoś bardzo chce, to nie istnieje niemożliwe. A drugi mówi, a mnie nauczyło tego, że kiedyś, gdyby mnie ktoś zaatakował, to bym zabił. Ale wtedy byłyby dwie ofiary. I prymas Wyszyński nauczył mnie, że nie mam oddać pięścią za pięść.
4: Czy myśli pani, że prymas Wyszyński to dzisiaj postać historyczna? Czy nawiązując do tytułu naszego cyklu, cały czas nasz ojciec?
3: Myślę, że na pewno jest obecny w naszej rzeczywistości na różny sposób. I tam w niebie, gdzie na pewno razem z Janem Pawłem II i ze świętym Wojciechem i Stanisławem i księdzem Jerzym i Ładysławem z Gielniowa orędują za nami. I tam na pewno Matce Bożej spokoju nie dają, prosząc, wolności nie mają, chleba nie mają, przyszłości nie mają. Na pewno orędują za nami, to jest jedno. A drugie, pozostawili nam swoje nauczanie. To nauczanie możemy porównać do swego rodzaju Ewangelii. Poznanie Chrystusa czerpiemy z Jego słów, z tego, co ewangeliści zapisali i przekazali nam w Ewangelii. Tak, mądrość nauczania świętego Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, też czerpiemy z lektury, z czytania jego słów, ze słuchania ich słów, z takiego szacunku dla tego wkładu w dzieje, które oni mają. Nie można spod domu wyjąć fundamentu, bo dom się rozwali.
4: Ważne jest dla nas, żeby poznawać te historie, tak jak pani przywołała te historie młodych ludzi, których wciąż prymas Wyszyński inspiruje. I mi się wydaje, że to jego przesłanie będzie coraz mocniej obecne w sercach młodych ludzi, bo spokojnie prymasa Wyszyńskiego możemy nazwać człowiekiem niezłomnym. Takim, który miał bardzo silny kręgosłup moralny. Taki, który też potrafił bezgranicznie zaufać Panu Bogu i miał takie wartości, dla których wiedział, że warto żyć, ale warto też dla nich umrzeć. A dzisiejszy świat, ten świat liberalny, ten świat, który proponuje nam neomarksizm, dąży do tego, żeby nasze korzenie wyrugować, żebyśmy byli tymi takimi drzewkami, może pięknymi z zewnątrz, ale takie, które przy małym braku wody, czyli braku punktu odniesienia, usychają.
3: Myślę, że przede wszystkim pomagać młodemu pokoleniu. Kiedy jest dzień 1 sierpnia, pójść z dziećmi na plac Piłsudskiego, gdzie jest śpiewanie piosenek powstańczych. Kiedyś był zwyczaj taki, że przy ognisku się śpiewało. Wrócić do tego, uczyć tego. Znaleźć czy podsunąć książkę jakąś młodemu pokoleniu, czy zorganizować jakiś wyjazd, żeby umocnić wiarę młodego pokolenia. Ale też wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby nie myśleć, ja jestem nieważny. Bo każdy z nas jest ważny. Bo modlitwa, ten różaniec babci, ten różaniec człowieka chorego, to zmaganie się ze wszystkimi trudnościami życia, ta modlitwa za młodych, za dzieci, za wnuki, to ma ogromne znaczenie w oczach Bożych. I gdzie przetrwała polskość i wiara w czasie 123 lat niewoli? 123 lata, kiedy nie ma polskiego rządu, polskiego języka, polskich instytucji i naród przetrwał. Gdzie? W rodzinach. I dlatego właśnie zwrócenie uwagi na to życie w rodzinie i na to oddanie wszystkiego Bogu, ta najmniejsza ofiara, ma w oczach Boga ogromne znaczenie. Dlatego nie myślmy, że już my, na przykład starsi, czy chorzy, czy ci z drugiego planu, że my nie mamy nic do powiedzenia. Mamy bardzo dużo. A żadne drzewo bez korzeni nie przetrwa.
4: Potrzebujemy tej historii, żeby też pamiętać, do czego ludzkość może dojść. Myślę teraz o 1 września, o 17 września, także bardzo trudne karty w historii Polski i w historii całego świata.
3: Tak, ksiądz prymas mówił, jeżeli człowiek odejdzie od Boga, odejdzie też od wartości ludzkich. Jeżeli się obróci przeciwko Bogu, zawsze obróci się przeciwko człowiekowi. I przekonujemy się o tym. Przekonujemy się o tym każdego dnia. Teraz rzeczywiście człowieka ogarnia groza. Tu wojna, tam wojna. To, co papież Franciszek powiedział, już mamy trzecią wojnę światową, tylko w kawałkach. Ale siłą na to jest nasza wiara, jest przywoływanie Matki Bożej, bo sami nie poradzimy, jak mówił ksiądz prymas, ale z nią wszystko jest możliwe. A Polska jest niewolnikiem Maryi nie tylko za naszą wolność, za wolność Kościoła w ojczyźnie i w świecie. I ta nasza dobrowolna niewola z miłości, to nasze współdziałanie z Matką Bożą, to, że mamy być jej pomocnikami. Ona nas broni, ale Bóg za nas sam wszystkiego nie zrobi. Dlatego i Maryja bez dobrej woli człowieka nie poradzi. Dlatego myślę, że to napełnianie jej dłoni naszymi dobrymi uczynkami, naszą modlitwą, naszą prośbą, naszym pragnieniem, żeby Polska pozostała Polską, ma ogromne znaczenie. A wspiera nas w tym na pewno kardynał Wyszyński, święty Jan Paweł II.

0: Boża w niektórych objawieniach przychodzi jako ta, która płacze. To pewnie jest jakiś udział nieba w sprawach tej ziemi. I na pewno, jeśli coś księdza prymasa może boleć, to przede wszystkim to, że tracimy wiarę. To, że tracimy tę siłę ducha. To, że się tak łatwo poddajemy. To, że ciągle nie wypełniamy tych ślubów jasnogórskich, tej walki z wadami narodowymi. A ja wierzę, że Polska się ostoi. Bo nawet jeżeli my nie dopisujemy, to Matka Boża znajdzie sposób i ci, którzy tam za nami orędują w niebie, znajdą sposób, że nagle to tak jak mówią ci, którzy znają życie na pustyni. Pustynia, piasek, pusto, nic. Popada deszcz, nie wiadomo skąd. Wyrastają roślinki, kwiaty i tak jest w naszym życiu. 100 lat niewoli nie zgasiło ducha polskiego i współczesny liberalizm nie zgasi ducha polskiego, bo my polskość mamy gdzieś w sobie. To tak jak żadna skorupa nie zaprzeczy temu, że w głębi ziemi jest ogień.
1: I tak na zakończenie tych spotkań chciałam jeszcze wrócić do tego najważniejszego pytania. Jaki jest ten ojciec dzisiaj? Jaki jest błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński dla tych, którzy chcą wejść z nim w relacje, którzy chcą go poznać, mimo tego, że osobiście na tym świecie już spotkać go nie można?
0: Wydaje mi się, że teraz każdy z nas może mieć bliższą relację z księdzem prymasem niż wtedy, kiedy żył. Bo wtedy, kiedy żył, mógł się spotkać z konkretnymi ludźmi, choćby pracował dzień i noc, a pracował bardzo wytrwale. Nie każdy mógł dotrzeć do księdza prymasa. A teraz duchowo każdy może się z nim spotkać. I jest naszym orędownikiem. I te tysiące próśb, które są przy sarkofagu księdza prymasa w katedrze warszawskiej, świadczą o tym, że ludzie i starsi, i młodsi mają odwagę go prosić o wszystko. O zdrowie, o to, żeby się rodzice nie rozeszli, o zdanie egzaminu, o pracę, o dobrą żonę, o dobrego męża, o uzdrowienie. I jest też wiele podziękowań, że ksiądz prymas wysłuchuje te prośby.
1: Jeżeli ktoś z Państwa chce się z nim lepiej zapoznać, to my bardzo serdecznie polecamy. Bardzo trudno mi jest zakończyć ten cykl, ale kiedyś trzeba postawić tę kropkę, więc bardzo Pani dziękuję za to, że zgodziła się Pani opowiedzieć nam o księdzu prymasie Stefanie Wyszyńskim. Bardzo Pani dziękuję za te wszystkie cenne wskazówki dla naszych widzów i naszych słuchaczy. No i bardzo dziękuję za to, jaką jest Pani osobą, bo myślę, że mieliśmy ogromny zaszczyt gościć właśnie tutaj, na terenie, gdzie ksiądz prymas nieraz szeptał swoim córkom na ucho ważne słowa.
0: Tak, ja dziękuję serdecznie, bo to jest wielka radość, że można się podzielić tym bogactwem, które w sposób niezasłużony przez człowieka jakoś Bóg nas obdarzył i mamy się tym dzielić i nawzajem umacniać. To ja dziękuję bardzo. Pani, i szczęść Boże.
1: Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Do usłyszenia, do zobaczenia. To był cykl audycji Spojrzenie Ojca. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Bóg zapłać.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
3: To jest powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
9: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
5: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: Witamy w popołudniu z przewodnikiem. To już przewodnik numer 35 na ostatnią niedzielę sierpnia.
2: Wrzesień.
1: A to oznacza koniec wakacji i bardzo ciekawe, bo na koniec wakacji dajemy na okładkę kompas. Wydawałoby się, że bardziej przydatne byłoby to na początek wakacji, bo to zwłaszcza dla harcerzy może i na takie jakieś terenowe gry i zabawy właśnie na orientację w terenie. No ale ten kompas nie jest tutaj przypadkiem, ponieważ jest jednak związany z tym, co niechybnie się zbliża i z czego na pewno młodzież się cieszy, czyli rok szkolny. A najbardziej cieszą się rodzice.
2: Nie wiem, ale tak, kompas na rok szkolny, bo to jest ta nazwa wielkiej reformy wprowadzanej w szkole. My oczywiście przyglądamy się tym zmianom, które najbardziej dotyczą lekcji religii. Wiemy, że one są w toku, wiemy już o jednej godzinie, wiemy o tym, że to ma być pierwsza i ostatnia godzina. Wiemy też, że cały czas pewien etap tej dyskusji, pewna część tej dyskusji, to cały czas są takie przepychanki dotyczące tego, ale przecież ta religia powinna być. Trochę roztrząsanie tematu, do którego chyba już wrócić się nie da. Natomiast my w przewodniku, podejmując ten temat, postanowiliśmy nieco wybiec do przodu i piórem koordynatora strefy katechety Krzysztofa Tomiaka, a także oblata, który w działalność strefy katechety będzie zaangażowany, Łukasza Krauzego, rekolekcjonisty i psychoterapeuty, właśnie nakreślić taki pozytywny scenariusz i pokazać, gdzie faktycznie ta lekcja religii jest w tych warunkach, w tej szkole, z tą panią minister edukacji, z takimi dziećmi, z taką młodzieżą, gdzie jest wartością dodaną i co szkoła, nie tylko ci uczniowie, którzy chodzą na lekcje religii, tylko wszyscy, dzięki obecności lekcji religii może zyskać i chyba warto powiedzieć, że aż tak źle to nie wygląda.
1: Tak, bo ostatecznie lekcja religii wcale nie musi tutaj z nikim konkurować, ani niczego udowadniać. Po prostu jej obecność w szkole może przypominać, że za każdym wychowawczym programem, metodą, kompetencją stoi konkretny człowiek, a człowiek potrzebuje nie tylko narzędzia, ale potrzebuje także sensu, nie tylko wolności, ale też i odpowiedzialności, nie tylko rozwoju, ale także relacji. W gruncie rzeczy właśnie lekcja religii może być tą, która w tym pomaga. Chrześcijaństwo ma tutaj swój własny język, który o tym mówi. To nie jest, warto przypominać, język zamknięty w murach Kościoła, ale właśnie język, który mamy żyć tam, gdzie żyjemy, a więc miłość bliźniego, przebaczenie, odpowiedzialność, troska o słabszego, gotowość do służby, zdolność do dialogu. To są sposoby budowania wspólnego świata, więc wydaje się, że te drogi szkoły i Kościoła, bo lekcja religii, jakby no, można powiedzieć tak, że za tym stoi instytucja Kościoła, tutaj się zbiegają. Paradoksalnie, albo nie paradoksalnie, to też prowadzi nas trochę do innego jeszcze tematu, bo to, o czym mówiliśmy, to jest temat numeru, czyli o religii, lekcji religii w szkole, ale prowadzi też trochę do tematu miasta. Chociaż lekcja religii jest także i na wsi oczywiście, ale miasta w tym sensie, że to jest taki temat, który podjął ostatnio papież Leon, bardzo ciekawie, będąc w Pawii. Augustianin, przypomnijmy, nawiązał do też wielkiego dzieła Augustyna o Państwie Bożym. A przede wszystkim właśnie pokazuje, że miasto to nie są tylko budynki, to nie są tylko instytucje. Miasto to przede wszystkim wspólnota, relacje, więzi, a więc wszystko jakby powinno służyć temu, by ludzie mogli ze sobą dobrze żyć. I to bardzo ciekawe, bo jakby klaruje się, jeśli tak można powiedzieć, pozbieramy, a robi to Michał Kosowski, pozbieramy wypowiedzi papieża właśnie o mieście jako pewnej przestrzeni budowania relacji między ludźmi, to wyłania nam się taka ciekawa koncepcja społeczna papieża Leona. Więc odsyłam, a skoro już wspomniałem, że Leon jest augustianinem, no to powiedzmy też i o rozmowie Małgorzaty Bilskiej z Piotrem Lamprechtem, który jest augustianinem w USA.
2: Był przez 3 tygodnie, jeżeli dobrze pamiętam, w USA, tak, trochę.
1: Ale dobrze to brzmi.
2: Zdecydowanie tak.
1: Papież był Augustianinem w USA oczywiście.
2: Tak, tak. No tutaj trochę właśnie o tym tle społecznym, czyli skąd pochodzi właśnie papież Leon, żeby trochę naświetlić znaczenie, jaką Augustianie mają w Stanach, jakie znaczenie mają w Stanach Zjednoczonych, ale też trochę o tym, że wakacje mogą stać się nieoczekiwaną okazją do tego, żeby do Boga się zbliżyć. Czasem księża z Ambon właśnie tak troszkę zwracają uwagę, żeby wakacje nie były czasem odpoczynku od Pana Boga, tak? No to właśnie ojciec Lamprecht opowiada, że to, co akurat jego spotkało, no to było właśnie takim doświadczeniem bardzo do Boga zbliżającym. Po więcej odsyłam do tej jakże oryginalnej rozmowy.
1: To ja zachęcę jeszcze do tekstu Elżbiety Wiatr, który takim jest dla mnie płynnym przejściem pomiędzy sprawami duchowymi a społeczno-historycznymi, czyli pomiędzy naszymi tutaj działami w Przewodniku Katolickim, bo trochę nawiązujemy do tego, no, co jest też naszym wspomnieniem wydarzeń minionych we wrześniu, czyli wybuch z naszej perspektywy właśnie 1 września II wojny światowej. To jest także agresja Związku Radzieckiego. W związku z tym te tematy związane, no trudne tematy związane także z przebaczeniem, no chyba warto dodać także i bieżący temat, czyli kwestie Ukrainy, upamiętnienia UPA, Wołynia, ekshumacji. Więc Elżbieta Wiatr pisze o przebaczeniu, że przebaczenie jest drogą do wolności. W ten sposób już trochę dotykamy właśnie tych trudnych tematów, ale właśnie z naszej perspektywy, z naszej perspektywy chrześcijańskiej, że nie zapominając o historii, no trzeba patrzeć w przyszłość, a wolność prowadzi właśnie do tego, aby umieć przebaczyć.
2: A historii przygląda się Jacek Borkowicz i to jest właśnie ta trudna historia września 1939 roku. Robi to z nieco nietypowej perspektywy, chociaż typowej jak dla siebie, bo Jacek akurat słynie z tego, żeby znaleźć taki punkt zahaczenia, którego jeszcze nikt nie znalazł, taką perspektywę, której nikt nam nie podpowiedział. I ten artykuł jest o utraconych skarbach, bo jak pisze Jacek, no wiemy, co straciliśmy, tak? Wiemy o pomnikach, obrazach, rzeźbach, zabytkach. To wszystko zostało zniszczone albo zostało zrabowane i nie mogliśmy tego odzyskać. No ale przynajmniej wiemy, co straciliśmy. Natomiast co moglibyśmy uzyskać, gdyby wojna nie wybuchła. Jacek, trochę rekonstruując historię Polski po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, pokazuje, że pod wieloma względami my się wtedy rozpędzaliśmy i mogliśmy naprawdę osiągnąć fajne rzeczy, ale niestety nie było nam to dane, ponieważ nadszedł wrzesień 1939 roku i o tym, co nam umknęło, jest właśnie ten artykuł Jacka. To taka próba podsumowania właśnie naszych strat z września 1939 i kolejnych miesięcy II wojny światowej. A jeśli mowa o takim raporcie, o podsumowaniu, to sporo też piszemy o promowaniu Polski za granicą. No tak, to był bardzo gorący temat, który został wywołany właśnie raportem przygotowanym przez kobietę, która specjalnie miała odpowiadać za markę Polski, za jej promocję. Pani profesor, bo tak trzeba powiedzieć, to doktor habilitowana, ale grzecznościowo się właśnie tak mówi, Barbara Mróz-Gorgoń odpowiadała za przygotowanie takiego dokumentu, który okazał się no niestety fuszerką, bo tak naprawdę jeśli ktoś nad tym najbardziej pracował, to chyba sztuczna inteligencja.
1: No tak się podejrzewa, a w każdym razie no trudno powiedzieć, żeby człowiek mógł przeoczyć tak wiele błędów, które tam się pojawiły, chociażby to, że Katowice znajdują się w centralno-północnej Polsce.
2: Tak, i właśnie nad tym raportem pochylają się zarówno felietoniści Piotr Zaremba i Michał Szulżyński, analizując go z różnych stron, tak naprawdę skupiając się na skutkach, czyli na tym, co wywołała jego publikacja, z jak dużą falą hejtu mierzy się jego autor. Jasne, popełniła błędy. Być może są to błędy na jej stanowisku jakby niewybaczalne.
1: Krytyka tak, hejt niekoniecznie.
2: Dokładnie tak, a Piotr Zaremba przygląda się temu, kto gdzieś tam wyszedł za chwilę na światło dzienne, żeby wykorzystać tę okazję do tego, żeby swoje przy publikacji tego raportu
1: ale
2: grać.
1: Ale też gorzką taką daje diagnozę, że no stoi za tym raportem, firmuje nazwiskiem, no, akademik, profesor, tak? No i on mówi, że no, to niestety pokazuje niski poziom, gdzie to nie jego opinia nią przywołuje, ale podpisuje się jakoś pod nią, głupi głupszego promuje, nie? Więc potem mamy taki efekt. Ale żeby nie było, że ta marka polskiej będzie się nam kojarzyć tylko z tym raportem za 200 tysięcy, który okazał się fuszerką, no to powiedzmy, że Polska jest krajem, który w pewnym sensie promuje się sam, albo właściwie promują go influencerzy, którzy przyjeżdżają do nas, wrzucają rolki, oznaczają i staje się to wiralem, powodując, że rzeczywiście marka Polski staje się rozpoznawalna, a to przekłada się na to, że z roku na rok przyjeżdża coraz więcej turystów, co z jednej strony nas cieszy, ale wiemy też, bo już i o tym pisaliśmy, że to też wiąże się z pewnymi trudnościami. Ale o tym, że Polska, czy Poland is okay,
2: Poland is okay, tak, pisze Szymon
1: Bojda, ale pisze po polsku.
2: Po polsku pisze i mówi, że nie z każdych takich pozytywnych komentarzy, które się pojawiają, powinniśmy się cieszyć. Nie każde zainteresowanie powinniśmy brać tutaj za dobrą monetę i uwielbiać tych, którzy gdzieś tam przyjechali i robi sobie z nimi na przykład zdjęcie premier. Bo o wiele skuteczniejsze są, i to chyba nie ma zdziwienia, takie autentyczne dowody tego, że komuś się w Polsce spodobało, bo właśnie sam doświadczył albo naszej gościnności, albo naszej pięknej przyrody, albo zachwycał się pięknymi zabytkami, bądź bardzo smaczną kuchnią. I co ciekawe, ważne są te wszystkie, tak, ale smaczne jedzenie, ciekawe historie związane z naszym krajem, ale bardzo, bardzo mocno doceniane przez turystów z zagranicy są dwie rzeczy, czystość i bezpieczeństwo. Także to jest coś, czym do Polski, czym możemy zdobyć dodatkowe punkty, a więcej czyli, o tym piszesz.
1: Czyli marketing szeptany, a skoro tytuł był po angielsku, mimo że tekst po polsku, to zajrzyjmy do Wielkiej Brytanii, ponieważ tam kolejna odsłona debaty nad legalizacją wspomaganego samobójstwa. Mimo niedawnego upadku kontrowersyjnego projektu w Izbie Lordów w czerwcu, posłanka Lauren Edwards złożyła w parlamencie jego nową wersję, a to zmusiło obrońców życia do podjęcia bezprecedensowych działań i o tych właśnie działaniach z Edynburga pisze dla nas Krzysztof Mielnik-Kośmiderski.
2: To są dyskusje, które przetaczają się nie tylko przez Wielką Brytanię, ale chociażby też przez Francję i przez wiele innych państw europejskich i warto być z nimi na bieżąco, warto brać w tym wszystkim udział, bo prędzej czy później przed podobnymi dylematami będziemy także stawać my i to jest też pytanie o to, jak powinien brzmieć w tej sytuacji głos Kościoła, bo to nie jest tak, że jesteśmy zamknięci tylko w swojej bańce. Bardzo często sojuszników możemy znaleźć w środowiskach, których o to byśmy nie podejrzewali. To jest temat, w którym bardzo łatwo też popaść właśnie w taki trochę sentymentalizm, znaczy te argumenty w stylu, no właśnie, ale jeżeli ktoś bardzo cierpi, to dlaczego nie umożliwić mu, to by było humanitarne, wręcz miłosierne. No, być może, ale czy to jest naprawdę jedyny sposób, w który możemy tutaj pomóc człowiekowi, który znajduje się w takiej sytuacji? Chociażby francuski przykład pokazuje, że zamykanie jednego, patrzenie na sprawę jednym okiem, w taki sposób powiem, jest intelektualnie nieuczciwe, bo nie można mówić, że my teraz będziemy o to promować właśnie ten model, a zupełnie tracić z oczu będziemy kwestie opieki paliatywnej, kwestie wspomagania tych, którzy znaleźli się na ostatnim etapie życia, kwestie tych osób, które potrzebują naszego wsparcia. Tutaj nie o Francji, o Wielkiej Brytanii, ale tak jak powiedziałem, warto być na bieżąco.
1: A wracając do roku szkolnego, to jeśli słuchają nas lub czytają rodzice, którzy wysyłają swoje dziecko do szkoły z internatem, to dla nich jest całą pewnością tekst Angeliki Szelonkowskiej-Mroniuk, albo może dla tych, którzy w przyszłości z takim tematem będą się mierzyć. Samodzielność czy wygnanie, czyli czy szkoła, właśnie liceum, technikum z internatem jest sprzymierzeńcem rodziny w procesie kształtowania młodego człowieka, czy nie? Zdaje się, że Angelika Szelonkowska-Mroniuk mówi, że może być, ale nie zwalnia to.
2: Tak, ale. To są zawsze bardzo piękne odpowiedzi.
1: Tak. Nie może być substytutem rodzicielskiego zainteresowania życiem swoich dzieci. To jest, myślę, oczywiste, ale jej perspektywa zresztą nie taka akademicka, bo z wypowiedziami osób, które ten temat przeżyły na własnej skórze.
2: NP i wiele innych tematów można znaleźć w najnowszym numerze przewodnika. To jest, jak już wspomnieliśmy, numer na koniec wakacji, ostatnią niedzielę sierpnia, a więc numer z modlitewnikiem 5 minut z Bogiem na wrzesień. Gorąco polecamy zarówno w tej odsłonie tradycyjnej z szeleszczącym papierem, jak i tej elektronicznej, którą można już znaleźć w internecie na naszej stronie internetowej bez konieczności czekania na niedzielę, czy bez konieczności wybrania się do salonu prasowego.
1: To teraz efekt dźwiękowy powinienem myszką kliknąć, ale boję się, że coś tu wyłączę, to może lepiej.
2: I
1: nie.
2: Wszystko trzeba będzie nagrywać raz jeszcze. Ale może nie. Dziękujemy za uwagę, miłego popołudnia życzymy. Piotr Jóźwik
1: i ksiądz Wojciech Nowicki.
2: Do usłyszenia.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bazylii Wielki powiedział: Maria jest jak kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to schronisko.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon, Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 1001 piosenek.
1: Grupa Led Zeppelin na debiutanckiej płycie umieściła własne wersje dwóch utworów amerykańskiego bluesmana Willie Dixona, You Shook Me i I Can Quit You Baby. Przy okazji nagrywania drugiej płyty postanowili jeszcze raz sięgnąć do jego twórczości i tym razem przearanżować nieco utwór skomponowany w 1962 roku dla Muddy Watersa. Piosenka You Need Love została już wcześniej wzięta na warsztat przez grupę

Small Faces. W ich wersji nosi tytuł You Need Loving. Dopiero Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i John Bonham zrobili z tego prostego bluesowego utworu dzieło rocka niemal symfonicznego. Albumowa wersja, którą znajdziemy na ich płycie z 1969 roku, składa się z trzech części. Po prawie 90-sekundowym intro słyszymy dość specyficzne solo na perkusji, któremu towarzyszą psychodeliczne dźwięki wygenerowane w studiu. Do tego dochodzą euforyczne jęki Roberta Planta. Ten fragment jest często nazywany jako sekcja orgazmu. I potem już następuje ponad dwuminutowa instrumentalno-wokalna koda utworu wraz z solo na gitarze w wykonaniu Jimmy Page'a. Na płycie nie znalazła się informacja o tym, kto jest kompozytorem pierwowzoru. Willie Dixon wytoczył proces o prawa autorskie i w rezultacie od roku 1985 jego nazwisko pojawia się już na wszystkich nośnikach z tym utworem. Wielki przebój grupy Led Zeppelin był wykorzystany w czołówce muzycznego show telewizji BBC Top of the Pops, a także w audycji radiowej Piotra Kaszkowskiego Mini Max. Ponieważ grupa Led Zeppelin nie wydawała singli w Wielkiej Brytanii, długość utworu 5 minut i 33 sekundy nie była problemem. Jakkolwiek ze względu na jego nietypową aranżację, w niektórych krajach przed emisją radiową był edytowany do krótszej wersji. My posłuchamy tego utworu oczywiście w całej hardrockowej okazałości. Hullo to Love, grupa Led Zeppelin.

Ah.

0: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu najważniejsze. Kiedy rodzi się przedsiębiorca? Czy wtedy, kiedy po raz pierwszy zakłada firmę? Kiedy wystawia pierwszą fakturę? A może znacznie wcześniej, kiedy jako dziecko po raz pierwszy wpada na pomysł, jak coś zrobić inaczej, jak coś stworzyć, sprzedać, zorganizować albo przekonać innych do swojego pomysłu? Czy przedsiębiorczość można zobaczyć u kilkuletniego dziecka? A jeśli tak, jak ją rozpoznać i jak wspierać, żeby jej nie zgasić? O tym będę dzisiaj rozmawiał z Tomaszem Jankowskim, przedsiębiorcą. Witam cię, Tomek.
2: Cześć, witam, dzień dobry.
1: Czy możesz, Tomek, powiedzieć kilka słów o sobie, w jakim obszarze działasz?
2: Ostatnio głównie automatyka przemysłowa, automatyka budynkowa. To są moje obszary biznesowe. Kiedyś pewnie z wielu z was kojarzy kawiarnię Cafe Misja. To tam też razem ze wspólnikiem działaliśmy. Teraz już tej kawiarni nie ma. No ale dzisiaj tak jest, że głównie automatyka budynkowa i przemysłowa.
1: Powiedz mi, czy człowiek rodzi się jako przedsiębiorca, czy też takim się staje?
2: Myślę, że jedno i drugie. Dlatego, że poznałem wielu przedsiębiorców, którzy doszli od zera do dużych pieniędzy, mając specyficzne umiejętności, specyficzny charakter, specyficzne podejście do życia, a dookoła ich nie było żadnych jakby wzmacniaczy tego, czym jest przedsiębiorczość, czyli jakieś doświadczenie ojca, dziadka, mamy, babci, jeśli chodzi o prowadzenie własnej firmy, czy tam wujka. No i to człowiek się moim zdaniem może urodzić z takimi predyspozycjami. Natomiast przedsiębiorcą można się stać. Uważam, że to jest w Polsce trochę szaleństwo być przedsiębiorcą. To jest miejsce dla odważnych, szalonych ludzi, którzy się nie boją przeciwności, trudności. I można się stać takim, można się stać przedsiębiorcą, tylko to oczywiście wymaga jakichś szkoleń, czy bardziej, może nie tyle szkoleń, co spotykania się z ludźmi, którzy przeszli jakąś drogę, czyli poznawania tej psychologii, poznawania tego, jak zarządzać sobą, jak zarządzać ludźmi, ale myślę, że jedną z kluczowych rzeczy, z których rzeczy rezygnować. Bo uważam, że po prostu jedna z najważniejszych rzeczy, umiejętność rezygnowania, odpuszczania tematów, które mogą być nieefektywne w działalności.
1: Też kiedyś byłeś dzieckiem. Czy pamiętasz ze swojego dzieciństwa jakieś takie motywy, które świadczyłyby o tym, że byłeś już przedsiębiorczy wtedy? Czy to się urodziło znacznie później?
2: Nie pamiętam sytuacji, żebym jako dziecko miał jakieś takie pomysły przedsiębiorcze w stylu, że na podwórku zacząłem z chłopakami coś tam, nie wiem, gry na sprzedawać czy coś. Słyszę się takie historie, tak? Czy coś tam. Może zbieranie butelek i ich sprzedanie w skupie, nie nazwałem tego przedsiębiorczością. Natomiast wyszło to, można powiedzieć, trochę przypadkiem na studiach. Pomyślałem sobie, że warto by było coś tam zarobić, tak? To zacząłem analizować, co mam, co umiem, co mogę zaoferować. No i tak najbardziej mi wyszło, wtedy studiowałem elektrotechnikę, że znam się trochę na elektronice. Dużo rzeczy tam gdzieś konstruowałem. Jestem też muzykiem, gram na gitarze elektrycznej. No to mi wyszło z tego połączenia, to zacznę robić efekty do gitar. No to na Allegro patrzymy, dużo osób sprzedających te efekty. Natomiast nie chce mi się za bardzo konkurować, to zasilacze do tych efektów. No i tak wyszło i do dzisiaj oprócz tej automatyki to sprzedaję jeszcze produkuję i sprzedaję te zasilacze do efektów gitarowych. Ale wracając do tematu przedsiębiorczości, to myślę, że przedsiębiorczość jest głęboko zakorzeniona w każdym człowieku i to są pewne sygnały czy pewne pomysły, które człowiek ma w swojej głowie i albo je zostawi, a to jest głupi pomysł, albo takie światełko, że myślę, że każdy ma w sobie coś takiego, że co można zrobić lepiej. Albo komuś można pomóc, albo coś tam. No i potem rozwijamy to, co można zrobić lepiej, to dla kogo, czyli określamy, jaki jest rynek, co się do kogo trafiamy i ile tego można sprzedać, czyli jaki jest wartość rynku, tak? No i tak dalej, i tak dalej. No także to potem analiza, ile można na tym zarobić, komu można na tym pomóc, czy kto będzie tego chciał. I to myślę, że to są podstawowe rzeczy przedsiębiorczość, czyli wychodzimy tego, co możemy zrobić lepiej i dla komu pomóc po prostu.
1: Każda rodzina jest wyjątkowa. Twoja, Tomek, też jest wyjątkowa. Wiem, że macie z żoną 12 dzieci. Powiedz mi, czego się możesz nauczyć od swoich dzieci?
2: Tak, jest to prawdą, że mamy 12 dzieci. Jak ktoś mi się pyta, w jakim wieku, to obecnie w każdym. W sensie, no, od 2 lat do 21 lat. Tak, czego się od nich uczę, to przede wszystkim wytrwałości. Wytrwałości w tym, że chcę zabawkę, chcę lizaka, chcę coś tam, nie zważając na trudności, na nie, na po prostu wszystko. Dookoła, czyli te czynniki zewnętrzne, które często mówią, że to się nie uda, to się nie da, no to dzieci tego nie mają i one po prostu, one to chcą, i one tam idą. I myślę, że no, bycie skutecznym przedsiębiorcą to jest często też odsunięcie tych często ludzi, którzy są takimi negatywnymi osobami w naszym otoczeniu, mówiąc, to się nie da, to jest, sam wiesz, o co chodzi, takie osoby negatywne w każdym jakby pomyśle, no nie? Teraz no właśnie, chodzi o to, żeby być wytrwałym po prostu.
1: Dzieci patrzą na ciebie, na tatę i z kolei czego one mogą się nauczyć od ciebie właśnie w kontekście przedsiębiorczości?
2: Tego, że dochodzenie do celów, dochodzenie do swoich jakby pomysłów. No, podam takie sytuacje, że jeżeli ktoś mi mówi, że nie da się tam w urzędzie z jakiegoś dokumentu złożyć, czy nie da się tam czegoś zrobić, no to tak samo jak ja mówiłem wcześniej w odpowiedzi, że ja się mogę uczyć od nich wytrwałości, to tak samo oni się mogą też ode mnie uczyć, żeby tą wytrwałość ubierać w konkretne zadania. Czyli jeżeli coś jest, jakieś sytuacja, w której ktoś mi mówi, że czegoś się nie da zrobić, czegoś nie można, To nie jest prawda objawiona, tylko to jest informacja przekazana przez tego człowieka. To wszystko. To on mi mówi, że się nie da zrobić, ale to niekoniecznie ja muszę odebrać, czy to się nie da zrobić, tylko po prostu się zastanawiam, jakie są przeciwności, żeby danej sytuacji, z której wynika to, że ta osoba mówi, że nie da zrobić, tak? No i wtedy zaczynamy rozwiązywać po kolei te przeciwności.
1: Patrząc na swoje dzieci, w jaki sposób środowisko, rodzina, szkoła kształtują w dzieciach takie postawy przedsiębiorczości?
2: Myślę, że szkoła jest zero-jedynkowa. Zdecydowanie dusi przedsiębiorczość. Tam po prostu odcinanie głów, które wystają powyżej przeciętnej. Jeżeli ktoś coś chce zrobić, to po prostu to nie może tego zrobić. To jest środowisko, które faktycznie tłamsi bardzo. No, to nie wiem, już dużo słów zostało powiedziane na temat edukacji, ale będąc ojcem mocno wielodzietnej rodziny i w zasadzie w każdym wieku, i szkoła podstawowa, studia, średnia, liceum, przedszkole, wszystko mamy teraz na tacy, to widzę, że zaraz wrócę, gdzie jednak coś wzrasta, natomiast chciałbym ten temat troszeczkę rozwinąć. Chodzi o to, że staram się z żoną zwracać uwagę na to, gdzie dane dziecko wzrasta, czy tutaj w tej szkole coś z nim się dzieje, czy się rozwija, czy się nie rozwija, czy budują się jego relacje, czy buduje jego się swoje poczucie własnej wartości, czy ta przedsiębiorczość. I teraz chodzi o to, że edukacja naszych dzieci, to przeszliśmy w zasadzie w każdym rodzaju mamy jakby nauczania dzieci. Mamy edukację domową, mamy, że do szkoły państwowej niektóre dzieci chodzą, do prywatnych szkół niektóre chodzą. Co tam jest jeszcze? Do chrześcijańskiej szkoły też są. I w zasadzie zmian, jeśli chodzi o to, że staramy się nie iść tak sztampowo, że tu jest szkoła rejonowa dla tego dziecka, posyłamy tam wszystkich po kolei i przez tyle, ile tam trzeba chodzić, to tyle chodzą. Nie, po prostu czasami się zdarza, że dziecko dochodzi do danej szkoły, nie wiem, rok, pół roku i widzimy, że na przykład gaśnie, tak? Że gaśnie jego poczucie wartości. No, często, znaczy nie zawsze to jest wina systemu nauczycieli, czasami to rówieśnik, tak i tak dalej, no bo chodzi mi o to, z tego jesteśmy bardzo dumni, że z żoną widzimy bardzo dzieci indywidualnie, no nie? I że nie, na przykład dwójka dzieci w danym okresie widzieliśmy, że bardzo, tu akurat bardziej żona to widziała, że oni akurat bardziej potrzebują częstego bycia z mamą, przytulenia się i tak dalej, akurat ta dwójka na tym etapie życia. No to daliśmy ich na edukację domową, żeby miały więcej mamy, więcej relacji. I albo na przykład jedno z dzieci z edukacji domowej, widzimy, że bardzo potrzebuje relacji, dużej grupy, poznawania, zawsze na placu zabaw, gdzieś tam to już ma przyjaciół. No i teraz do szkoły państwowej będziemy dawać. A jeśli chodzi, wracając do tej mojej przydługiej wypowiedzi, gdzie dziecko może wzrastać, no to wzrost przedsiębiorczości uważam, że jeżeli gdzieś ma nastąpić, to w rodzinie. To są takie miejsca, gdzie faktycznie dziecko może się czegoś nauczyć, jak rozwiązywać problemy i jak przede wszystkim dochodzi do swojego celu, do swojego pomysłu, do swojego projektu czy coś, to są miejsca, gdzie może i powinno mieć wsparcie, powinno mieć takie właśnie, no nie poddawaj się, dasz radę, albo jak nie dasz rady, w sensie nie masz pomysłu, jak to rozwiązać, bo dasz radę, no to dawaj, rozmawiamy, jakie jest rozwiązanie.
1: Tomek, patrzę tak tutaj kątem oka na zegar, niestety czas tej audycji już powoli dobiega końca. Czy mógłbyś zostawić coś naszym słuchaczom, szczególnie rodzicom, którzy mają małe dzieci lub nieco starsze, taką właśnie wskazówkę, jedną czy dwie, na co zwrócić uwagę, żeby właśnie tą przedsiębiorczość rozbudzać?
2: Ja myślę, że kwestia pieniędzy też jest dla dzieci tutaj wychowawczo istotna, żeby dzieciom nie ukrywać tego, co jest gdzieś, czy może są trudności, są gdzieś plany, żeby dzieci po prostu widziały, co się dzieje, ale też uważam, że dawanie dzieciom kieszonkowego regularnie po prostu za nic, uważam, że jest błędem. U nas w rodzinie mamy coś takiego, jak dzieci potrzebują jakieś pieniądze, no to są jakieś prace drobne, które mogą wykonać starsze, no to mogą się zaopiekować młodszymi, tam ich uśpić, tam wynieść śmieci, coś posprzątać, no i po prostu zarabiają, tak? Po prostu wiedzą, że muszą się coś tam zrobić. Czasami się śmieję, że jak im się nie chce, żona też nie ma siły i że zmęczona po całym dniu z tym hałasem, dziećmi i tak dalej, jakiś syf i po prostu dzieci też nie chcą, no to wiadomo, czasami jest tak, że mówi, żona mówi, słuchajcie dzieci, albo sprzątniecie to za kasę, albo tata przyjdzie się wkurzy i za darmo wszystko zrobicie, nie? I czasami tak jest, szkodzę, że żona jest padnięta, widzę, że syf, dzieci już nic nie ten, no to po prostu wszyscy sprzątać, nie? I za darmo, nie? No to
1: jasne.
2: Też tak się dzieje czasami.
1: Konsekwencje muszą być, uczymy tak. Po prostu tego, że postępowanie ma swoje konsekwencje.
2: Tak jest.
1: Bardzo, Tomek, dziękuję ci za rozmowę. Mam jeszcze takie wyjątkowe zaproszenie muzyczne. 9 października tego roku odbędzie się konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność. Jest to tutaj w Wielkopolsce największa konferencja tego typu dla wierzących przedsiębiorców. Wspomniałeś tutaj, Tomek, o tym, że grasz na gitarze, ale tej gitary dzisiaj w studio nie masz. W związku z tym będziemy musieli się posiłkować i tutaj po prostu zaprezentować tą muzyczną wizytówkę, którą mamy przygotowaną i do której wysłuchania zapraszam. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam za 2 tygodnie o godzinie nie 17:30, jak to było do tej pory, a na godzinę 18:00.

Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
3: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
6: Radio
1: Emaus.
6: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie Piemontu. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy od stolicy regionu, czyli od Turynu. Byliśmy m.in. w katedrze świętego Jana Chrzciciela. Wspięliśmy się na Monte dei Cappuccini, by odwiedzić niezwykłą Bazylikę di Superga. Byliśmy na Piazza Castello i Piazza San Carlo, a także odwiedziliśmy przepiękne miejscowe pałace. Dziś kontynuujemy jeszcze zwiedzanie Turynu, ale też wybierzemy się nieco dalej poza miasto. No a będąc w stolicy Piemontu, z całą pewnością warto odwiedzić też kościół Matki Bożej Pocieszenia, czyli Santuario della Consolata. Świątynia ta uważana jest za najważniejsze sanktuarium miasta i archidiecezji turyńskiej, a także prawdziwe arcydzieło piemonckiego baroku. Pierwszą świątynię wraz z kaplicą, w której umieszczono ikonę Madonny, wybudowano już w V wieku. W późniejszych latach kościół był wielokrotnie rozbudowywany. Historia głosi, że podczas jednej z takich przebudów ikona Madonny zaginęła, a odnaleziono ją dzięki niewidomemu mężczyźnie. Giovanni Ravacchio miał bowiem sen, w którym objawiło mu się miejsce przebywania ikony. Miała się ona znajdować w pobliżu Pozzo Strada na zachód od Turynu. Mężczyzna ten przybył więc z pielgrzymką do Turynu i po naleganiach władz biskupich ikonę odnaleziono 20 czerwca 1104 roku, a niewidomy Giovanni odzyskał wzrok. Innym symbolem Turynu jest Mole Antonelliana, chyba najbardziej charakterystyczny budynek w mieście. Jeśli widzieliśmy jakieś obrazki czy zdjęcia z Turynu, z całą pewnością widzieliśmy też właśnie Mole Antonelliana. Obiekt ten ma prawie 170 metrów wysokości i pierwotnie miała to być synagoga. Jednak koszty budowy znacznie przekroczyły fundusze starszyzny żydowskiej, która ją zapoczątkowała. Ostatecznie Mola Antonelliana z pomocą finansową miasta ukończono pod koniec XIX wieku, a jego 167-metrowa imponująca wieża sprawiła, że budynek ten stał się najwyższym budynkiem w Europie powstałym z cegły i żelaza. Dziś mieści się tam Narodowe Muzeum Kinematografii, a na wysokości 85 metrów ulokowany jest taras widokowy. Miłośnicy motoryzacji z całą pewnością powinni odwiedzić Muzeum Automobilizmu. Rozmieszczone na 3 piętrach zostało uznane w 2013 roku przez londyński Time za jedno z najlepszych muzeów na świecie. A jeśli ktoś chciałby wybrać się w podróż po krainie mumii i faraonów, to nic prostszego i wcale nie trzeba jechać do Egiptu. W Turynie znajduje się bowiem Muzeum Egipskie. Zgromadzono w nim ponad 37 tysięcy artefaktów i jest ono uważane za drugi najważniejszy zbiór egiptologii po Muzeum Egipskim w Kairze. Placówka mieści się w barokowym Palazzo Accademia delle Scienze, a na wystawie zgromadzono posągi faraonów z czasów Nowego Państwa, w tym Ramzesa II z XIII wieku przed naszą erą. Są też komory grobowe odkryte w Tebach, cenne papirusy czy mumie ludzi i zwierząt. No i na koniec jeszcze coś dla miłośników sportu. Prawdziwi fani piłki nożnej z całą pewnością powinni odwiedzić stadion jednego z najbardziej utytułowanych włoskich klubów, czyli Juventusu Turyn. Podczas wycieczki stadion zobaczyć można z perspektywy piłkarzy, trenerów, dziennikarzy i VIP-ów. Koniecznie odwiedzić trzeba też Muzeum Starej Damy, gdzie cieszyć się można historią i triumfami klubu w wyjątkowy sposób. Muzeum to wypełnione jest bowiem technologią, multimediami i wielkimi piłkarskimi emocjami. To oczywiście nie wszystkie atrakcje, jakie ma do zaoferowania Turyn. Warto po prostu pospacerować po tym mieście, usiąść w jednej czy drugiej kawiarni, których w Turynie nie brakuje. Wszak nie na darmo miasto to często nazywane jest stolicą kawy i czekolady. Skosztować miejscowych słodkich smakołyków, ale też tutejszych dań, o których pewnie jeszcze będzie okazja, żeby coś więcej powiedzieć. My póki co zostawiamy już Turyn i udajemy się na zwiedzanie regionu. Wizytówką Piemontu z całą pewnością są jego zamki i pałace. Wystarczy wspomnieć Racconigi czy Alie, a także Castello di Rivoli, w którym mieści się najważniejsze muzeum sztuki współczesnej we Włoszech, wpisane zresztą na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W odległości kilku czy też kilkunastu kilometrów od Turynu znajduje się natomiast pałacyk myśliwski Stupingi, który uznawany jest za prawdziwą perłę architektoniczną Piemontu. Zaskakuje przepychem, luksusem oraz barokową dostojnością. Rezydencja ta powstała w latach 1729-1733 i należała do króla Sycylii i Sardynii Wiktora Amadeusza II. W środku pałacu znajduje się 17 galerii, które prowadzą do 137 salonów i komnat. Od 1997 roku pałacyk znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, a od 1919 roku jest siedzibą Muzeum Mebli z pokaźną kolekcją oryginalnych mebli, obrazów, dzieł rzemiosła i wzornictwa. Jedną z najbardziej imponujących i fascynujących rezydencji sabałckich jest z kolei Pałac Królewski Venaria. Kompleks obejmuje pałac, duży park, włoskie ogrody i historyczną wioskę Venaria. Wewnątrz można podziwiać Galleria Grande, kaplicę Sant'Uberto i Citroniera. Jest to zabytkowa szklarnia stworzona do przechowywania owoców cytrusowych. W Piemoncie nie brak też imponujących twierdz. Najbardziej znaną jest Fort Fenestrelle, zbudowany między XVIII a XIX wiekiem. Oprócz spaceru po starożytnych murach, można wejść również do piwnicy i podziwiać wspaniały widok na dolinę. Wśród najstarszych zabytków i budowli obronnych w Piemoncie jest natomiast Fort Exiles, w którym dziś znajduje się Muzeum Wojskowe. I właśnie tu zakończymy nasze dzisiejsze zwiedzanie Piemontu, a ja już teraz serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Wybierzemy się bowiem do wyjątkowego, niezwykłego miejsca, które każdy, będąc w Piemoncie, obowiązkowo powinien zobaczyć. Co to za miejsce? O tym więcej już w kolejnym odcinku Dookoła Świata. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus.

Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Radio Emaus.

0: powtórka. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam Cię.
2: Dzień dobry.
1: No i gdzie dzisiaj się wybierzemy?
2: No do Wielkopolski oczywiście.
1: To wiadomo.
2: Ale ugryziemy ten temat tematycznie i to w sposób, który myślę, że ucieszy i Ciebie, i mnie, ponieważ gdzieś tam, no przede wszystkim jest to w kręgu też Twoich zainteresowań ogromnych, mianowicie zastanowimy się, jakie związki Wielkopolska ma z Italią, z Włochami.
1: A ma takowe? O jednym kiedyś już wspominaliśmy.
2: Tak. A natomiast jest ich całkiem dużo. Gdyby poszukać szczegółów i poszukać nazwisk, które się w Wielkopolsce pojawiały na przestrzeni wieków, no w tym związku będzie całkiem dużo. Szczególnie to ciekawe, biorąc pod uwagę to, że no przecież do Włoch jednak no, ten kawałek jest, tak? To, że u nas pojawiali się Niemcy, Czesi, Rusini i tak dalej, no to nikogo nie dziwi, nie? Ale natomiast jednak ci Włosi czasami zaskakują.
1: No ale... Pewnie bardziej Kraków byłby szybciej kojarzony z tymi włoskimi kontaktami z racji na królowe Bonę.
2: Tak, natomiast jak gdyby królowa Bona to już jest taki dojrzały renesans, natomiast pierwsi Włosi przecież pojawiają się w Polsce dużo, dużo wcześniej. Żeby nie powiedzieć, że u samego zarania naszych dziejów, chociaż oczywiście są to troszeczkę domniemane rzeczy, ponieważ narodowość, pamiętajmy o tym, że w tym średniowieczu właściwie była dosyć umowna, tak raczej mówi się o miejscu pochodzenia niż o takiej dzisiejszej rozumie narodowości. Natomiast no, teoria mówi tak, że przede wszystkim być może Italczykiem był tak zwany Galanonim, co jest o tyle zaskakujące, że przecież jego pseudonim, tak, Gal, z którym wyobraża się na Francuza, mówi się to, że może pochodzić z pogranicza dzisiejszej Francji i Belgii, czy być może z południowej Francji. Natomiast najnowsza teoria mówi o tym, że prawdopodobnie pochodził z Wenecji lub z obszaru, który do Wenecji czy Republiki Weneckiej w owym czasie należał. Utożsamiał się tylko tak zwanym mnichem z Lido. Więc jest duża szansa, że ten nasz Gal to tak naprawdę stuprocentowy Italczyk, Wenecjanin, który przyjechał tutaj. No i po prostu też dla własnej kariery, nazwijmy to, zaczął pisać kronikę polską, czyli naszą najwcześniejszą kronikę. A co ma wspólnego z Wielkopolską? Ano to, że najprawdopodobniej był związany z klasztorem benedyktyńskim w Lubiniu. Ten, który dzisiaj słynie z benedyktynki, ten, który funkcjonuje nieprzerwanie od właściwie 900 lat, który oczywiście można w Lubiniu zwiedzać. No to właśnie z tym klasztorem najprawdopodobniej Galanonim był związany.
1: Kolejne wątki?
2: Kolejny wątek też to bardzo taki stary, nazwijmy go, no to tutaj już jeszcze bliższy Poznaniowi, no to biskup Jordan. Tak naprawdę nie sposób powiedzieć, skąd biskup Jordan przybył do Polski. Najprawdopodobniej z orszakiem Dąbrówki, natomiast na 100% nie był on z pochodzenia Czechem. Imię wskazuje, że pochodził z kręgu kultury romańskiej, także mówi się, albo była to południowa Francja, albo północne Włochy, także duża szansa, że nasz pierwszy biskup, nie tylko poznański, ale w ogóle polski biskup, również z pochodzenia Włochem czy Italczykiem był. Tak więc tutaj też ten wątek od samego początku polskiej historii i oczywiście historii Wielkopolski gdzieś nam się pojawia.
1: No i w tym po części można też pewnie połączyć fakt, że pierwsza katedra była pod wezwaniem świętego Piotra, jak niejako w łączności z Rzymem.
2: Tak, no tutaj mówimy o też mówi się często o biskupstwie misyjnym, czyli przypisanym bardziej też do osoby niż do terytorium, ale niewątpliwie katedra poznańska jako ta pierwsza, ta od której wszystko się zaczęło, no to tutaj faktycznie był to pewnego rodzaju też przywilej nadania wezwania świętego Piotra, czyli dokładnie tak jak najważniejszego rzymskiego kościoła, który właśnie, tak jak powiedziałeś, podkreśla tą łączność, tą jedność jak gdyby i to, że to miejsce jest w jakiś sposób wyjątkowe dla no, rozwoju kościoła w Polsce w przyszłości.
1: No i przy okazji można tu wspomnieć legendę o mieczu świętego Piotra, która z katedrą też się wiąże.
2: Ale rzeczywiście, no tutaj jak gdyby legenda trochę wydaje mi się, że mało znana w stosunku do tego, jak ona jest ciekawa, mianowicie i też przedmiot, o którym mowa jest mało wyeksponowany, bo tak naprawdę, żeby zobaczyć miecz świętego Piotra, czy też tak zwany miecz świętego Piotra, trzeba wejść do katedry i poruszać się tak naprawdę już tym obejściem, gdzie są kaplice, po lewej stronie, czyli patrząc geograficznie po stronie północnej i tam niedaleko, tam gdzie pewnie parę osób pokaże, gdzie jest oczywiście kaplica Najświętszego Sakramentu, to niedaleko jej tak gdyby i niedaleko wejścia do zakrystii jest taka ramka, która wisi troszkę powyżej poziomu głowy i w niej jest osadzone coś, co wygląda, no jakaś broń biała na pewno.
1: Jak jakiś taki tasak.
2: Wygląda jak tasak tak naprawdę i być może tasakiem właśnie to było. To jest przedmiot, o którym kroniki mówią, że papież dał go w darze biskupowi Jordanowi, żeby ten go przekazał księciu Mieszkowi, jako taki też symbol wiary chrześcijańskiej. Jak gdyby była to oczywiście relikwia, która miała też umacniać i księcia, i jego otoczenie w wierze. Jaka jest prawdziwa historia tego miecza, tego do końca nie wiemy. Różne analizy były prowadzone, jeśli chodzi o zarówno skład chemiczny stali, z której został wykuty, czy kształt broni. No, niektóre mówią o tym, że jest to broń pochodząca najprawdopodobniej po prostu ze średniowiecza i jest to wykonany być może na zamówienie miecz, który po prostu został położony na grobie świętego Piotra i jako taki stał się relikwią kontaktową. Aczkolwiek są też teorie, że wygląda on zupełnie jak tasak do ryb z czasów rzymskich i to jeszcze ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. No, a biorąc pod uwagę to, że święty Piotr przecież był rybakiem, a Żydom nie wolno było nosić w owym czasie broni takiej konkretnej, czyli miecza czy innej broni służącej typowo do walki, no to właśnie coś, czego mógł użyć jako miecza. Pamiętajmy, że to jest ten miecz, który miał odciąć ucho słudze arcykapłana na górze oliwnej, w ogrodzie oliwnym. No to właśnie mógł to być taki tasak do ryb, który zawsze miał przy sobie jako też element swojego to rynsztunku zawodowego. Tak więc teoria ciekawa bardzo, można by ją rozwinąć, ona nas łączy i z Bliskim Wschodem, i z Ziemią Świętą, i z Rzymem w ten sposób, więc jest to bardzo, bardzo odległa podróż.
1: No ale my skupmy się jednak na tych włoskich akcentach.
2: Na tych włoskich akcentach, tak, tutaj trochę żeśmy odpłynęli od tematu. Ja myślę, że możemy, kontynuując wątek poznański, wspomnieć chyba o najważniejszym Włochu w historii Poznania, czyli Janie, czy też Giovannim Baptyście Quadro, i to nazwisko myślę, że poznaniacy wszyscy dobrze kojarzą. Chodzi oczywiście o architekta i budowniczego poznańskiego ratusza, ale co ważne, nie tylko ratusza, bo my go kojarzymy głównie właśnie z budowlą chyba najpiękniejszego ratusza w Polsce, powiedzmy sobie to otwarcie, no ale przecież jego dziełem jest też Waga Miejska, fantastycznie odbudowana po wojnie. Są miejskie kamienice przy rynku, w tym jedna, która należała do niego, to jest ta narożnikowa, gdzie jest dzisiaj Muzeum Sienkiewicza, tak jak się idzie w kierunku Zamku Królewskiego, zresztą tam na tej kamienicy jest pomnik, jest figura Jana Baptysty Quadro, ale też na przykład on zbudował sukiennice poznańskie, niestety nieodbudowane po wojnie, tam jest ten pawilon arsenału, oraz ratusz w Krobi, o którym się bardzo często zapomina, że to też jest przecież dzieło Jana Baptysty Quadro. XVI wiek, dojrzały renesans, Poznań jest arcybogatym miastem, wtedy rajcy miejscy podpisują kontrakt z pochodzącym z pogranicza Włoch i Szwajcarii architektem, który...
1: Jak samo nazwisko wskazuje, z Lugano.
2: Z Lugano, tak. Tak, oczywiście z Lugano, to jest okolice właśnie, no, pogranicze już takie alpejskie mocno między Szwajcarią a Włochami. On przybywa do Poznania, ten kontrakt bierze, zaczyna budowę 1550 rok, startuje przebudowa ratusza, rozbudowa jego w znacznym stopniu, ustabilizowanie konstrukcji. On się z tego oczywiście wywiązuje, aczkolwiek po drodze gdzieś ma też jakiś proces z rajcami miejskimi, który się przed sądem odbywa, ale robi całkiem dobrą karierę w Poznaniu, o czym świadczy to, że kolejne zlecenia dostawał, zresztą nie tylko z Poznania, bo też z innych miast, no i tutaj jak gdyby z tym naszym miastem jest bardzo, bardzo blisko związany.
1: No to dzisiaj zrobimy kropkę i do tematu wrócimy w kolejnym odcinku, bo tych wątków poznańsko-włoskich jest jeszcze dużo, dużo więcej.
2: Poznańsko-włoskich wątków jest bardzo dużo, przecież tutaj mieszkało dużo Włochów, tak naprawdę też przyjeżdżali tutaj kupcy weneccy, genueńscy, którzy robili biznes w naszym mieście, bardzo.
0: To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Tak zakręconej loteria.

0: Autoglas wymienia.
1: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Trzeba ufać Bogu nawet wtedy, gdy Jego drogi są inne niż nasze oczekiwania, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Papież modli się za ofiary masakry na Haiti i tragicznej powodzi w Nepalu i Tybecie. Stolica Apostolska jest gotowa pomóc w każdy możliwy sposób, aby osiągnąć pokój na Ukrainie. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Trzeba ufać Bogu nawet wtedy, gdy Jego drogi są inne niż nasze oczekiwania, powiedział Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. W Castel Gandolfo papież zachęcił, by, jak Piotr, szczerze mówić Jezusowi, co czujemy, nawet jeśli w sercu mamy zamęt.
3: Również nam nie zawsze jest łatwo zrozumieć i zaakceptować drogi Boga, zwłaszcza gdy są one bardzo odległe od naszych. Wtedy pojawia się pokusa, by wbrew wszelkiej logice wiary pomyśleć, że to Pan się myli, albo co gorsza, że nas nie słucha lub się nami nie interesuje.
2: Papież dodał, że Piotr z dzisiejszej Ewangelii, mimo swej porywczości, uczy nas dwóch ważnych rzeczy.
3: Po pierwsze, nigdy, nawet w takich chwilach, nie należy przerywać dialogu z Panem, lecz z ufnością mówić Mu również o naszych trudnościach, ze zrozumieniem tego, o co nas prosi. Po drugie jednak, nigdy nie należy osądzać działania Boga, lecz raczej z pokorą, na modlitwie, wsłuchiwać się w to, co objawia nam poprzez swoje działanie, nawet jeśli to nie odpowiada naszym oczekiwaniom.
2: Ojciec Święty po modlitwie Anioł Pański przypomniał o ofiarach masakry na Haiti oraz tragicznej powodzi, która dotknęła Nepal i Tybet. Ponowił także apel o pokój, nawiązując do obchodzonego niedawno wspomnienia świętego Augustyna.
3: Z Haiti napływają dramatyczne wiadomości o straszliwej masakrze, której dopuszczono się w Kenskow, gdzie wiele osób straciło życie, a inne zostały porwane. Wyrażam moją modlitewną bliskość z ofiarami i ich rodzinami oraz proszę o niezwłoczne uwolnienie wszystkich zakładników.
2: Papież zapewnił też o modlitwie za wszystkich dotkniętych skutkami powodzi w Nepalu i Tybecie.
3: Módlmy się za tych, którzy stracili życie, za rannych i zaginionych, za rodziny oraz za ratowników. Niech troska wszystkich przyczyni się do złagodzenia cierpień i dostarczenia ludności niezbędnej pomocy.
2: Leon XIV zaprosił także chrześcijan różnych wyznań do wspólnej modlitwy 1 września, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Stolica Apostolska jest gotowa pomóc w negocjacjach pokojowych w każdy możliwy sposób i oddać na ten cel wszystkie swoje zasoby, powiedział Vatican News arcybiskup Paul Richard Gallagher, watykański sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi. W ostatnich dniach prowadził on w Moskwie rozmowy m.in. z władzami państwowymi na temat potrzeby doprowadzenia do pokoju na Ukrainie. Wywiad z watykańskim dyplomatą na polskiej stronie Vatican News. Na stronie Vatican News także relacja z międzynarodowego spotkania młodych dla pokoju, które odbyło się w Budapeszcie i było zorganizowane przez wspólnotę Sant'Egidio. Spotkanie zgromadziło w ten weekend około 1000 osób z całego świata.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.

0: Rozdział 23. Szejk czekał, póki Ben-Hur nie skończył ćwiczeń, a przypatrywał się z wielkim zadowoleniem, bo widział, że jadą w pełnym biegu tak, jakby wszystkie posiadały jednakową szybkość. Słowem, szły jak jeden, a tak iść powinna czwórka. Dziś po południu oddam ci Syriusza, rzekł Ben-Hur do szejka, głaszcząc szyję starego rumaka. Oddam ci go, a wezmę wóz. Już teraz? Zapytał Ilderim. Takim jak te rumakom wystarczy jeden dzień. Mają nieledwie rozum człowieka i lubią ćwiczenia. Ten? Mówił wskazując ręką najmłodszego, którego nazwałeś Aldebaranem, jest najszybszy. Na torze wyścigowym prześcignąłby inne o trzy długości konia. Ilderim pogładził brodę i rzekł zmrużając oczy. Aldebaran, jak mówisz, jest najszybszy. Któryż jest najpowolniejszy? Ben-Hur wskazał biczem Antaresa. Ten, ale mimo to zwycięży, bo jest najsilniejszy i najambitniejszy. Będzie biegał cały dzień, a gdy będzie trzeba, o zachodzie dojdzie do największej szybkości. I znowu masz słuszność, rzekł Ilderim. Jedną mam tylko obawę, szejku. Szejk spoważniał i jakby posmutniał. Rzymianin, żądny zwycięstwa, nieraz przekroczy prawo, nie dbając o uczciwość. W czasie wszelkich igrzysk wszyscy, pamiętaj o tym, używają różnych sposobów, ale przy wyścigach wozowych dopuszczają się podejść, o których trudno mieć pojęcie. Od konia do woźnicy, od woźnicy do pana wszystko spiskuje. Dlatego uważaj na swoje konie, czcigodny szejku, i od dziś do dnia wyścigów nie daj nikomu obcemu nawet spojrzeć na nie. Jeśli chcesz być spokojnym, uczyń więcej, strzeż ich zbrojną ręką i czujnym okiem, a wtedy nie będę się obawiał końca. U drzwi namiotu zsiedli z koń. Rozkazy twoje będą wypełnione. Nie zbliży się do nich żadna obca ręka. Dziś postawię straż, ale synu Ariusza, tu Ilderim wyciągnął pismo i otworzył je. A gdy się zbliżyli do sofy, usiedli, rzekł: synu Ariusza, spojrzyj tu i pomóż mi twoją łaciną. Tu podał pismo Ben-Hurowi. Czytaj, a czytaj głośno, tłumacząc na swój język ojczysty, bo nie mogę znieść łaciny. Ben-Hur zaczął czytać obojętnie. Messala do Gratusa. Zdumiony, zatrzymał się. Ilderim, choć zauważył jego wzruszenie, rzekł: czekam. Ben-Hur przeprosił go i rozłożył kartę. Był to jeden z dwóch egzemplarzy listu Messali do Gratusa, wysłanych po uczcie w pałacu. Gdy Ben-Hur doszedł do części przypominającej Gratusowi przeszłość, zadrżał i po dwakroć przerwał, aby zapanować nad sobą. Gdy czytał słowa: przypominam dalej, że rozporządziłeś rodziną Hurów w sposób, jaki obydwaj razem uznaliśmy za najodpowiedniejszy naszym celom. Może nie zawadzi ci przypomnieć, że tym celom trzeba było tajemnicy, a tym samym wydania ich na nieuniknioną, ale naturalną śmierć. Pismo wypadło mu z ręki. Zakrywszy twarz, zawołał: nie żyją. Nie żyją. Zostałem więc sam. Szejk milczał, ale nie był obojętny na cierpienia młodzieńca. Teraz wstał i rzekł: widzę, synu Ariusza, że winienem cię przeprosić. Czytaj sam, a gdy będziesz dość silnym, aby mię powiadomić o treści tego listu, poślij po mnie, a wrócę na wezwanie. Gdy wyszedł z namiotu, Ben-Hur rzucił się na sofę i puścił wodze swej boleści. Przyszedłszy do siebie, podjął list i czytał dalej. Pamiętasz zapewne, coś uczynił z siostrą i matką zbrodniarza i spodziewam się, że zaspokoisz moją ciekawość, gdy cię zapytam, czy żyją, czy umarły. Zdziwiony Ben-Hur przeczytał ten ustęp jeszcze raz, nie wierząc swoim oczom, aż wreszcie zawołał: nie wie, czy umarły. Błogosławione imię Pana. Jeszcze jest nadzieja. Powtórne odczytanie listu dodało mu jeszcze otuchy. Posłał więc po szejka. Przybywając do twego gościnnego namiotu, szejku, rzekł spokojnie, gdy Arab usiadł, nie miałem zamiaru mówić o sobie więcej niż było trzeba dla upewnienia cię, że mi śmiało możesz powierzyć swoje konie. Nie chciałem ci więc opowiadać dziejów mego życia. Gdy jednak okoliczności, które dały mi w ręce to pismo, są tak ważne i dziwne, czuję, że mam obowiązek zaufać ci zupełnie. Zresztą popycha mnie do tego pewność, że grozi nam jeden i ten sam nieprzyjaciel i że musimy wspólnie działać przeciw niemu. Teraz odczytam pismo i wytłumaczę ci jego treść. Jeśli zaś myślałeś, żem słaby i dziecinny, ufam, że cofniesz to mniemanie. Szejk słuchał uważnie do miejsca, w którym była wzmianka o nim. Widziałem wczoraj Żyda w gaju Dafny, brzmiał ten ustęp. Jeśli go tam obecnie nie ma, to musi być gdzieś w sąsiedztwie, co ułatwia mi dozór nad nim, że go pilnuje, to pewna, i gdybyś mnie zapytał, gdzie nieprzyjaciel teraz się znajduje, to mógłbym odpowiedzieć z wszelką pewnością, że można go znaleźć w starym gaju palmowym. A, krzyknął Ilderim tonem raczej zdziwionym niż zagniewanym, targając brodę. W starym gaju palmowym, powtórzył Ben-Hur, pod namiotem zdrajcy szejka Ilderima. Ja zdrajcą! Krzyknął gniewnie starzec. Usta mu drgały, a żyły na czole i szyi nabrzmiały i groziły pęknięciem. Mam nadzieję, że ten stary Arab niedługo już będzie uchodził naszej silnej ręce i nie zdziw się, jeśli pierwszym wymiarem sprawiedliwości zarządów Maksencjusza będzie wsadzenie zdrajcy na okręt i wysłanie go do Rzymu. Do Rzymu mnie, Ilderima, szejka 10 000 zbrojnych jeźdźców, mnie do Rzymu! Zawołał Ilderim, zerwawszy się na równe nogi. Na Boga, gdzie i kiedy skończy się to zuchwalstwo? Wolny jestem i naród mój jest wolny. Czy mamy w wolności umierać niewolnikami? Lub co gorzej, mamy ginąć jak psy tarzające się u stóp pana? Czy mamy lizać rękę, która mnie chłoszcze? A to, co jest moją własnością, ma przestać być moim? Czy nie jestem sam sobie panem? Gdyby mi młodość wróciła, gdybym mógł zrzucić z siebie jak ciężar niepotrzebny choć 20 lat, a choćby tylko 10, choćby 5. Mówiąc to, zgrzytał zębami i załamywał ręce nad głową, aż wreszcie jakby pod wrażeniem jakiejś nowej myśli przeszedł szybko namiot, zawrócił i chwyciwszy Ben-Hura za ramię zawołał: gdybym był jak ty, synu Ariusza, młody, silny, doświadczony w wojennym rzemiośle, gdybym miał taki powód do zemsty jak ty, powód, który może uświęcić nienawiść i zemstę, gdybym, precz z udawaniem, synu Hura, gdybym, mówię... Na to imię krew zawrzała w młodzieńcu. Zdziwił się i zmieszany patrzył obłąkanym wzrokiem na starca. Synu Hura, mówię, gdybym był na twoim miejscu, a miał połowę twojej krzywdy do dźwigania, nie spocząłbym. Do moich własnych krzywd dodałbym krzywdy i ucisk całego świata i poświęciłbym się zemście. Od kraju do kraju szedłbym z pochodnią buntu i zapalał ludzkość do mojej zemsty. Gdziekolwiek by o wolność walczono, tam byłbym. Nie byłoby bitwy przeciw Rzymowi, w której bym nie walczył. Stałbym się partem, gdybym nie mógł inaczej. Nie starczyłoby mi ludzi, to klnę się na wielkość Boga, zawarłbym sojusz z wilkami. Szukałbym przyjaźni z lwami i tygrysami w nadziei, że je wywiodę przeciw wspólnemu wrogowi. Nie wybierałbym broni, a myśl, że pokonam Rzymian, napełniałaby radością moje serce. Rzeź byłaby mi umiłowaną kochanką. Nie oszczędzałbym nikogo, ale również nie błagałbym o łaskę. Niech w ogniu zginie wszystko, co jest rzymską własnością. Niech miecz zgładzi wszystko, co w Rzymie zrodzone. Gdybym był tobą, modliłbym się nocą do bogów, aby mi użyczyli swych straszliwych potęg, burz, upału, zimna i wszelkich bezimiennych trucizn, co trują powietrze, wszelkich sposobów, od których giną ludzie na lądzie i morzu. Och, nie mógłbym spać. Ben-Hur zrozumiał z całego potoku słów starca tylko tyle, że miotał nim gniew i pragnął zemsty. Po raz pierwszy od lat tylu nazwano nieszczęśliwego młodzieńca po imieniu. Nareszcie znalazł się ktoś, kto go znał i wołał tym nazwiskiem, nie żądając dowodu. I to kto? Arab. Niedawno przybyły z pustyni. Skądże to wiedział? Czy z listu? Nie. List mówił tylko o nieszczęściach rodziny i jego samego, ale nie było wspomniane, że to on był ofiarą, której ucieczka tak przestraszyła prześladowców. Właśnie miał szejkowi wytłumaczyć związek tych rzeczy, lecz widzi, że to zbyteczne. Więc nadzieja zakwitła w jego sercu, dając mu potrzebny spokój. Czcigodny szejku, powiedz mi najpierw, jakim sposobem otrzymałeś to pismo? Ludzie moi, którzy pilnują dróg między miastami, odebrali je posłańcowi. Czy wiadomo, że są twymi ludźmi? Nie. Dla świata są to rabusie, których mam chwytać i karać. Szejku, Nazwałeś mnie synem Hura, imieniem mego ojca, a ja sądziłem, że mnie nikt nie zna na świecie. Powiedz, skąd to wiesz? Ilderim zawahał się chwilę, potem rzekł: wiem, że tak jest, ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Czy ci nie wolno? Arab odszedł bez słowa, ale widząc wyraźną boleść Ben-Hura, wrócił i rzekł: nie mówmy więcej o tym. Udaję się teraz do miasta, a po powrocie może powiem. Cóż powiesz o wszystkim? Ja ci powiedziałem, co bym uczynił, gdybym był tobą, a ty nie odpowiedziałeś, co czynić zamierzasz. Chciałem odpowiedzieć i odpowiem, rzekł Ben-Hur zmienionym od wzruszenia głosem. Wszystko, co rzekłeś, uczyniłbym, wszystko, co leży w zakresie ludzkiej mocy. Od dawna poświęciłem się zemście. Nie było w tych 5 latach jednej godziny, jednej chwili, w której bym o niej nie myślał. Nie miałem ani odpoczynku, ani młodzieńczych uciech i radości. Rozkosze Rzymu nie nęciły mnie, a jeślim przebywał w tym grodzie, to na to, aby się nauczyć zemsty. Szukałem najznakomitszych mistrzów i nauczycieli. Niestety, nie krasomówstwa lub filozofii, bo na nie nie miałem czasu. Marzyłem inaczej. Uczyłem się robienia bronią i szukałem gladiatorów popisujących się w cyrku. Oni mi byli nauczycielami. Na polach bitew wodzów miałem za mistrzów. Przynosiłem im chlubę i dumni byli ze mnie. Tak więc, szejku, jestem żołnierzem, ale dla celu, o którym marzę, muszę być wodzem. I z tą myślą chcę iść przeciw Partom. A potem, jeśli pan doda siły, jeśli wrócę... Tu podniósł ręce w górę i mówił gorąco. Wtedy będę śmiercią dla tysięcy Rzymian. Oto, szejku, moja odpowiedź. Ilderim objął go za szyję i ucałował, po czym rzekł: gdyby Bóg, twój synu Hura, nie miał wysłuchać naszych modłów, to snać nie byłby Bogiem żywym. Teraz zaś przyjmij moją przysięgę, a za nią majątek, ludzi, konie i wielbłądy, co więcej, pustynię, gdzie tak łatwo ukryć przygotowania. Słyszysz? Przysięgam. Na teraz dość słów. Odjeżdżam, lecz ujrzysz mnie lub usłyszysz przed nocą. Wyrzekłszy te słowa, zawrócił nagle konia i wnet znikł na zakręcie drogi wiodącej do miasta. Przejęty list wyjaśniał Ben-Hurowi wiele nader ważnych rzeczy. Dowodził on jasno, że piszący brał czynny udział w usunięciu rodziny Hurów, że wziął część skonfiskowanego jej majątku, że się przeraził niespodziewanym zjawieniem tego, który według niego był głównym zbrodniarzem, i wreszcie, że lękał się o swoje stanowisko i gotów był uczynić wszystko, co by mu doradził wspólnik z Cezarei. List ten zapowiadał nowe niebezpieczeństwa, ale był zarazem dowodem winy prześladowców. Nie dziw więc, że zaledwie Ilderim opuścił namiot, Ben-Hur począł obmyślać dalsze postępowanie, czując, że sprawa nie cierpi zwłoki. Nieprzyjaciele jego byli potężni i zręczni, jak rzadko kto na wschodzie. Bali się go wprawdzie, ale i on miał powody do obawy. Chciał rozważyć wszelkie dane, nie mógł się jednak otrząsnąć ze wzruszenia. Największą radością drżało serce jego na myśl, że matka i siostra są jeszcze między żyjącymi. Zapomniał, że myśl ta była tylko przypuszczeniem i sądził, że skoro żyje ktoś, kto wie, gdzie się znajdują, to i koniec nieszczęść już bliski. Przeczucie, że Bóg ujmie się za nim, i wiara w czystość swej sprawy uspokajały go, dodawały mu siły i roztropność.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Autopromocja.
3: tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
4: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
5: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
6: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
3: Tej jesieni przyłącz się do nas.
4: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
3: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku, już na końcu praktycznie wakacji. Za kilka dni już rok szkolny się rozpocznie, przynajmniej dla tych, którzy słuchają nas.
2: Cierpienia dzieci.
1: W tym pierwszym...
2: Mała ulga dla rodziców.
1: W tej pierwszej emisji 568 raz spotykamy się, bo omawiać kolejne fragmenty Pisma Świętego i dzisiaj będzie to psalm 35.
2: Piąty, dobrze.
1: Od niego rozpoczniemy, a ile omówimy, to oczywiście zobaczymy, co przyniesie nam ta audycja dzisiejsza. To jest znowu psalm Dawidowy, wołanie pomoc przeciw niewdzięcznikom.
2: Co jest bardzo ważne, proszę Państwa, to przeciwko niewdzięcznikom, bo to wołanie przeciwko złoczyńcom, ogólnie to już w kilku dobrych psalmach mieliśmy, natomiast tu jest przeciwko tej kategorii ludzi, która nas, czy której działanie boli nas szczególnie. Bo kto to jest niewdzięcznik? To jest ten, który doznał dobra, a odpowiedział złem. I to jest coś, no myślę, że jeżeli Państwo mieliście coś takiego w swoim życiu, to wiecie, jakie to jest szczególnie bolesne. Powiem tak, że chyba wie pan co, tak będzie mniej więcej od 1 do 4 chyba.
1: Wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną. Uderz na moich napastników. Pochwyć tarczę i puklesz i powstań mi na pomoc. Rzuć włócznią i toporem na moich prześladowców. Powiedz mej duszy, jam twoim zbawieniem. Niech się zmieszają i niech się zawstydzą ci, co nam życie meczychają. Niech się cofną zawstydzeni ci, którzy zamierzają mi szkodzić.
2: Tak, widzicie państwo, gwałtowne wołanie do Pana Boga, bo rzeczywiście jest ono bardzo ostre. Psalmista musi znajdować się w sytuacji strasznej, to znaczy doznał szoku z powodu działania tych niegodziwców, których mówię, zawsze w pamięci to miejcie państwo, dlaczego jego wołania do Boga są tak ostre, dlaczego żąda dla nich najwyższych kar i wręcz zmiecenia ich z powierzchni ziemi, ponieważ doznał, właśnie szok polega na tym, że kiedyś najprawdopodobniej wyświadczył im jakieś dobro. Skąd to się bierze, proszę Państwa, z dalszej części psalmu. My do tej części dojdziemy, ja Wam wtedy na to zwrócę uwagę. Szok doznany właśnie tym, że spodziewać się mógł od nich wdzięczności za dobro, które uczynił, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Natomiast spotkało go straszne rozczarowanie. I teraz, kiedy ten szok przeżywa jeszcze drugie, bardzo trudne dla niego takie uświadomienie sobie swojej bezsilności, że nie może im przeciwdziałać. Prawdopodobnie jest ich wielu, albo są oni możni. I szkoda, którą mu wyrządzili, jest przez niego bardzo, bardzo przeżywana w sposób bardzo dolegliwy. No i w tym momencie, nie wiedząc, jak może im odpowiedzieć, albo nie mając żadnej możliwości odpowiedzi dla nich, to prosi Pana Boga o pomoc. I pytamy, dlaczego, skoro wiadomo, że Bóg jest miłosierny. Proszę Państwa, Bóg jest sprawiedliwy. Pierwszą cechą Boga jest sprawiedliwość. Chociaż mówimy, że najwspanialszą czy największą jest miłosierdzie, ale to tu zawsze Wam powiadam za siostrą Faustyną, co zresztą jest też nauczaniem Kościoła, że miłosierdzie Boże jest nieskończone, ale trzeba spełnić ten jeden fundamentalny warunek. Bóg komu okazuje miłosierdzie? Oczywiście grzesznikowi, człowiekowi złemu, człowiekowi, który narobił dużo zła, ale pragnie się szczerze nawrócić, czyli uznaje zło, które zrobił i chce Boga przeprosić, a więc chce się z tego wycofać. Czyli mówimy, że miłosierdzie Boże jest nieskończone, ale nie jest bezwarunkowe. Warunkiem fundamentalnym jest żal za grzechy, a żal za grzechy wzbudza się wtedy, kiedy ja uznaję zło, które zrobiłem. Dopóki ja tego nie uznaję, to Bóg nie ma podstaw, ażeby mi przebaczyć. To nie jest, proszę Państwa, tak, że Bóg się mści jakoś na mnie. Nie. Bóg zawsze czeka cierpliwie z otwartymi ramionami, ale nie będzie mnie przygarniał na siłę. Jeżeli ja tego nie chcę, bo ja sobie z Boga kpię, bo mi tak pasuje, no to Pan Bóg nie będzie za mną gonił. Nie. Tylko właśnie będzie czekał, cierpliwie czekał do pewnego momentu. Tyle tylko, że jeżeli ja to zło będę dalej zwielokrotniał i sobie szydził z Pana Boga, bo mi się to wydaje, a takie postawy szydzące są, w niektórych psalmach to będziemy mieli szczególnie, kto wie, czy nawet w tym psalmie, no to wtedy Bóg jednak musi przeciwdziałać z tytułu sprawiedliwości i z tytułu prawdy. Sprawiedliwości to wobec tego, wobec którego dzieje się krzywda, ale też i sprawiedliwości dlatego, że zło jest w ogóle wyrządzane. Każde zło jest krzywdą wobec Boga. Nawet jeżeli nie jest ono złem przeciwko bliźniemu, jest wobec Boga, czyli wobec porządku, który Bóg ustanowił swoimi 10 przykazaniami. I jeżeli człowiek gdzieś tam grzeszy, no to narusza te czy inne przykazania i to wprost uderza w Boga. Więc Bóg nie może być, on może być lata, może być cierpliwy, łaskawy, ale nie będzie to trwało w nieskończoność. Nie będzie trwało, bo wtedy grzesznik będzie bezczelnie sobie myślał, że mówię, albo Pan Bóg jest obojętny na zło, albo nie ma w ogóle władzy nad tym, co ja czynię. Obie myśli są bluźniercze. I dlatego Bóg zdecydowanie będzie tutaj działał właśnie dla dobra tego, który to zło czyni. A więc autor, jeżeli woła, to woła z tytułu sprawiedliwości, ale też prawdy, ponieważ Bóg nie może identyfikować się ze złem, które sam zwalcza. Jeżeli Bóg by nie reagował na zło, to będziemy mieli sytuację zarzutu Hioba, że Bóg sprzyja grzesznikom, sprzyja ludziom czyniącym zło, bo on ich nie karze, a raczej odwrotnie. Gdzieś tam cięgi obrywają ci, którzy są mu wierni, a ci, którzy są czy bezczelnie grzeszą, którzy bezczelnie czynią zło, no to oni są chronieni przez Pana Boga. No to jest też jedno wielkie kłamstwo. A więc Bóg manifestuje tutaj poprzez taką interwencję, czy oczekiwanie takiej interwencji, Bóg manifestuje zdecydowanie prawdę, a więc sprawiedliwość i prawda. Dlatego to wołanie tutaj autora, jakkolwiek byśmy nie widzieli, jakie ono jest rzeczywiście gwałtowne, to ono jest jak najbardziej usprawiedliwione. Poza tym dochodzi tutaj jeszcze trzecia cecha boska, która jest bardzo ważna. Poza sprawiedliwością i prawdą, to dochodzi fakt, że Bóg jest zawsze Bogiem mocnym. To znaczy, nic na tym świecie nie jest w stanie oprzeć się potędze Boga, czyli moc Jego. A więc jest to wołanie do Boga, który poradzi sobie z tym, bo przecież dla Boga nie ma nic niemożliwego. Także zwalczanie zła, wszelkiego zła. Jeżeli kiedyś Bóg pokonał archanioła Lucyfera, no to jest w stanie pokonać każde zło ludzkie. A więc te trzy cechy Boże, sprawiedliwość, prawda i moc, są tutaj wezwane przez autora i dlatego on ma zupełne prawo odnieść się do tego. Gwałtowność tego i żądania, które mogą, no nie wiem, przerazić, zadziwić nas mogą, że dlaczego one nie są markowane nienawiścią, one są markowane gniewem. Gniewem połączonym z bezsilnością. Myślę, że gdy Państwo przeżywaliście takie momenty życia, też nie stroiliście się w czułe słówka. Tylko właśnie najczęściej, potem czasami w spowiedzi się, właśnie najczęściej w spowiedzi mówimy, no że przeklinałem, że klołem, jak tylko, bo się w takiej i w takiej sytuacji znalazłem. My nie mamy już tego zakotwiczenia religijnego i dlatego niestety człowiek reaguje tak tym, czym żyje. Jeżeli ktoś żyje pośród klątw czy przekleństw w ogóle jako takich, no to będzie nimi rzuc na prawo i na lewo. Bo tym żyje. My mamy do czynienia z człowiekiem religijnym, a więc który nie przeklina, nie wypowiada jakichś takich wyrazów, które ewidentnie uderzają w ogóle w kulturę wypowiedzi, natomiast wzywa Boga. Ponieważ z tytułu tego, że jest Bogiem religii, znaczy Bogiem, człowiekiem religijnym, no to on się udaje do Boga, bo mu Bóg od razu na myśl przychodzi. A więc jest to: wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną i uderz na moich napastników. Po co, proszę Państwa? Po pierwsze dlatego, że ja nie jestem w stanie opanować tego, tej sytuacji. Jest ich wielu, bo wyraźnie mamy tutaj do czynienia z liczbą mnogą. Albo może nie być wielu, ale z kolei mogą być bardzo silni, bardzo możni. A po drugie, dlaczego ty masz wystąpić? No bo nie tylko ja nie mogę, ale właśnie jest to tytuł sprawiedliwy. Ty stajesz w mojej obronie, żeby oni zauważywszy, że to jest twoje działanie, już nigdy na mnie nie podnieśli ręki. A więc widać, że właśnie te dwa tytuły takiego wzywania Pana Boga mają tutaj bardzo wyraźne zastosowanie. I potem drugi werset jest to samo. Pochwyć tarczę i puklesz i powstać mi na pomoc. Oczywiście, powstań mi na pomoc.
1: Tak, dalszy ciąg tej prośby, takie bardzo mocnej.
2: Tak, i to jest stwierdzenie, oczywiście wezwanie Boga jako wojownika, widzicie Państwo, czyli idź na wojnę z nimi. Idź na wojnę w obronie mojej czci, mojej wartości życia, albo w obronie twojej sprawiedliwości, Boże, twojej prawdy, dla ukazania twojej mocy, jak chcesz, Panie, ale pokaż im, że uczynili wielkie zło i żeby na twój widok, czy na widok twojego działania szybko się zreflektowali. A więc no, działanie militarne jest zawsze działaniem szybkim, nieraz okrutnym, zawsze bolesnym, zaskakującym, no i powodującym mimo wszystko cierpienie. Autor wcale tego swoim wrogom nie szczędzi. Proszę pamiętać, że to nie jest ani Pan Jezus, ani Matka Boża. To jest zwykły człowiek, który jest zagniewany, który jest oszołomiony działaniem tych, którym kiedyś dobro uczynił. No i w tym momencie to, czym dysponuje, czyli całą siłą swej wiary i religijności, on to kładzie na jedną szalę. Ale wcale nie jest powiedziane, że to jest niepozbawione oczywiście jakiegoś żądania odwetu, czy nawet zemsty. Oczywiście Bóg takiego czegoś nie będzie popierał, ale jest to zrozumiałe, bo mamy do czynienia po prostu z człowiekiem, którego nagle dotknęła nienawiść ze strony tych, z której strony się w ogóle jej nie spodziewał. Rzuć włócznią i toporem na moich prześladowców i powiedz mej duszy, jam twoim zbawieniem. Bardzo ładny. Czyli działaj gwałtownie przeciwko nim, ponieważ oni tak zadziałali przeciwko mnie. Gwałtownie i niespodziewanie. Ja się w ogóle tego właśnie, ponieważ się nie spodziewałem, to ja się nie przygotowałem na to. Ja jestem kompletnie zaskoczony, a więc bezradny. Uderzyli w mój czuły punkt, jest, czuję się kompletnie rozwalonym i dlatego ty bądź moją tarczą, moją obroną, a w nich rzuć właśnie włócznią i toporem. To jest oczywiście symbol, proszę Państwa, Bóg się tym nie posługuje, ale ową włócznią i toporem będzie jakiś sposób działania Bożego, który w nich uderzy. Taką włócznią i toporem mogą być na przykład z kolei ich wrogowie, którzy ich zaatakują z przyzwolenia Bożego, albo mogą być takie sytuacje, w których oni się nagle znajdą, które też będą dla nich bardzo, a bardzo bolesne. Bóg się może posłużyć bardzo różnymi środkami, właśnie tak jak włócznią i toporem, żeby nędzników, ludzi, którzy są złymi ludźmi, przewrotnymi, którzy no, właśnie wykorzystali tę dobroć tego drugiego człowieka, żeby się również wobec nich posłużyć właśnie z tytułu swej sprawiedliwości. Natomiast jemu mówi co? Jam twoim zbawieniem. Dlaczego? Bo proszę Państwa, ja wtedy, kiedy widzę, że oni zaczynają się załamywać, że ich coś spotkało, że nie triumfują nade mną, nie chełpią się tym atakiem na mnie, to ja w tym odczytuję, że Bóg wystąpił w mojej obronie. I właśnie to jest to stwierdzenie, powiedz mej duszy, jam twoim zbawieniem, to znaczy nie Bóg będzie szeptał do ucha temu, który został zaatakowany, tylko poprzez właśnie splot pewnych okoliczności czy działania innych ludzi mówi, zobacz, już się tobą zająłem. Tak pośrednio Bóg mówi, tak, bo jestem twoim zbawieniem. No i to życzenie, niech się zmieszają i zawstydzą ci, co na moje życie czyhają i niech się cofną zawstydzeni ci, co zamierzają mi szkodzić. Wynik może być jednoznaczny, a tak Boga spowoduje ich klęskę. I to, co mnie teraz ogarnęło, czyli zmieszanie, pewne zawstydzenie, przerażenie, niech spadnie teraz na nich tytułem właśnie odwetu. Czyli to, co oni mi zgotowali, niech teraz będzie im oddane. I bardzo chcę to widzieć, bo czwarty werset to jest wyraźne stwierdzenie tego, że ja chcę tego doświadczyć. Chcę być usatysfakcjonowany tym, że oni będą mieli takie cierpienie. Proszę Państwa, skonfrontujmy to z tymi przepięknymi słowami Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. te słowa, które czytamy w tym psalmie 35, w pełni prawa i w pełni sprawiedliwości, to miał prawo wypowiedzieć tylko Pan Jezus, ponieważ On nikomu krzywdy nie zrobił. A więc On z pewnością nie zasługiwał by na taki los, jaki spotkał psalmistę. I dlatego, zobaczcie, Pan Jezus mógłby wołać do swojego Ojca dokładnie tymi samymi słowami. I w tym momencie mamy te słowa, które są odpowiedzią doskonałości. Już Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli ja świadomie rezygnuję. Tu zdecydowanie widzimy ten psalm skonfrontowany z postawą Pana Jezusa. I teraz patrzcie, jaka jest ta relacja. Autor biblijny oczywiście nie jest człowiekiem doskonałym. I żąda od Pana Boga, żąda, czy błaga, czy prosi, ale tak prosi naprawdę bardzo mocno, prosi o to, by Bóg się zajął jego obroną, uderzając na jego napastników. Czy jest w tym jakiś tam, jakieś wołanie o odwet, o pomstę jego, to możemy to przypuszczać, bo autor, mówię, biblijny nie jest Bogiem, on nie jest doskonały. Natomiast autor biblijny, czy jak w tym, w świetle działania Pana Jezusa to uczynić? Proszę Państwa, Bóg nie neguje prawa do obrony i do wzywania go o pomoc, jeżeli człowiek zostaje zaatakowany, zwłaszcza niesprawiedliwie, nagle, bardzo ciężko, jeżeli jest zszokowany tym, co go spotkało. I człowiek ma prawo się bronić. Proszę zobaczyć, gdy Piotr wystąpił, o teraz mi się też to przypomina, dzięki Ci, Panie Jezu, gdy Piotr przypomniał, gdy Piotr postanowił stanąć w obronie Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym i wtedy tam uciął ucho, bo tam wywijał tą szablą w obronie Pana Jezusa, szablą, tam mieczem małym, krótkim, wywijał. I co mu Pan Jezus powiedział?
1: Schowaj miecz do pochwy.
2: Tak jest, schowaj. Dlaczego? Czy gdybym chciał, to czy Bóg by mi nie wystawił 12 zastępów aniołów? Oczywiście, żeby tak. Zrobiłby to. Bo ja mam prawo do obrony przed niesprawiedliwością. I to, że ja przebaczam komuś, wcale nie oznacza, że ja nie mam prawa, czy nie jest dobrze, abym prosił Boga o sprawiedliwość dla moich prześladowców. Te dwie sprawy się absolutnie nie wykluczają. Co ja tylko mogę? Tytułu najwyższej miłości bliźniego prosić Boga, by to, co wynika z tytułu sprawiedliwości, nie zostało dane moim prześladowcom z tytułu miłosierdzia. I tak zrobił Jezus, ale to była Jego decyzja osobista. To był najwyższy dowód Jego miłości także dla Jego prześladowców. Ale Jezus w niczym nie neguje prawa do Bożego odwetu w obronie sprawiedliwości. Myślę, że na tym chyba musimy
1: zakończyć tę pierwszą część, tak, okay, już trochę przedłużyliśmy. Za chwilę się usłyszymy ponownie.

Ciebie nie można uciszyć, nie zamkną ci nigdy ust. Czy siedzisz przy nocnej lampce, czy idziesz w szalony kurs? Szklanka wódki dogasa na stole, wszystkich zmarłych dzisiaj

śpiewasz na cały świat krwawą, szaloną Rosję. Twoje olbrzymie państwo stać na wielkiego Artura.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy i zaczynamy znowu od przeczytania fragmentu psalmu 35.
2: Najtrudniejszego chyba.
1: No, czy najtrudniejszego? 5 do 8 wersetu teraz przeczytamy. Długi jest ten psalm, więc trochę w nim posiedzimy w ogóle. Niech będą jak plewy na wietrze, gdy będzie ich gnał anioł pański. Niech droga ich będzie ciemna i śliska, gdy anioł pański będzie ich ścigał. Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją. Bez przyczyny dół kopią dla mnie. Niech przyjdzie na nich zagłada niespodziana, a sidło, które zastawili, niech ich pochwyci. Niechaj sami wpadną w dół, który wykopali.
2: Kopali, tak jest. Proszę Państwa, odczuwacie tutaj chęć zemsty. To jest wyraźnie to powiedziane. Zemsty, czyli ta część psalmu, od 5 do 8 my to nazywamy częścią wręcz złorzeczącą. I to jest coś, co stanowi pewien kamień obrazy w świetle działania Pana Jezusa. Właśnie w świetle Jego słów na krzyżu, o którym wspominaliśmy, tych słów, o których mówiliśmy sobie w pierwszej części, czyli gotowości do przebaczenia, w brewiarzu paradoksalnie okazuje się, że autorzy, którzy komponowali brewiarz po Soborze Watykańskim II, powycinali z psalmów, wszystkich psalmów, wszystkie części złorzeczące. A tam, gdzie są psalmy w ogóle złorzeczące, to one nie zostały włączone do brewiarza recytowanego przez kapłanów. Można zrozumieć motywację takiego działania, ponieważ my się mamy z reguły modlić zawsze o dobro człowieka. Natomiast modlenie się o odwet ze strony Pana Boga za to, co mnie spotkało, jest raczej odbierano jako zachęta do potwierdzania Panem Bogiem mojego prawa do zemsty. Ja powinienem

0: odmalował tę sytuację chyba święty Mateusz, kiedy faryzeusze stojący pod krzyżem szydzą jeszcze sobie z niego. Jeżeli jest Synem Bożym, niech stąpi z nieba, a znaczy niech stąpi z krzyża, a uwierzymy Mu. Innych wybawiał, siebie wybawić nie może. A więc oni drwili sobie z Niego, a On, widząc te ich szyderstwa, czy słysząc ich szyderstwa, mówi: Ojcze, przebacz im. Czyli chce nam pokazać wzór postępowania na najwyższym topie, dosłownie najwyższym topie, czyli siła przebaczenia. I w świetle tego te części złorzeczące psalmów, one nam tutaj rzeczywiście brzmią czymś zupełnie odwrotnym. Proszę Państwa, czy jest to dobre, czy nie jest, ja tego Wam nie powiem, bo ja psalmów nie układałem. Ja bym ostatecznie, mówię, pozostawił to, byśmy się każdy z nas zmierzył i zawsze zmierzał, żebyśmy nie wygładzali sobie psalmów, które i tak, i tak
1: mogą sprawiać jakieś trudności.
0: Tak właśnie, bo nie wypada, bo Pan Jezus przebaczył i i stwierdzamy, że nie wypada.
1: To wszystko jednak jest słowo natchnione.
0: I to ewidentnie ma Pan rację. Właśnie dlatego powinno być ono ujęte. Nie tyle ucinane, tylko ujęte. Razem w tym, razem z całością psalmów, bym ja się skonfrontował właśnie z tym, co mówi Pan Jezus. I wtedy zobaczcie, proszę Państwa, na tle takich żądań, które mamy od 5 do 8 wersetu w tym psalmie, dopiero prawdziwym pięknem i pełnią rozbrzmiewa przebaczenie Pana Jezusa, a także radykalizm Jego wołania. Przebaczcie waszym winowajcom, bo i wam nie przebaczy Ojciec wtedy, jeżeli wy nie przebaczycie, i wam nie przebaczy Ojciec, który jest w niebie. A więc widać właśnie z jednej strony piękno postawy, a z drugiej strony pewien radykalizm żądań. My mamy stać na poziomie wyższym. Natomiast to, że tekst natchniony zawiera złorzeczenie, to wcale nie oznacza, że mamy do czynienia tylko z niedoskonałością autora. Pewnie, że to jest obecne, ale to ma mimo wszystko to złorzeczenie. Zobaczycie Państwo, w ilu psalmach jeszcze będziemy to mieli. Ja Wam też zawsze postaram się zwracać na to uwagę. To złorzeczenie jako takie, ono jest usprawiedliwione. Przynajmniej na poziomie Starego Testamentu jest usprawiedliwione, ale to nie jest ważne, czy to Stary Testament. Nie. Ważniejsze jest to, że jest usprawiedliwione z tytułu sprawiedliwości. I tylko może być tak, że sprawiedliwość będzie przezwyciężona miłosierdziem. Ja mam prawo, jeżeli ja nie okażę miłosierdzia, Bóg nie będzie mnie za to specjalnie karał. Mówię specjalnie karał. Powiedział właśnie to: Ojciec mój nie przebaczy wam. Czyli ja muszę się liczyć, jeżeli ja nie przebaczę, to ja muszę się liczyć z tym, że Ojciec mi odpowie. Tylko proszę Państwa, na czym polega różnica? Teraz mi się akurat uchwyciłem to. Autor mówi po prostu w gniewie. On jest rozwścieczony tym, a zarazem doznaje tą kompletnej niemożności przeciwdziałania własnymi sposobami. Zresztą może dobrze, że nie, bo wtedy mógłby sam dopuścić się niesprawiedliwości, jeżeli miałby sobie dać radę ze swoimi przeciwnikami, z pewnością by ich sprzątnął wręcz. A Bóg tego nie chce. I dlatego też powiemy tak, tam gdzie działa sprawiedliwość, wszystko jest dobre, tylko nie zawsze ta sprawiedliwość będzie prowadziła do ostatecznych skutków, na które czeka Bóg. A na co Bóg czeka? Czeka na nawrócenie tego, który postępuje źle. I dlatego jeżeli Jezus uznaje, że przebaczenie jest czymś o wiele bardziej cennym, nie tylko dlatego, że ja potrafię odstąpić od należnej mi sprawiedliwości w stronę miłosierdzia, ale również dlatego, że daję okazję do nawrócenia temu, który to uczynił, czy jakieś zło mi uczynił, ja mu daję okazję, to w tym momencie jest to o wiele cenniejsze dla Pana Boga, niżli żądanie z tytułu sprawiedliwości. Nie? Bo teraz jeżeli Bóg będzie występował na żądanie tego, to Bóg już nie da im możliwości, ponieważ ma na nich uderzyć, On ma ich zniszczyć. To On już nie da im możliwości przebaczenia. Autor nad tym z powodu gniewu własnego po prostu nie panuje. Nie panuje nad swoimi uczuciami. To jest pokazane tutaj. Ale co jest bardzo wartościowe, to fakt, że mamy to rozróżnienie pomiędzy tym, o co chodzi Panu Jezusowi. Jeżeli wy nie przebaczycie, to znaczy jeżeli trwacie w gniewie swoim, czego już autor tutaj nie daje postaw, bo on dopiero został zaatakowany i on w gniewie swoim pragnie obrony ze strony Pana Boga, czyli uderzenia na nich. Nadejdzie prawdopodobnie czas, kiedy on się uspokoi, kiedy zrozumie swoją sytuację, kiedy Bóg spokojniej będzie mógł działać w jego sercu. Nie wiem, czy to w psalmie wyjdzie, zobaczymy, bo tak dokładnie tego psalmu.

0: Palmu. Nie znam, nie mogę wam powiedzieć, jak on się będzie dalej rozwijał. Zresztą zaraz będziemy to widzieć też w tekście. On tu chodzi o pierwszy moment działania, a pierwszy moment to jest rozwścieczenie. I każdy z nas, jeżeli zostanie gdzieś tam przez kogoś gwałtownie zaatakowany i wszystko w nim bulgocze z gniewu, no to ewidentnie dopiero potem, po jakimś czasie przychodzi refleksja i mówi: Holender, no źle zrobiłem, że tam cokolwiek powiedziałem, czy tam coś zrobiłem. I ja nie mam wtedy chęci trwania w tym gniewie. Brak przebaczenia to jest trwanie w gniewie świadome i dobrowolne. Dlatego wtedy ten gniew, który wziął się z powodu działania tego niegodziwego tych ludzi, który był dla mnie wpierw wybuchem uczuć, nad którymi nie zapamiętałem, nie zapanowałem, to ja zaczynam to podtrzymywać. I to już prowadzi do zemsty, bo to prowadzi do nienawiści. I dlatego Jezus, jeżeli mówi o tym, że jeżeli wy nie wybaczycie waszym bliźnim, to jest to, jeżeli będziecie chować w waszym sercu urazę, jeżeli będziecie chować gniew, jeżeli będziecie zapamiętali w zemście, i wam również tego Bóg nie wybaczy. Nie wybaczy wam tego. To jest to. Czyli odróżniamy tę fazę wybuchu gniewu, który, mówię, do wszystkich nas. Znaczy wszystkich nas dotyczy. Nie? Pan Jezus też, no, kiedy zobaczył, co oni robią ze świątynią Boga, no wziął bicza i zaczął trzaskać wszystkich po łbie. To wszystko tam porozwalał. To był chyba taki jedyny wielki moment, kiedy Pan Jezus no wpadł naprawdę w gniew i dopiero ten gniew się ustalił, czy ten gniew ustał w momencie, kiedy wszystko było pozamiatane. Nie, bo są takie sytuacje, które na gniew zasługują, też na gniew Boży, nie? Więc na gniew ludzki także, ale ten gniew nie powinien trwać, bo gniew, który staje się grzechem, to jest gniew podtrzymywany w kierunku zemsty, w kierunku odwetu, w kierunku nienawiści. Bo ona, bo to nienawiść motywuje najbardziej działanie zemsty. A więc mamy to stwierdzenie tutaj, więc niech będą jak plewy na wietrze, gdy będzie ich gnał anioł pański, czyli niech zawsze uciekają, niech nigdy już nie doznają jakichkolwiek satysfakcji z ataku na kogokolwiek innego. Niech droga ich będzie ciemna i śliska, gdy anioł będzie ich ścigał, czyli niech się potykają, niech ich to boli. I właśnie to jest niedobre, ale to jest, mówię, ten wybuch gniewu, kiedy my pragniemy cierpienia dla tych, którzy źle nam uczynili. To jest klasyczny odwet. To jest odwet, że ja już nie patrzę na to, żeby Bóg wystąpił w mej obronie i zrobił to, co on uważa, tylko zobaczcie, ja dyktuję Panu Bogu, co ma robić. To jest to właśnie, bo autor biblijny w tej chwili ma w zanadrzu całą serię próśb skierowanych do Pana Boga: zrób tak, jak ja bym sobie tego życzył, bo ja wtedy będę miał największą satysfakcję. I to jest słabość, ewidentnie jego słabość, bo to jest żądanie odwetu. To już jest tak, bo odwet polega nie na tym, żeby mi ktoś sprawiedliwie oddał to, co mi naruszył albo mi zabrał, tylko żeby jeszcze cierpiał z tego powodu, tak jak ja teraz cierpię. Nie? I dlatego idziemy dalej. Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją i bez przyczyny dół kopią na mnie. To jest też bardzo ważne, jako silny motyw oddziaływania tegoż pragnienia, to właśnie niesprawiedliwość ich ataku. Bo żeby oni mieli jakikolwiek powód, ale on im jeszcze przecież wcześniej uczynił dobro. A oni go w taki sposób zaatakowali. I właśnie to, że on się kompletnie tego nie spodziewał, to wywołało w nim taki szok. I on sobie teraz to wspomina. Prawdopodobnie to, że to jest atak bez przyczyny, czyli nie mieli żadnego powodu, ma również usprawiedliwiać wielkość jego gróźb, jego żądań wobec Pana Boga, żeby dać Panu Bogu takie swoiste argumenty, dlaczego Bóg powinien zastosować czy dostosować się do jego oczekiwań, do jego pragnień, nie? I ta właśnie, ten werset siódmy jest jedną z najważniejszych przyczyn. Już nie tylko ból, nie tylko nieprzygotowanie autora czy zaskoczenie autora, ale zwłaszcza to, że zrobili to w sposób bardzo, bardzo głęboko niesprawiedliwy, bo on im nie dał żadnego ku temu powodu. I chyba na tym się zatrzymamy.
1: Tak, powoli, chyba że ksiądz zdąży w minutę omówić werset ósmy.
0: Zobaczymy. Niech przyjdzie na nich teraz zagłada niespodziana. Widzicie, proszę państwa, ukaranie krańcowe. Autor nie dąży do naprawy tychże przeciwników, tylko do ich zniszczenia. Tutaj właśnie widać też to pragnienie człowieka niedoskonałego. To jest coś, co mówię, w czym każdy z nas gdzieś tam się może odnaleźć, jeżeli w takiej sytuacji, gdzieś tam, jeżeli taka sytuacja go spotka, bo my też żądamy od Boga, jeżeli jesteśmy ludźmi religijnymi, żądamy zniszczenia i żądamy kary. Nie żądamy tego, by się naprawili. I tu zawsze jest ta różnica spojrzenia, moi drodzy, przez nas i przez Pana Boga. Bóg nigdy nie działa, by zniszczyć człowieka, dopóki ma szansę, żeby się ten człowiek naprawił. A zniszczenie to jest temat ostatniej księgi Starego Testamentu, Nowego, to jest Apokalipsa. Tam już dojdzie do całkowitego zniszczenia ludzi, którzy nie chcieli się naprawić, ponieważ oni już w tym momencie zadecydowali, że nie staną po stronie Boga. Dlatego teksty apokaliptyczne mówią wręcz o zniszczeniu przez Boga. Ale normalnie to, co Bóg czyni, to zawsze jest nawet przeżywanie trudności z Jego strony, czym nas dotknie, ale zawsze w tym kierunku skorygowania naszej postawy. Tu w wersecie 8, jak tylko byście Państwo to doczytali, tu chodzi o zagładę ich. Czyli niech ich znowuż spotka to, co sami dla mnie uczynili. Czyli niech sami wpadną do jamy, którą wykopali dla mnie.
1: I tu stawiamy kropkę i będziemy kontynuowali opowieść o psalmie 35 za tydzień. A tymczasem dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot
1: i Hubert Piechocki.
0: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Krąg Biblii.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Let's go.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. A dziś w programie powiemy przede wszystkim o 70. rocznicy ślubów jasnogórskich. Będzie też o remoncie w świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez poznańską Caritas, a także o nietypowym cenniku za postój na przyparafialnym parkingu. To wszystko już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: O tym, że śluby jasnogórskie stają się dla nas nie muzealnym pomnikiem przeszłości, ale pulsującą życiem drogą do wolności, pokoju i domowego ciepła, przekonywał biskup Artur Ważny. Biskup Sosnowiecki zaapelował o zakończenie wojny domowej, troskę o każde ludzkie życie i kościół, w którym człowiek zraniony nie będzie czuł się obcym. 25 sierpnia procesją maryjną z archikatedry na Jasną Górę rozpoczęły się uroczystości ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej. Mszy świętej na jasnogórskim szczycie przewodniczył metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, a homilię wygłosił biskup Artur Ważny.
2: Dokładnie 70 lat temu, w tym samym miejscu, na tych samych wałach jasnogórskich, stało niezwykłe krzesło. Było puste. Spoczywał na nim jedynie bukiet biało-czerwonych róż. Ponad milion ludzi patrzyło na to puste miejsce ze ściśniętym gardłem i łzami w oczach, bo ten, który powinien na nim siedzieć, prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, był uwięziony w Komańczy. To stamtąd, z samotności bieszczadzkich lasów, z modlitwy i cierpienia, przesłał swemu narodowi słowa jasnogórskich ślubów. Dziś, po 70 latach, stajemy tu znowu. Krzesło prymasa nie jest już puste w tamtym historycznym wymiarze. Ale chcę zapytać dzisiaj siebie i każdego z was. Czy w twoim życiu nie stoi dziś jakieś puste krzesło? Może to puste miejsce przy niedzielnym stole, bo od miesięcy albo od lat nie potrafisz porozmawiać z własnym dzieckiem, bratem czy rodzicem, bo podzieliła was polityka, inne wybory życiowe, zranione ambicje i narosły przez lata żal. Może to puste krzesło po kimś, kogo bardzo kochałeś, a kto po cichu zamknął za sobą drzwi kościoła, bo poczuł się niewysłuchany, zraniony, zgorszony, albo po prostu przytłoczony własną słabością. A może to puste krzesło stoi w twojej własnej duszy? Może to puste miejsce po dawnej dziecięcej ufności, po pierwszej miłości do Boga, do człowieka, która po cichu wygasła pod ciężarem zmęczenia, życiowych rozczarowań i codziennej walki o przetrwanie. Przyszliśmy na Jasną Górę nie po to, by udawać silnych i idealnych. Przynieśliśmy ze sobą pył z polskich dróg, osłabłe stopy, pot i zmęczenie, ale nade wszystko przynieśliśmy nasze nadzieje i niezagojone rany. Stajemy tu jako wspólnota roku 2026. Naród o wielkim sercu, ale też niesamowicie zmęczony wzajemnymi sporami, zaniepokojony o bezpieczeństwo granic, o jutro naszych dzieci i pokój na świecie. I wiecie, co w tej chwili robi matka? Ona nie robi nam rachunku sumienia z przeszłości. Nie patrzy na nas z chłodną surowością sędziego. Maria patrzy na nasze zakurzone buty, zagląda nam głęboko w oczy i mówi z bezgraniczną czułością: jak dobrze, że przyszedłeś. Dobrze, że przyniosłaś do mnie wszystkie swoje puste krzesła. Usiądź przy mnie, odnówmy dzisiaj nasze przymierze. Zobaczymy w świetle Bożego Słowa, jak śluby jasnogórskie stają się dla nas nie muzealnym pomnikiem przeszłości, ale pulsującą życiem drogą do wolności, pokoju i domowego ciepła.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Papież Leon XIV w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej łączył się z wiernymi i hierarchami zgromadzonymi na Jasnej Górze. Po 70 latach odnawiane były tam jasnogórskie śluby narodu. Papież zachęcił, aby zawarty w nich program odnowy moralnej ciągle był inspiracją do budowania sprawiedliwości i braterstwa. Główne uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej miały miejsce właśnie w środę 26 sierpnia. Mszy świętej na jasnogórskim szczycie przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. W swojej homilii nawiązał on m.in. do 70. rocznicy jasnogórskich ślubów.
2: Kochani moi, z tego właśnie pragnienia, z tego wezwania, z tego zaproszenia, by żyć zgodnie z kryteriami Ewangelii. Przed 70 laty w umyśle i sercu prymasa tysiąclecia zrodziły się jasnogórskie śluby narodu. Nie można nam zapomnieć o tamtych ślubowaniach, powiadał do Polaków święty Jan Paweł II, bo one przygotowały drogę do wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo, tłumaczył, oznacza przecież rzeczywistość przymierza, które Bóg zawarł z ludzkością w Chrystusie, w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. Zawarł z każdym człowiekiem, z każdym ludem i narodem. Trzeba nam stale wracać do tego ślubowania. Trzeba ponawiać rachunek sumienia z tych zobowiązań, które w nich się zawierają. Są one podstawowe, dotyczą życia narodu, budują się na Bożym prawie, które jest zarazem wpisane w ludzkie sumienie. A to prawo odczytują zarówno niewierzący, jak i wierzący. Nieco innego, tylko to moralne prawo, powiada papież, winno stanowić rzetelną podstawę ustroju państwa i ustroju społeczeństwa. Poszanowanie wolności ludzkich sumień to nieco innego jak poszanowanie tego prawa, bez którego sumienia są chore, a społeczeństwo nie może być zdrowe, nie przetrwa. Śluby złożone tutaj na Jasnej Górze 70 lat temu przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej wciąż nas więc wzywają do rachunku sumienia i do odnowy, do nawrócenia naszego serca i naszego życia, do refleksji nad tym, czy i dziś nasze serce żyje zgodnie z kryteriami Ewangelii. Czy Ewangelię Jezusa poznajemy, przyjmujemy i pragniemy żyć nią na co dzień? Kochani, trzeba do tych jasnogórskich ślubów cierpliwie wracać. I to nie tylko co roku, recytując je z tego jasnogórskiego wzgórza ustami prymasa, ale odczytując ich głęboki sens dla nas, dla naszego pokolenia, w tej rzeczywistości, w której nam przyszło żyć. Prymas tysiąclecia, tłumacząc w swoich licznych kazaniach ten podstawowy sens i kierunek, wskazywał, że ich istotą jest życie wierności. Wierności Bogu, wierności rodzinie i budzącemu się życiu, wierności wychowaniu nowych pokoleń w duchu Ewangelii, wierności sprawiedliwości i miłości społecznej. Nasze zmagania o wierność Bogu, które wynikają z głębokiego zaufania do Boga w Jego opatrzność. On o nas nie zapomniał, On się nas nie wyrzekł. On, gdy nastała pełnia czasu, posłał swego Syna, abyśmy mogli odzyskać utracone synostwo. Nie jesteś niewolnikiem, nie jesteś niewolnicą, jesteś synem, jesteś córką wszechmogącego Boga. Siostry i bracia, wspominając dzisiaj w 70. rocznicę śluby jasnogórskie, i my pragniemy widzieć w nich jak nam podpowiadał święty Jan Paweł II, mówił, można tak rzec, polską kartę praw człowieka. Polska karta praw człowieka z Jasnej Góry. Wpisuje się w nią najpierw to podstawowe dla każdego człowieka prawo do życia od poczęcia, wzywające do obrony życia nienarodzonych. Mamy stawać po stronie świętości życia i jego godności, przyjmować dar życia, strzec go, rozwijać na każdym etapie, troszczyć się o życie, dziś także o to, które dobiega swego kresu, być blisko, towarzyszyć, wspomagać. Trzeba głosić prawdę o małżeństwie i rodzinie, ukazywać niepowtarzalną wartość miłości, opartą na wiernym i wyłącznym związku mężczyzny i kobiety.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Parafia w podpoznańskim Skórzewie wprowadziła niecodzienne opłaty za postój na parkingu. Według cennika postój na chwilę kosztuje krótki akt strzelisty. To może być modlitwa za kierowców, modlitwa o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tłumaczą ojcowie Paulinni. 2 godziny to jedna modlitwa Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Za parking do 4 godzin trzeba odmówić litanie do Matki Bożej w intencji parafii, a cały dzień to odmówienie tajemnicy różańca za wszystkich kierowców i pieszych.
2: Ojciec Michał Gawryluk, proboszcz parafii świętego Marcina Wincentego w Skórzewie oraz błogosławionego Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie. W zeszłym roku udało nam się wyremontować tutaj część przy kościele, część parkingową, nawet poszerzyć, udostępnić część naszego ogrodu, bo widzieliśmy wielkie zapotrzebowanie parafian na pozostawianie samochodu w czasie nabożeństw. Też tutaj mamy dużo czasami spotkań parafialnych. No i w tym roku z racji tego, że coś chcieliśmy zrobić, zaznaczyć, że to jest teren prywatny, bo bardzo wiele samochodów też parkowało niekoniecznie związanych tam z tym życiem parafialnym, no to taki pomysł.

0: pierwsze listy, zaposty na chwilę, cały dzień jak ktoś chce parkować, to oczywiście jakaś dłuższa modlitwa, cały różaniec do odmówienia, czy też pojawi się modlitwa dziesiątek różańca za kierowców, za kierujących, żeby też ta modlitwa działała całodobowo, bo widzimy dzisiaj, że bardzo, bardzo wielu ludzi potrzebuje tego wsparcia modlitewnego, a też bardzo często nie ośmielają się o tą modlitwę prosić i tak naprawdę zostają sami sobie pozostawieni, a przez taki gest właśnie modlitwy tych ludzi, którzy tutaj będą się zatrzymywać na tym naszym miejscu postojowym, parkingowym, ta modlitwa dotrze do bardzo wielu osób. Myślę, że są bardzo zadowoleni, bo dostajemy bardzo wiele ciepłych słów i pozytywnych komentarzy, nie tylko na fanpage'u parafialnym, ale tak jak my śledzimy te media społecznościowe, bo od 3 dni jakieś szaleństwo medialne wokół tego naszego miejsca postojowego, no to nawet ludzie niewierzący, właśnie czytałem dzisiaj jednemu z współbratu, człowiek niewierzący, bardzo w ciepłych słowach się wypowiada na temat tego pomysłu, na temat tej modlitwy, bo naprawdę myślę, że takim skróceniem dystansu potrafimy dotrzeć do większej liczby osób, a ja wczoraj też powiedziałem w rozmowie z jednym parafianinem, że my chcemy skrócić dystans, a nie niepotrzebnie ten dystans tworzyć.
1: Poznańska Caritas rozpoczyna remont swoich świetlic socjoterapeutycznych. W maju informowaliśmy, że placówki znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają pilnego dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. Wtedy na stronie internetowej Caritas uruchomiono zbiórkę na niezbędne prace. Dzięki zebranym środkom już tydzień temu można było rozpocząć pierwsze prace. Mówiła o tym w porannej rozmowie Radia Emaus rzeczniczka Caritas Maria Książkiewicz.
2: Tam są konkretne cele, które wynikają z bezpieczeństwa i dostosowania budynku dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dostosowania w budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Robimy to etapami. Na ten moment jesteśmy na etapie przygotowywania łazienki. I ta łazienka, byłam tam właśnie w zeszłym tygodniu, wygląda strasznie, jak to w czasie remontu. Jest zdarta po prostu do gołych ścian. Cała kuchnia, z której na co dzień, że teraz są wakacje, ale generalnie w roku szkolnym na co dzień korzystają dzieci, tam gotują z siostrą, razem przygotowują posiłki. Cała jest zastawiona tymi wszystkimi narzędziami potrzebnymi do remontu. Także, ale siostra, właśnie tak fajnie siostra to ujęła w słowa, że ją cieszy ten bałagan, bo wiesz, że to znaczy taką dobrą zmianę. Także jesteśmy na etapie tej łazienki, ona będzie właśnie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Kolejny etap, to już raczej kolejnego lata będziemy to robić, to będą te zabezpieczenia przeciwpożarowe, sufity i wykładziny.
3: Czy funkcjonowanie tego budynku stało pod znakiem zapytania? Bo też duża zbiórka była potrzebna. 300 tysięcy złotych, koszt tych prac jest zaplanowane.
2: To tak, to też istniało ryzyko zamknięcia świetlicy po prostu. Nie tyle ze samego budynku, co tego, żeby w budynku była otwarta placówka dla dzieci i młodzieży. No na ten moment mamy po prostu ten czas do końca 27 roku, żeby wykonać konieczne remonty. Bardzo się zmagaliśmy ze zleceniodawcą, żeby tej placówki nie zamknąć, bo takie ryzyko już istniało, a jednocześnie miasto Poznań widzi konieczność, widzi jakby trudności młodzieży, widzi potrzebę takiego miejsca i dlatego dało nam ten czas, żebyśmy mogli budynek dostosować.
3: Kto tam dokładnie spędza czas w tych świetlicach?
2: Tam są dzieci i młodzież w wieku od 17 i teraz, żeby nie skłamało, do 18 roku życia. I to są dzieci, które z różnych powodów, czasami na prośbę rodziców, w najbardziej skrajnych przypadkach, na zlecenie kuratora sądowego, potrzebują wsparcia takiego wychowawczo-edukacyjnego i przede wszystkim socjoterapeutycznego, czyli pracy w grupie ze specjalistami. Tam pracują wychowawcy, pracuje logopeda, psycholog i właśnie socjoterapeuci. Ci socjoterapeuci i główne zadanie polega na tym, żeby dzieci po prostu miały taki czas pracy w grupie. Mają zajęcia te grupowe, z psychologiem pracują indywidualnie, przychodzą tam po szkole, spędzają czas w zasadzie do takiego wczesnego wieczora, w zależności od wieku, do 18-19. Mają wycieczki, mają różnego rodzaju warsztaty. Czasami te dzieci są z takich rodzin, które

0: z jakiegoś powodu mają trudność wychowawczą i te dzieci no tam nadrabiają, powiedziałabym, te braki, które są w domu, czyli gdzieś tam uczą się na przykład, nie wiem, gotować i sprzątać, ale to jest taka, to jest, powiedziałabym, taka bardzo objawowa rzecz, bo przyczyna jest taka, że na przykład nie potrafią wykonywać obowiązków, że nie, to jest jedna rzecz. Inna jest taka społeczna. Przede wszystkim chodzi o budowanie relacji i o takie wychodzenie z pewnych schematów wyciągniętych z domu. To nie są jakieś bardzo trudne przypadki. To są rzeczy, które myślę, z którymi zmaga się wiele rodzin, ale tutaj ewidentnie potrzeba jakiegoś wsparcia i właśnie takie wsparcie realizują świetlice socjoterapeutyczne.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
2: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry, to jest 47. spotkanie z muzyką z celuloidu. Dziś w programie o Chopinie, Janosiku i papieżu. Zapraszam.

0: Jeśli ktoś oczekuje fajerwerków, wybierając się do kina, by zobaczyć nowy polski film Zamach na papieża, może po seansie być nieco zawiedziony. To nie jest kino, do którego przyzwyczaił nas Władysław Pasikowski w latach 90. Od Króla począwszy, a na Operacji samą kończąc. Jego twórczość w XXI wieku już niestety nie jest tak bardzo atrakcyjna i wystrzałowa. Wyjątek wydarzył się w roku 2014, kiedy nakręcił film Jack Strong o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim. Potem był moim zdaniem nieudany Pitbull Ostatni Pies w 2018 i równie nieudane Psy 3 w Imię Zasad dwa lata później. I na tym należało poprzestać, nikt by się nie obraził. A tu znienacka pojawiają się zapowiedzi nowego filmu o jakże szumnym tytule elektryzującym Polaków Zamach na papieża. Zapowiedzi na plakatach brzmiały bardzo intrygująco. Czy wiesz, jak było naprawdę? Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami? Ostatni wspólny film Pasikowskiego i Lindy, twórców kultowych Psów. Zgodny z prawdą jest tylko opis numer 2. Scenariusz filmu Zamach na papieża jest tylko i wyłącznie inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, których finał miał miejsce w Watykanie pamiętnego maja roku 1981. O tym, że może to wcale nie być ich ostatnie wspólne dzieło, świadczy chociażby wypowiedź Lindy w jednym z wywiadów promocyjnych. Myślę, że zasłużyłem na emeryturę i że wystarczy mnie już w tym kinie. Jednocześnie wiem, że nie mogę powiedzieć zdecydowanie nie, bo jeżeli zabraknie mi kasy, to będę musiał wrócić. Umówiliśmy się z Władysławem, że zrobimy film, który zostanie w naszej pamięci. Film został w pamięci, aktorstwo Bogusława Lindy, Karoliny Gruszki, Adama Woronowicza czy wreszcie Ireneusza Czopa jest na naprawdę wysokim światowym poziomie. Natomiast coś poszło nie tak w kwestii dramaturgii filmu. Jest bardzo statyczny, akcja toczy się bardzo powoli, a gdy coś się zaczyna dziać, to jest to jak niespodziewany strzał, po którym nagle robi się cicho. To wszystko powoduje, że 123 minuty spędzone w kinie trwają w nieskończoność. Jeśli miał to być łabędzi śpiew Władysława Pasikowskiego, to coś poszło nie tak. Bogusław Linda natomiast jak zwykle daje z siebie wszystko w najlepszy możliwy sposób. Tego aktora po prostu dobrze się ogląda i słucha.
1: Zabijecie Ojca Świętego?
2: Zabiję jednym strzałem.

Jesteśmy już po premierze nowego i ponoć ostatniego filmu z Bogusławem Lindą. Przed nami w tym roku jeszcze emocje filmowe związane również z innymi polskimi twórcami. Jan Holoubek, Wojciech Smarzowski i Fryderyk Chopin. Film biograficzny o naszym wielkim kompozytorze miał już swoją prapremierę podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Oficjalna premiera będzie miała miejsce 10 października. Zbiegnie się ona z 19. Międzynarodowym Konkursem Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina, który od paru dni trwa już w Warszawie. Poza tym 17 października minie 176 lat od jego śmierci. W filmie w reżyserii Michała Kwiecińskiego Fryderyk Chopin ma 25 lat i jest ulubieńcem paryskich salonów, arystokracji i króla Francji. Jest u szczytu kariery. Żadne znaczące wydarzenie nie może odbyć się bez jego udziału. Widzimy go podczas nocnych eskapad i afterparty po koncertach. Chopin już wtedy był bardzo sorowany. Jego życie ucieka, jednak Fryderyk nie zwalnia. Tworzy swoje największe dzieła, czasem na specjalne zamówienie, a jednocześnie z powodów finansowych udziela lekcji gry na fortepianie. Jest podziwiany przez przyjaciół i uwielbiany przez kobiety. Z czasem jednak odkrywa, że najważniejsza w jego życiu jest muzyka. Tak dystrybutor pisze o filmie, w którym w roli głównej zobaczymy Eryka Kulma. Wizualnie jest bardzo podobny do postaci tytułowej filmu Chopin, Chopin. W pozostałych rolach występują m.in. Maja Ostaszewska jako matka Fryderyka i Karolina Gruszka jako Delfina Potocka. W obsadzie widzimy również nazwiska francuskie i hiszpańskie, jako że film powstał w międzynarodowej koprodukcji. W roli George Sand pojawia się Josephine de la Baume. Króla Ludwika Filipa I gra Lambert Wilson, francuski aktor, który nie tak dawno pojawił się w obsadzie filmu Matrix – Zmartwychwstania. Eryk Kulm, odtwórca roli głównej, pochodzi z artystycznej rodziny, jego przodkowie byli muzykami. Aktor również posiada umiejętność gry na fortepianie. Możemy tego posłuchać podczas filmu. Piosenkę, która promuje film, nagrał Dawid Kwiatkowski. Towarzyszy jej całkiem zgrabny teledysk. Proszę przy okazji sobie go obejrzeć, a teraz posłuchać piosenki w muzyce z celuloidu.

Preludium e-moll, opus 28, numer 4. Ten motyw został wpleciony w piosenkę, która promuje film Chopin, Chopin. Śpiewał Dawid Kwiatkowski. Proszę pamiętać, premiera filmu Chopin, Chopin 10 października. Ja mam przeczucie, że stanie się on bardzo ważną pozycją w polskiej kinematografii. 10 października to już najbliższy piątek. Słuchacie muzyki z celuloidu, to jest wydanie 47. Przed nami jeszcze jedna premiera, tym razem książkowa.

0: Pochodzi oczywiście z 13-odcinkowego serialu Jerzego Passendorfera Janosik, w którym główną rolę zagrał Marek Perepeczko. Ale nie o filmie chcę dziś opowiadać. Otóż 23 września ukazała się pierwsza w historii autobiografia tego niezwykle uzdolnionego aktora, który wydaje mi się, że za bardzo został zaszufladkowany jako Janosik. A przecież Marek Perepeczko to także rola w filmie Kolumbowie, w Brzezinie czy ekranizacji Wesela, tuż przed Janosikiem. Samotność Janosika, biografia Marka Perepeczki autorstwa Marka Szymańskiego, to pozycja książkowa, z którą warto się zapoznać. Ktoś powiedział, że Marek Perepeczko był niezwykle oczytanym, inteligentnym człowiekiem. Nie miał parcia na szkło i nie umiał się przepychać łokciami. Jego aparycja predysponowała go nie do każdego rodzaju ról, a nie umiano tego należycie wykorzystać. Potrafił również śpiewać. W 1980 roku wystąpił w programie telewizyjnym z piosenkami Włodzimierza Wysockiego. Proszę posłuchać.
1: I bieg, i skok, i jak przeklęty losie, choć sukces był znów blisko, był tuż, tuż. Zawzięło się to 2,28. Nie mogę go przeskoczyć ani rusz. Czy masz styl przerzutowy, czy flop? Czyś mi bracie, przyjaciel czy wróg? Musisz w chwili wybicia być chłop, zdecydować się na jedną z nóg.

Albo z prawej ska, czy ja. I bieg, i skok, i znów na plecach leży. Poprzeczka leży obok mnie, a żal. I trener na mnie krzyczy, e frajerzy, zdecyduj się, czy skaczesz z wyższy bral. Ech, wyrzucę cię z klubu na twarz. Ech, wypiszę opinię, że hej, rozbieg turniu, na lewą brać masz. I jak wszyscy wypijać się z niej. A ja za ogon chwycę słabe ręcze dwa. Ja się wybiję z prawej, taki fason mam. Nieprawidłowa prawa wyżej zniesie mnie niż prawidłowa lewa, tak jak trener chce. Rybuny w śmiech i grają mi na nosie, i ścięgną Achillesa strasznie rwie. I bieg, i skok, i 2:28. Z zapasem takim wzięte, a nie drgnie. Choć przepadły wyjazdy i dysk, kwalifikacja pewna, to cóż. Byłem w górze i to jest mój zysk. Tego nikt nie odbył.

0: ma się co posłuszną lewą ma. Ja mam wybitną prawą z prawej skaczę ja.
1: Skok wzwyższy śpiewał Marek Perepeczko. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania zajrzyjmy jeszcze w filmowe kalendarium. 83 lata skończyła dziś Britt Ekland, szwedzka aktorka, znana między innymi z roli dziewczyny Bonda w filmie The Man with the Golden Gun. 71 urodziny świętuje dzisiaj polski aktor Marek Włodarczyk, czyli między innymi komisarz Zawada z serialu Kryminalni. Dokładnie 98 lat temu, w roku 1927, w Nowym Jorku odbyła się premiera pierwszego filmu dźwiękowego Jazz Singer w reżyserii Alana Crosslanda. Oto muzyczny fragment tego epickiego filmu śpiewa odtwórca roli głównej Al Jolson. A za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. To było 47. spotkanie z muzyką z celuloidu. Do usłyszenia.

lato z Radiem Emaus. To jest powtórka. Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.

Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach. Tak mówi do nas apostoł Paweł w liście do Rzymian 5:8. Zapowiedź sądu, nastanie potop. Napełnili ziemię gwałtem, strachem, złością. Ach, zepsuli wszystko, westchnął Pan z żałością. I bolał w swym sercu. Człowiecze zamiary i myśli na zawsze skażone bez miary. Duch w nich sfałszowany. Trwać więc życie będzie tu lat 120, to Boże orędzie. Ale ziemia cała zupełnie skażona, wszelką nieprawością już jest wypełniona. Gdy Bóg spojrzał na nią, oto wskroś skażona, a ciała wszystkiego droga wypaczona. Więc zgładzę człowieka, chociaż go stworzyłem, życie, zwierzę wszelkie, choć je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana, był on sprawiedliwy tak w nocy jak z rana. Noe chodził z Bogiem, sprawiedliwość głosił, za wszystkimi ludźmi modlitwy zanosił. Prosił za swą żoną i trzema synami, Semto, Ham i Jafet, i za ich żonami. Rzekł więc Pan Noemu, by korab zbudował, wewnątrz i na zewnątrz smołą wysmarował. Budował go pilnie 120 aż lat. Wszem wobec ogłaszał, że zginie ich świat. Lecz nikt nie posłuchał tej wieści zbawiennej, pogrążeni byli w gonitwie codziennej. Tak to grzech zaślepia i rozum odbiera, że człowiek do śmierci ciągle się upiera. Łaski Bożej nie chce, w której Bóg ratuje, więc wtedy już tylko sąd go oczekuje.

0: wspaniałą koroną jest siwizna. Dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości. Przypowieści Salomona, rozdział 16, 31 werset. Siwienie jest normalnym przejawem starzenia się, choć może pojawić się już nawet po 30 roku życia. Bóg przewidział, że siwizna będzie znakiem rozpoznawczym osoby, która wiele już w życiu doświadczyła. Większość kultur otacza szacunkiem ludzi starych. Jest to zasada wpisana w ludzkie sumienie. Można ją też znaleźć w Biblii. Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca. Trzecia Księga Mojżeszowa. Oczywiście nie wystarczy być starym, aby wzbudzać szacunek. W pierwszej Księdze Królewskiej czytamy, że Joab oraz Szymei byli już co prawda siwi, ale ich postępowanie było złe. Dlatego też Dawid nakazał swemu synowi Salomonowi wydać na nich wyrok. Dzisiejszy cytat mówi, że siwizna jest koroną pod warunkiem, iż dana osoba żyje sprawiedliwie, to znaczy bogobojnie. W dzisiejszych czasach coraz rzadziej można o kimś powiedzieć, że ma taką wspaniałą koronę na głowie, ponieważ życie wielu, także starszych ludzi, charakteryzuje się nieuczciwością i niemoralnością. Innym powodem jest też obowiązująca moda, która zaleca ukrywać objawy starzenia się i farbować siwe włosy. Od dawna dotyczyło to kobiet. Obecnie reklamuje się także szampony koloryzujące dla mężczyzn. Czy w tym kontekście nie zawstydzają nas słowa Jezusa Chrystusa: nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym?
1: Niemen. Znany czy nieznany?

A Jezus odpowiadając rzekł do nich: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 5, wersety 31-32. Dwóch chorych na reumatyzm współdzieliło jedną szpitalną salę. Obaj właśnie udali się na specjalistyczną terapię do jednego z pomieszczeń rehabilitacyjnych. Każdy z nich leżał w swojej części. Oddzielały ich tylko zasłony. Terapeuta zaczął od pierwszego pacjenta, który podczas zabiegu zwijał się i syczał z bólu. Ból był tak nieznośny, że pacjent cieszył się, gdy wreszcie skończyły się te tortury. Drugi pacjent zachowywał się, o dziwo, całkiem inaczej. Leżał spokojnie i bez ruchu. Po skończonym zabiegu pierwszy pacjent zapytał swojego sąsiada: powiedz, czy ciebie to naprawdę nie boli? Ja mógłbym z bólu pogryźć ścianę. Nie, odpowiedział drugi z uśmiechem. Przecież nie jestem taki głupi, żeby pozwolić mu dotknąć mojej chorej nogi. Choć uśmiechamy się mimowolnie na myśl o przebiegłości tego pacjenta, to jednak wiemy, że takie postępowanie jest nierozsądne i niebezpieczne. Kto nie chce przyznać, że jest chory, sam zamyka sobie drogę do zdrowia.

chciał nawet słyszeć o pokucie będącej warunkiem otrzymania przebaczenia grzechów. Jezus nie przyszedł wzywać do pokuty sprawiedliwych, nawet gdyby tacy ludzie rzeczywiście istnieli, lecz grzeszników. Biblia nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do faktu, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zboczyli, razem stali się bezużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego, gdyż wszyscy zgrzeszyli. Te słowa "wszyscy zgrzeszyli" powtarzają się w liście apostoła Pawła do Rzymian, w 3 rozdziale szczególnie. Nic nie pomoże wmawianie sobie i innym, że jest inaczej. Bogu niech będą dzięki, że właśnie do takich ludzi Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Do ludzi, którzy są chorzy i którzy Go potrzebują. A takimi wszyscy jesteśmy.

0: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bazylii Wielki powiedział: Maria jest jak kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to schronisko.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Muzyka w Radiu Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.

0: Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
1: Zdarza się, że ktoś mówi coś, co najpierw nam się podoba, mądrze mówi, dobrze się tego słucha, a potem pada jedno zdanie za dużo, takie, które dotyka nas osobiście. W Nazarecie też tak było. Najpierw zachwyt, a chwilę później zdziwienie i rozczarowanie. Jezus nie pasuje do roli, którą mu przydzielono. Nie mieści się w szufladce, do której go włożono. Trudność w wierze może rodzić się nie tyle z poczucia nieobecności Boga, ile z tego, że nie mieści się on w naszych wyobrażeniach. Pomyśl, w jakiej sprawie najtrudniej przyjąć mi zdanie inne niż moje.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

Lato z Radiem Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus.